0: specjalnej dla tego typu stymulatorów metody implantacji. Można to bezpiecznie zrobić teraz również w przedsionkach.
1: To pierwszy tego typu zabieg w Lublinie i jeden z nielicznych w Polsce. Co ważne, operacje te są darmowe i dla pacjentów z całego kraju. Rząd chce walczyć z pseudomedycyną. Przyjął projekt ustawy zwanej Lex Szarlatan. Nowe przepisy mają skutecznie chronić pacjentów przed niebezpiecznymi praktykami lekarskimi, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych. Zmiany dadzą też oręż w ręce Rzecznika Praw Pacjenta. Ze szczegółami reporter Radia Z, Krzysztof Grządzielski.
2: Do tej pory Rzecznik Praw Pacjenta nie miał kompetencji, aby reagować na działania osób zajmujących się pseudomedycyną. Teraz zyska między innymi możliwość nakładania kar, nawet do 1 000 000 zł, tłumaczy Adam Szłapka, rzecznik rządu.
3: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
2: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
1: Nowelizacja ustawy nie dotyczy takich dziedzin jak zielarstwo, kosmetologia, podologia, yoga czy masaż. Ukraina odzyskała od Rosji ciała ponad 500 osób, które mogą być ukraińskimi żołnierzami. Sztab Generalny w Kijowie poinformował, że tożsamość zmarłych zostanie potwierdzona dopiero po specjalistycznych badaniach. Przekazanie szczątków to efekt zeszłorocznych porozumień ze Stambułu. Tylko w tym roku do Ukrainy wróciło już 2000 poległych. To może być trudny sezon dla pszczelarzy. Wszystko przez chłodny kwiecień i suszę. Branża już teraz ostrzega, że tegoroczne miodobranie może być wyjątkowo trudne. Dodatkowo, jak mówi w rozmowie z Radiem Z Piotr Różyński, prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie, wiele pszczół choruje, a polski miód musi konkurować z tym zagranicznym.
4: Szczególnie tutaj są obawy co do miodu chińskiego. My tak do końca nie wiemy, jaki jest ten przepływ tego miodu. Te firmy, które zajmują się obrotem miodem, nie mają żadnych zobowiązań w stosunku do pszczelarzy. Ich głównym celem jest tak zwana rentowność. Im taniej kupią, tym większe mają możliwości.
1: Pszczoły i polski miód będą objęte jeszcze większą ochroną. Od czerwca na każdym produkcie pszczelim pojawi się etykieta z dokładnym krajem pochodzenia i składem. We wschodnich Niemczech mnożą się ostatnio kradzieże krów z pastwisk. Władze graniczącej z Polską Brandenburgii przypuszczają, że profesjonalni złodzieje wywożą bydło na ubój za granicą, prawdopodobnie poza Unię Europejską. Ze szczegółami z Berlina Wojciech Hernes.
5: Brandenburska policja zarejestrowała w ostatnich dniach serię kilku kradzieży, około 150 sztuk bydła. Straty poszkodowanych hodowców szacowane są na ponad 200 tysięcy euro. Duża część skradzionych krów to cenne zwierzęta rozpłodowe. Złodzieje działają pod osłoną nocy w zorganizowany, profesjonalny sposób. Używają specjalistycznych ciężarówek do transportu bydła i mają z pewnością doświadczenie w obchodzeniu się ze zwierzętami hodowlanymi. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Władze Brandenburgii zwróciły się już do polskiej policji z prośbą o pomoc w wyjaśnieniu zagadkowych kradzieży krów i ujęciu sprawców. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Suche włosy może wpadnie, podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce, do środka się

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. 12 miejsce zajęła Alicja Szemplińska w finale konkursu piosenki Eurowizji 2026 po głosowaniu jury krajowych. Nasza artystka była na 7 pozycji. Zwyciężyła Dara z Bułgarii za sprawą piosenki Bangaranga. Drugie miejsce zajął Izrael, a trzecie Rumunia. O kryształowy mikrofon w finale 70. jubileuszowego konkursu Eurowizji zorganizowanego w Wiedniu walczyli artyści z 25 krajów. Wrocław to kolejne miasto w Polsce, w którym władze uznały małżeństwo jednopłciowe zawarte poza granicami naszego kraju. Jak wiecie z naszych wiadomości, wcześniej stało się to już także w Warszawie i Lublinie. W tym drugim przypadku wojewoda lubelski nie będzie się odwoływać od decyzji sądu administracyjnego. Jak mówią Radio Z, Alicja Sienkiewicz i Jolanta Prochowicz, to przede wszystkim wielka ulga.
1: Ja czuję przede wszystkim ulgę. Myślę, że jeszcze to do mnie dochodzi i myślę, że jeszcze to będzie trwało.
2: Więc teraz jesteśmy na etapie szukania spokoju, ale no szczęście ogromne i będziemy celebrować nie raz i nie dwa.
0: W całym kraju takich spraw jest już rozpatrywanych nawet kilkaset. Putin poleci do Pekinu niecały tydzień po wizycie Trumpa. Kreml ogłosił, że spotkanie przywódców Rosji i Chin zaplanowano na wtorek i środę. Zapowiedź padła niecałą dobę po tym, gdy wizytę w stolicy Chin zakończył prezydent USA. Wśród tematów rozmów była wojna USA i Izraela z Iranem, wojna Rosji przeciw Ukrainie, dostawy amerykańskiej broni na Tajwan i napięte relacje handlowe między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
4: To bardzo serdecznie, to jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi Państwa gośćmi są pani Anna Scholling-Wielgus, Lewica.
5: Witam, dzień dobry.
4: Pan Wojciech Machulski, Konfederacja.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Pan Jarosław Sarin, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Dzień dobry, witam.
4: Pan Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
8: Dzień dobry.
4: Pan Bartosz Arłukowicz, Koalicja Obywatelska. Witam
9: dzień
4: serdecznie.
9: Dzień dobry.
4: Szanowni Państwo, rząd nie przejmuje się wetem prezydenta. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański podpisali w Warszawie umowę z Komisją Europejską o przystąpienie Polski do unijnego programu SAFE przeznaczonego na szybkie wzmocnienie obronności europejskiej. Posłuchajmy premiera.
10: Nigdy tego nie zrozumiem. Mam nadzieję, jestem o tym przekonany, że ci, którzy jest to konsekwencja weta, nie będą mogli korzystać bezpośrednio z tego funduszu. Myślę tu o polskich strażakach, o polskiej kolei. To miało też służyć zwiększeniu obronności. My i tak znajdziemy sposoby, tak jak znaleźliśmy sposób, aby sfinalizować projekt SAFE, znajdziemy także sposoby, żeby z pieniędzy europejskich w dużo większym stopniu mogła korzystać także Straż Graniczna, Straż Pożarna, Policja, Obrona Cywilna, bo to jest nasze wielkie wspólne zadanie. Nie tylko wojska, nie tylko przemysłu zbrojeniowego, ale nas wszystkich, aby Polki, Polacy, Polska, żebyśmy wszyscy byli bezpieczniejsi.
4: Szanowni Państwo, premier tłumaczył, że tak naprawdę po podpisaniu SAFE pieniądze trafią głównie do armii, nie trafią do służb mundurowych podległych MSW, dlatego że po zawetowaniu ustawy przez prezydenta nie jest to możliwe. W tej ustawie były takie rozwiązania. Bartosz Arłukowicz, czy to jest koniec sporu o SAFE?
9: Nie, absolutnie nie. No, mamy dzisiaj podpisaną umowę. Ja uważam, że jeden z większych, jeśli nie największy sukces, no może poza KPO, porównywalny z KPO, sukces rządu. I słyszałem taką debatę w mediach publicznych, która się przetoczyła w ostatnich dniach i tygodniach. Niektórzy nawet członkowie naszej koalicji mieli pewne wątpliwości. Wspominali, że nie widzą żadnych reform, ani jakichś strategicznych rozwiązań wprowadzonych przez ten rząd, więc ja widzę, nie będę ich wszystkich wymieniał, ale uznaję SAFE za jedno z takich rozwiązań. Mamy absolutnie tragiczny czas i trudny czas w historii geopolityki. I w tym czasie uprawianie polityki a la Nawrocki jest skandalem, jest po prostu grzechem przeciwko polskiej racji stanu. Tutaj nie ma miejsca na politykierstwo Nawrockiego czy innych jego współpracowników, tylko to jest miejsce na budowę systemu obrony Polski, które zagwarantuje nasze bezpieczeństwo. Brzmi bardzo górnolotnie, ale to jest bardzo prawdziwe. I kończąc powiem taką rzecz, takie osobistą, takie wrażenie, które mam z pracy w Europarlamencie. Ja tam jestem od 2019 roku, czyli 7 lat już, z krótką przerwą na polski Sejm. I kiedy przyszedłem w roku 2019 do Parlamentu Europejskiego, to wszystko pasowało do tych opowieści, o których czasem żartowaliśmy w mediach, że rozmawiamy o różnych sprawach, nazwijmy to w cudzysłowie, o tym, jak banan bardzo powinien być krzywy. Dzisiaj nie ma właściwie innych dyskusji niż o broni, o systemie antymigracyjnym, o tym, jak Europa powinna się chronić przed Putinem. Ta Europa także się bardzo zmieniła.
4: Szanowni Państwo, na podstawie tej umowy SAFE możemy otrzymać prawie 44 miliardy euro niskooprocentowanych pożyczek, ale to właśnie nie podoba się prezydentowi, który uważa, że po pierwsze to jest ryzykowny kredyt, który spłata zajmie bardzo wiele lat, kilka pokoleń do przodu. Po drugie, że to oprocentowanie nie jest pewne. Ono się w tej chwili, można szacować, będzie układać na poziomie około 3%. Jarosław Sellin, Prawo i Sprawiedliwość. Czy wy, jeżeli dojdziecie do władzy, to będziecie się starali wycofać SAFE?
5: Na pewno ta umowa jest podpisana nielegalnie, niezgodnie z prawem europejskim i niezgodnie z prawem polskim.
4: Dlaczego?
5: Prawo europejskie mówi w artykule 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, że bezpieczeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego państwa członkowskiego. A ten europejski program zaproponowany przez Komisję Europejską współdzieli odpowiedzialność za decyzję w sprawie bezpieczeństwa narodowego militarnego Polski z Brukselą.
4: A w jaki sposób, jeśli pan...
5: A my też, dlatego, że tam jest zasada warunkowości, tam są różne ograniczenia, gdzie możemy kupować, od kogo możemy kupować, za ile możemy kupować, jak szybko możemy kupować.
4: Nie, za ile nie ma. No generalnie chodzi o to, żeby głównie to był europejski system.
5: Generalnie decyzje są współdzielone z innymi stolicami, a to powinny być decyzje podejmowane wyłącznie w Warszawie.
4: Ale pan co, tylko nawiążę
5: do nawet tego, mamy panią europoseł. Mamy europosłów.
4: Mamy dwoje europosłów, ale o to chcę pana zapytać, o to, co powiedział Bartosz Arłukowicz. Bo czy nie zauważył pan pewnej zmiany w instytucjach unijnych po wybuchu wojny w Ukrainie? To znaczy Unia, która była generalnie organizacją, nazwijmy ją, cywilną i bardzo gospodarczą, jednak zaangażowała się jasno po stronie Ukrainy w pomoc także w zakupie broni, a zatem Unia zmieniła do jakiegoś stopnia swój charakter.
5: I bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Natomiast Unia Europejska opowiadała, że i w czasie naszej prezydencji opowiadano nam, że Unia Europejska dojrzała do tego, żeby kraje wschodniej flanki Unii Europejskiej, również jakim jest Polska, dostaną pieniądze na wzmocnienie swojej siły militarnej, a potem dopiero naprawdę od kilku miesięcy zaledwie to wiemy, że okazało się, że to nie jest grant, tylko to jest straszliwa pożyczka na okres, trwający tyle, co PRL. Panie, 45 lat. Oprocentowanie. Pan wspomniał o oprocentowaniu. Nawet jeśli to będzie 3%, ale i tu nie mamy pewności, bo dopytywani ministrowie mówią, że nie wiedzą, że to się dopiero okaże. Nawet 3% oznacza, że z tych 180 miliardów złotych będziemy musieli oddać drugie 180 miliardów złotych.
6: Panie ministrze, ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy pan, panie ministrze, mówi to, bo w to wierzy? Czy pan...
5: Bo jest alternatywa,
6: wie pan? Czy pan, panie ministrze, po prostu powtarza narrację Prawa i Sprawiedliwości, która na początku była taka, że biliście brawo temu programowi.
5: Bo miał być grant, a nie straszliwa pożyczka.
6: Że biliście brawo.
5: Brawo dla grantu.
6: I jeszcze zapędzaliście koalicję rządzącą, żeby szybciej, żeby więcej.
5: Grantu.
6: Tymczasem, kiedy okazało się, że ten program może być po pierwsze korzystny dla polskiego bezpieczeństwa, po drugie koalicja, która rządzi, może mieć z tego określone profity polityczne, zaciągnęliście hamulec. Zwłaszcza, że nie ma ani nie wskazaliście żadnej alternatywy dla tego.
5: Jest alternatywa.
6: Nie ma żadnej alternatywy, bo alternatywa miała być wtedy, kiedy doszłoby do jakiegoś dealu pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim, Pałacem Prezydenckim i jeszcze nie wiadomo kim. Kiedy okazało się, że nie ma takich przeprowadzenia przez pana prezesa Glapińskiego swoich tych pomysłów, to nagle okazało się, że w Narodowym Banku Polskim nie ma 180 miliardów, tylko tylko 35 miliardów straty.
5: Zatem,
6: żeby nie było, ostatnie zdanie, żeby nie było podczas kampanii wyborczej czegoś takiego, że PiS, panie redaktorze, powie, leżały na stole pieniądze, a wyście ich nie wzięli, w rządzie jest projekt ludowców, Safe Ludowców, który będzie swoistym, sprawdzam. Położymy na stole prawie taki sam projekt jak prezydenta i zobaczymy, czy te pieniądze będą, czy nie.
4: Jedna porządkująca uwaga. Panie ministrze, zwracam się do Jarosława Sellina. Kiedy Mariusz Błaszczak, wasz minister obrony, pisał, że fundusz Safe to szansa na rozwój sił zbrojnych RP, nie możemy pozwolić na to, żeby te środki zostały zmarnowane, co brzmi, przyzna pan, jak poparcie dla tego programu. To był 23 września, było już wiadomo, że to jest kredyt. To po pierwsze. Po drugie, w czerwcu 2023 roku okazało się i dowiedzieliśmy się z mediów koreańskich, nie z polskich, boście nie informowali na ten temat. Rząd, który pan był. Zaciągnęliście kredyt 76 miliardów złotych w Korei na zakup tamtejszego sprzętu. On został oprocentowany prawdopodobnie na poziomie 6%. Nie wiemy tego dokładnie, panie bo redaktorze. Się nie informowali.
5: No. Panie redaktorze, po pierwsze o tym, że to jest kredyt, a nie grant, dowiedzieliśmy się w końcówce ubiegłego roku. Po drugie, zakup z broni z Korei czy ze Stanów Zjednoczonych to jest jednolita i jednorazowa umowa na zakup konkretnej broni. A tu mamy do czynienia z programem rozpisanym na 45 lat do spłaty do 70 roku.
4: Na ile lat jest kredyt z Korei? Panie ministrze, na ile lat jest kredyt z Korei? Co pan mówi, że jednorazowy? No przecież to jest kredyt na wiele lat.
5: No tak, ale dotyczący jednego konkretnego sprzętu z Korei.
4: Nie, no wiele tych sprzętów jest.
6: Tutaj całego asortymentu.
4: 76 miliardów.
5: Ale chcę się ustosunkować do nieprawd, które wygłosił pan marszałek. Otóż Safe 0% zaproponowany przez prezydenta to jest sięgnięcie do zasobu, który jest w rękach wyłącznie polskich, zasobów w NBP-ie. Proszę nie mylić, bo ciągle to wmawiacie ludziom, nie rozróżniacie straty zysku od rezerwy. Strata zysk to jest ocena tego, w zależności od kursów walutowych mocniejszych bądź silniejszych w stosunku do złotego, że w danym roku jest strata albo zysk, ale nie zmienia to faktu, że rezerwa, będąca twarda rezerwa w zasobach Narodowego Banku Polskiego, opiewa na ponad bilion złotych zawartych w złocie albo w twardych walutach, które ten bank ma. I do tego można sięgnąć. I to jest bez żadnych warunków.
4: Dlaczego
5: Parlament Europejski zaskarżył do TSUE europejski
4: Panie ministrze,
5: sejf.
4: Ja rozumiem, że pan ma na karteczce cały...
5: Nie.
4: Panie ministrze, poprosi pan.
5: Dlaczego Parlament Europejski zaskarżył do TSUE europejski sejf?
4: Bardzo pana proszę. Wie pan doskonale, dlaczego Parlament Europejski to zrobił? Ze względów proceduralnych.
2: Dokładnie.
4: Co nie ma kompletnie znaczenia dla naszej dyskusji. Po drugie, tak jak powiedział pan marszałek Skorzelski, pytanie jest takie do was, jako do Prawa i Sprawiedliwości. Czy poprzecie projekt PSL-u w sprawie sejf, który jest delikatną korektą projektu prezydenta, ale co do zasady nie zmienia tego pomysłu na branie pieniędzy z rezerw NBP.
5: Myślę, że tak, bo on jest bliski ustawie prezydenckiej i jest sięgający do polskich zasobów bez żadnych wędzidł
4: ostatnie
5: politycznych.
4: Ostatnie pytanie.
5: W sejfie europejskim są wędzidła polityczne na zewnątrz.
4: Ja rozumiem.
5: Lejce trzymają na zewnątrz w stosunku do nas.
4: Czy jeżeli dojdziecie do władzy, to wycofacie się z tego sejfu europejskiego?
5: Na pewno będziemy prawnie rozważać, czy to było legalne. Naszym zdaniem to nie było legalne i będzie ktoś musiał za to odpowiedzieć, że nielegalnie podpisał umowę o
4: Jan Nasz Oliwielus.
6: Ostatnie zdanie, Asia, już więcej w tej sprawie nie będę się wypowiadał, ale przecież Sejm ratyfikował decyzję Rady Europejskiej o tak zwanych zasobach własnych, czyli inaczej dziękujemy wam za to, że w trudnych czasach pozwoliliście nam sięgnąć po taki instrument, który się nazywa sejf.
4: Pani Joanna Scheuring-Wielgus,
2: bardzo
4: proszę.
2: Ale oprócz tego, idąc tokiem myślenia pana Sellina, trzeba powiedzieć, że przecież za rządów PiS-u też zaciągnęliśmy dużą pożyczkę. Ona nazywa się KPO.
7: I to było po pandemii, po też ekstraordynaryjnej sytuacji. Więc jeżeli pan mówi o czymś, o tym, że sejf, który teraz mamy, jest nielegalny, to równie dobrze trzeba było powiedzieć, że KPO też było nielegalne, bo to jest generalnie takie samo finansowanie. Druga bardzo ważna rzecz. Nie wiem, dlaczego unikamy tego w debacie, ale za sejf ktoś stoi. Ja bym chciała to nazwisko powiedzieć. To jest Magdalena Sobkowiak. Wykonała naprawdę niesamowitą pracę negocjacyjną. Obserwowałam ją w trakcie prezydencji, obserwowałam ją teraz i naprawdę to ona jest odpowiedzialna za to, że cały ten projekt wygląda tak, jak wygląda. Kolejna rzecz. Powiedział pan o Błaszczaku. Błaszczak nie tylko zaciągał te pożyczki koreańskie, ale również amerykańskie i z takiego zestawienia Money.pl, który jest jednak źródłem bardzo obiektywnym, jasno widzimy, że safe ma oprocentowanie 3,17, kredyt koreański prawie 6,50%, a kredyt amerykański 4,2. Jeżeli chodzi o odsetki, to przy sejfie te odsetki to jest 196 miliardów, przy kredycie koreańskim 359 miliardów, a przy kredycie amerykańskim 260. Więc sami państwo ocencie, nasi słuchacze, co jest korzystne, a co nie. I ostatnia bardzo ważna rzecz. Ja już to kiedyś tutaj w tym studiu powiedziałam. Ja nie chcę i nigdy nie chciałabym mieć sytuacji taka, jaka była w 1939 roku, kiedy mieszkańcy i mieszkanki musieli się składać na to, żeby polscy żołnierze, mieli czym walczyć i jak walczyć. Dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, dzięki temu, że działamy jako rodzina europejska, możemy te pieniądze mieć. I Polska, i Polacy w Parlamencie Europejskim, pan bardzo często się pyta o nas tutaj, co mówią. Wie pan, co mówią? Jesteście genialni, że wpadliście na to. Dziękujemy wam za to, że te pieniądze będą. Węgrzy nam dziękują, Austriacy nam dziękują, Włosi nam dziękują, bo to wyszło od polskich generałów. I powinniśmy wszyscy, tak jak siedzimy tutaj przy tym stole, być dumni z tego, że dzięki pomysłowi polskich generałów mamy teraz te pieniądze, które mogą obronić naszą przyszłość.
5: Skąd pani zna oprocentowanie europejskiego?
7: No jak to? Money.pl, proszę bardzo.
5: Ale skąd pani zna to? Ministrowie nie znają.
7: Ale proszę mnie, nie.
4: Panie ministrze, to ja powiem, że rozmawiam z Piotrem Serafinem, polskim komisarzem od spraw budżetu w Komisji Europejskiej, który ze strony Komisji Europejskiej był jednym z komisarzy podpisujących tę umowę. Ja od niego to usłyszałem, a zatem mogę się odwołać do Piotra Serafina. Będziemy to u Piotra Serafina weryfikować, czy będziemy sprawdzać, jakie jest to oprocentowanie.
8: I co
4: pan Wojciech? 3% z hakiem. Wojciech Makulski, Konfederacja.
11: No, chyba pani Magdalena Sobkowiak, tak jak mi się wydaje, na którą pani poseł się powoływała, sama przyznawała, że nie do końca jeszcze wiemy, jak będzie wyglądało to oprocentowanie. Zresztą tych transz będzie wiele, także myślę, że dzisiaj trudno tak pewnie o tym mówić. Myślę, że nikt, kto zajmuje się ekonomią, nie przyzna, że można przewidywać przyszłość na pewno w ekonomii. Wręcz przeciwnie, to znaczy zawsze może wydarzyć się coś złego i w przypadku safe również może się wydarzyć. Pomijam także to, że zaciągamy oczywiście dług w obcej walucie, co jest kolejnym ryzykiem.
4: Ale dolary i wony to nie jest
11: moja zasługa. Ja uważam, że te przepisy z ustawy o obronie ojczyzny, na podstawie których zaciągano te różne duże zobowiązania finansowe dla państwa polskiego, że te przepisy są niekonstytucyjne, moim zdaniem. Tak? Natomiast to jest oczywiście odpowiedzialność PiSu. My się wstrzymywaliśmy z tej ustawy o obronie ojczyzny. Pomijam już te wszystkie kwestie.
4: Wydaje mi się, mówię z pamięci, może mi tutaj posłowie poprawią.
11: Posłowie Nowej Nadziei.
4: Wszyscy posłowie, wydaje mi się, prawie jak jeden mąż zagłosowali za ustawą o obronie ojczyzny.
11: Posłowie Nowej Nadziei w tamtej kadencji Sejmu się wstrzymali w tej sprawie właśnie między innymi z tego powodu. Natomiast co do samego programu, oczywiście wielkie pieniądze. Pytanie, czy wielkie pieniądze będą w stanie rzeczywiście zapobiec głównym problemom polskiej obronności, polskich sił zbrojnych. Jednym z tych problemów jest na przykład to, że nie mamy w Polsce kompletnie rezerwistów. Czy deszczem pieniędzy sprawimy, że w Polsce pojawią się rezerwiści? Nie. Czy tym deszczem
4: pieniędzy...
11: Ale no jak będzie łatwiej? Ja nie wiem, kupimy rezerwistów? Nie ma ich dostępu.
8: To lepiej nie mieć pieniędzy, czy lepiej mieć.
11: Ale znaczy, nie sztuką jest wydać duże pieniądze, bo to można wydać zawsze. I oczywiście ceny tego wszystkiego, za co będziemy płacić safe, będą rosły. Rumuni się już w tym momencie z tym mierzą. Ale ja czekałem bardzo długo na głos, to bym chciał dokończyć. Rumuni już się z tym mierzą, dlatego że Rheinmetall podwyższyło oczywiście o 30% ceny produktów, które chcieli Rumuni kupić właśnie w ramach tego programu. Dlatego, bo jest mały czas na wydanie tych pieniędzy, dlatego, że tych pieniędzy jest dużo, w oczywisty sposób firmy podnoszą cenę, a więc nieefektywnie wydaje się te pieniądze. Pomijam już kwestie suwerennościowe, że Komisja Europejska ma ostateczne zdanie w kwestii wydatkowania tych pieniędzy, a Komisja Europejska ma już tradycję szantażową finansowania Polski różnymi środkami. Ciekawe, co wydarzy się, jak w 2027 nie będzie już rząd probrukselski, tylko na przykład jakiś prawicowy rząd.
4: Alternatywę? Dobrze pan wie, że większość tych pieniędzy i tak zostanie wydana do jesieni 2027 roku, tak?
11: No to, ale to wcale to nie jest dobra informacja, że musimy bardzo szybko wydać duże pieniądze, bo firmy przecież o tym wiedzą, tak? W związku z tym to osłabia,
9: to osłabia nas jako
11: towarobiorców, tak, w tym momencie, dlatego, że ceny będą najprawdopodobniej duże. Myślę, że w Polsce...
4: Ale wie pan to, że wiele pieniędzy pójdzie do spółek Skarbu Państwa zbrojeniowych w Polsce.
11: W porządku. Ja bym w ogóle chciał, żeby ujawnić listę, skoro tam nie ma nic takiego, prawda, zdrożnego, to czemu by nie ujawnić listy tych wydatków? Rumunii jakoś nie mają z tym problemu, nie wiem, nie obawiają się, że Rosjanie wygrano nam tę listę.
4: Ale tutaj mamy posłów na pokładzie, przecież każdy poseł może iść zobaczyć. Publicznie. No dobrze, ale to nie jest tak, że to jest tajemnicą. Ja też bym chętnie zobaczył ten zwolnienie jawności. Ale to nie jest tak, że posłowie nie mogą tej listy zobaczyć,
11: Polacy powinni ją zobaczyć, tak? I jeżeli tam nie ma nic zdrożnego, no to tym bardziej, tak?
9: Ale alternatywy pan nie powiedział.
11: Alternatywa, właśnie, bo tutaj myślę, że to, co należałoby zrobić na samym początku, to chociażby sprawić, żeby istniało w Polsce realne partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie sił zbrojnych. To jest systemowa zmiana, która pomoże nam na przyszłość. Dlaczego w Polsce, kiedy na przykład wybuchła pandemia, powstało mnóstwo firm produkujących maseczki, sprzęt medyczny, bo były potrzebne.
9: Sprzęt zbrojeniowy w armii się znajdzie?
11: Ale
9: niech pan nie będzie
11: amunicji.
9: Naiwny, panie
11: trzeba
9: pośle.
11: Stawiać w Polsce fabryki amunicji. I dzisiaj, żeby
4: no
11: postawić fabrykę
4: jeden
11: amunicji,
4: z priorytetów,
11: potrzeba 9 lat
4: pozwoleń.
11: Produkcja dronów bojowych.
9: Przecież
11: tego
9: pan wie, że nie ma sklepu z czołgami, nie ma sklepu z karabinami, na wszystko trzeba czekać.
4: Na jedno zwracam uwagę. Drodzy państwo, mamy dwie sprzeczne wartości, bo rzeczywiście jest tak, że te pieniądze trzeba z europejskiego sejfu widać dość szybko, ale jednocześnie tu odnoszę się do tego, co powiedział Jarosław Sellin, potencjalny save zero, jeżeli uważamy, że on byłby realny, byłby najwcześniej za ponad rok. Ponad rok.
11: Pieniędzy nie ma, ale nie istnieje.
4: Bartosz Arłukowicz.
9: Odniosę się za chwilę do pana posła Sellina, zaś bardzo zafrapowała mi wypowiedź tutaj Konfederacji, bo słyszę od pana taką dość karkołomną tezę, że te pieniądze de facto zaszkodzą, że te pieniądze po pierwsze nie zwiększą liczby żołnierzy.
4: Panie ministrze, nie chcę być małostkowy, ale to, co pan zaliczył, uznał za sukces KPO, pewnie polityczny był to wasz sukces. No nie wszystkie z tych pieniędzy. No już najdelikatniej i bardzo eufemistycznie zostały wydane efektywnie.
9: Bardzo ucieszyło mnie.
12: Dobrze, ale pan
9: ja mogę z panem na ten temat porozmawiać, ale teraz mówię o sejfie i o wypowiedzi Konfederacji, która twierdzi, że od tych pieniędzy nie przybędzie rezerwistów, od tych pieniędzy nie przybędzie żołnierzy.
11: Nie będzie.
9: No to lepiej, żeby w czasie, kiedy spadają bomby na Ukrainę, gwałcone są kobiety i porywane dzieci, tych pieniędzy nie było, bo od tego nie przybędzie żołnierzy, czy żeby te pieniądze były, żeby żołnierze, którzy dzisiaj są, mieli lepsze doposażenie i lepsze karabiny, naboje, działa i armaty. To lepiej czy gorzej?
11: Ale wasza konstrukcja, polskiej armii,
9: wasza
11: tak
9: konstrukcja
11: nie
9: myślenia
11: tak
9: jest dość karkołomna. I teraz do pana Sellina. Pan tutaj opowiada o złamaniu prawa, procedur, że będziecie się wycofywali z tego, bo to nie jest zgodne z polskim prawem i ustawami. Panie pośle, Błaszczak pojechał do Korei bez żadnego sejmu, bez żadnej ustawy, bez żadnego rozporządzenia. Pojechał do Korei i kupił broń za miliardy złotych.
4: Wziął kredyt
9: na miliardy złotych, które wcale ta broń nie gwarantowała naszego bezpieczeństwa. Nie wiedział o tym sejm, nie wiedział o tym prezydent, a przynajmniej my nie wiemy, żeby wiedział. I za chwilę będzie pan mówił, teraz ja mówię.
4: Wasz
9: sejf, wasze rozumienie bezpieczeństwa od nowoczesnego europejskiego, w tym naszego rozumienia, różni się jedną rzeczą. Wie pan, ja przed naszym programem sprawdziłem, co się działo w roku 2021, kiedy ministrem obrony narodowej był Błaszczak. I poza tą Koreą, o której dzisiaj już dużo padło i nie ma sensu kontynuować, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi, o kupowaniu za miliardy bez zgody Sejmu, to ja mam przed sobą specyfikację zamówienia wojskowego, które złożyło wojsko zarządów Błaszczaka. Chcę panu słyszeć, to jest rok 2021.
4: Ale może bez detali technicznych?
9: Wie pan, co zamawialiście? Nie, to nie są detale techniczne, one są bardzo ważne. Wojsko Polskie w 2021 roku złożyło zamówienie na 300 sztuk mobilnych ołtarzy, w tym kropidło małe i kropidło klasyczne. To był sejf PiSu, a nasz sejf to są drony, to jest technologia, to jest IT,
4: Drodzy państwo, rzeczywiście było takie zamówienie, ono, jeśli dobrze pamiętam, zostało potem zmniejszone, ale panie ministrze, dodajmy uczciwie, że PiS kupował nie tylko
9: ale ja nie powiedziałem, że tylko. Kapliczki. Powiedziałem, że to ich sejf, ale to sejf szukali w ołtarzach, a my szukamy w Europie.
12: Jest pan demagogiem i populistą. Natomiast Zjednoczona...
9: Znaczy, kto kupował te ołtarze?
4: Ale rozbawiło to pan.
12: Jeżeli pan,
5: jeżeli pan przytoczył tylko ten przykład, to jest pan demagogiem i populistą. Znaczy, natomiast...
9: To prawda czy nieprawda? Co taki demagog?
5: Prawda, ale jest pan demagogiem i populistą, bo pan redaktor słusznie panu zwrócił uwagę, że...
9: Ale na co wam były ołtarze w wojsku?
5: Mogę?
4: No i są ordynariaty polowe, za waszych czasów są też ordynariaty polowe.
9: Gdybym ja podejmował decyzję, to by prawdopodobnie...
5: Proszę nie odmawiać żołnierzom prawa do posług religijnych. Ale nie za rządów Zjednoczonej Prawicy uchwaliliśmy ustawę o obronie ojczyzny, na mocy której powstał Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, czyli obok budżetu MON-u, drugi filar wzmacniający polską obronność i umożliwiający zakupy, i to nastąpiło jeszcze przed wybuchem wojny ukraińsko-rosyjskiej. Trzeci filar, jeśli jest potrzebny, proszę bardzo, dyskutujmy, ale ja uważam, że to powinien być filar, który jest całkowicie w rękach Warszawy, a nie dzielony decyzyjnie i współodpowiedzialność wyprowadzona poza granice Polski. Sejf prezydencki 0% właśnie takim trzecim filarem jest. Sejf europejski takim filarem nie jest. Tam są wędzidła polityczne. Trzeba będzie uzgadniać, od kogo kupować, za ile kupować. Nie wolno kupować poza sprzętem europejskim. Dobrze, 80%
7: panie, nie ma czegoś takiego.
5: I tak dalej, i tak dalej. Mało tego, od końca maja kontrakty będzie można zawierać tylko, jeśli się dogadamy z jakimś kolejnym krajem europejskim albo dwoma krajami europejskimi. Nie możemy kupować samodzielnie, swobodnie.
9: Panie ministrze,
5: te trzy filary, które ja wymieniłem, dają kompletną swobodę decyzji w Warszawie, co chcemy kupować, kiedy, od kogo.
9: No wy byście się dogadywali.
4: Panie marszałku, zaraz panu oddam głos. I kilka rzeczy porządkujących. Ustawa o obronie ojczyzny została przyjęta wedle mojej najlepszej pamięci już po wybuchu wojny. Rzeczywiście, tak jak wspominał pan rzecznik Machulski, 5 było wstrzymujących się, byli to przedstawiciele Konfederacji, a teraz właśnie pan marszałek Piotr Gorzelski. Proszę, zwracam tylko jedną uwagę. Proszę, ostatnie zdanie, przepraszam. No to jeszcze to chciałem powiedzieć. Panie ministrze, to jest Jarosława Selina, musicie też brać pod uwagę, że bazowanie na zasobach złota, które ma NBP, jest też związane z pewnym
5: złota
4: ryzykiem
5: i
4: kursowym.
5: Walutowych.
4: Ryzykiem kursowym złota. Piotr Gorzelski.
12: Ja chciałem powiedzieć, może to akurat przekona pana ministra, że Atlantic Council, czyli taki think tank amerykański, który zajmuje się bezpieczeństwem, bardzo pozytywnie ocenił sam program SAFE.
5: Ale ambasadorowie amerykańscy
12: nie. Mogę dokończyć.
4: Administracja amerykańska krytykuje.
5: Z Brukseli.
12: Sam bardzo pozytywnie ocenił ten program, zwłaszcza, że on tak naprawdę wpisuje się w narrację Donalda Trumpa, który mówił, że czas najwyższy, aby Europa wzięła na siebie odpowiedzialność za zbrojenie się...
4: Ale wie marszałek, że chodziło Trumpowi o coś zupełnie innego niż kupowanie europejskiego tanku, sprzętu.
12: Ja ale też odpowiadając tutaj panu ministrowi, chcę powiedzieć, że w żadnym stopniu poprzez to, że został zaciągnięty program SAFE, nie umniejszone zostały i nie będą umniejszone zakupy w Stanach Zjednoczonych. Przecież pan dobrze wie,
4: bo
12: że
4: mamy jeszcze pieniądze z polskiego budżetu.
12: Oczywiście, ponad 100 miliardów już jest zainwestowanych, a podobnie jak tutaj zgodzę się z panem rzecznikiem, jest coraz bardziej prawdopodobna sytuacja i ona będzie się pogłębiać, a nie zmniejszać niestety, bo wszyscy teraz będą kupowali uzbrojenie, że na nie trzeba będzie coraz dłużej czekać. Dlatego tak alternatywne rozwiązania, jak sejf europejski, jak możliwości zakupów bezpośrednich w innych krajach, są po prostu naszą racją stanu. I to, co wyście zrobili, czyli zaciągnęliście hamulec, bo zadziałaliście tylko i wyłącznie w logice partyjnej, wtedy, kiedy trzeba odrzucić logikę partyjną, dlatego, że jest...
5: Nie, zaproponowaliśmy
12: dlatego, że jest wróg, dlatego, że wróg stoi u bram.
5: Zaproponowaliśmy ścieżkę bezpieczną dla Polski, a wyście ją przejęli zresztą.
7: Ja muszę
4: zwracam uwagę, panie ministrze, że za swoich rządów, mimo że potrzebowaliście pieniędzy, czego dowodem są kredyty koreański i amerykański, mając swojego prezesa Narodowego Banku Polskiego, nie zaproponowaliście takiego rozwiązania, które opierałoby się nie na pożyczkach w Korei czy w Ameryce, tylko na naszych krajowych zasobach. Wpadliście na ten pomysł, kiedy pojawił się europejski SEF Jana Scholling-Wielgus.
7: Ja muszę tutaj sprostować wszystkie kłamstwa, które powiedział pan Selin. Po pierwsze, 90% zakupów, które będzie robiła Polska z pieniędzy SAFE, to są pieniądze, to są firmy polskie. 10
5: w Polsce,
7: tak,
5: Polska.
7: 12 tysięcy firm. Więc jeżeli pan mówi, że pan ma z tym problem, to znaczy, że pan nie chce, żeby 12 tysięcy firm nie dostało tych pieniędzy.
5: Polsce,
7: druga bardzo ważna rzecz. Powiedział pan, że to w ogóle jest straszne, że Polska będzie musiała czasami robić te zakupy w partnerstwie. Proszę pana, cała Unia Europejska, wszystkie projekty, niezależnie od tego, o jakim obszarze mówimy, czy kulturalnym, czy zdrowotnym, czy zbrojnym, to jest działanie w partnerstwie. partnerstwie, bo w partnerstwie jest łatwiej czasami przekonać tego, od kogo chcemy kupować. To jest taka główna zasada działania w Parlamencie Europejskim. I zarówno pan z Konfederacji, jak i pan z PiSu mówili o tym, że Unia trzyma nas na smyczy, to ja mam taką prośbę indywidualną. To powiedzcie, czy na wędzidle, to powiedzcie swoim europosłom, żeby z tej smyczy się po prostu zerwali, oddali swoje mandaty i niech na te miejsca wejdą ci europosłowie, którzy chcą na serio w Parlamencie Europejskim współpracować w partnerstwie.
4: Ja chcę jeszcze pana rzecznika Wojciecha Makulskiego zapytać. Czy pan uważa, że szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła jest nienormalny czy normalny? Dlatego, że trwa publiczna dyskusja wśród liderów Konfederacji. Sławomir Mentzen uznał generała Kukułę za nienormalnego. Uważa, że nie ma kompetencji, żeby być szefem sztabu. Uważa, że powinien być co najwyżej kapralem. A z kolei Krzysztof Bosak broni generała Kukuły i uważa, że Mentzen ma złych doradców. Po takim diktum Bosaka Mentzen odpowiedział, że w sumie i tak się hamował, oceniając generała Kukułę, więc chciałbym zapytać, która wersja jest panu bliższa? Generał jest normalny czy nienormalny?
11: Ja się do tego oczywiście odniosę, nie uciekam od tego pytania, natomiast chciałbym jeszcze krótko powiedzieć, czyli rozumiem, pani poseł proponuje, że pomimo tego, że Parlament Europejski ma wpływ na nasze życie, to jeżeli ktoś się nie zgadza z linią Parlamentu Europejskiego, to nie powinien brać udziału w procesie decyzyjnym. Wydaje mi się to mało demokratyczne. Co do jeszcze programu Safe,
7: nie potraficie
11: to
7: tam
11: chętnie,
7: żadnych decyzji przyjmować.
11: Znaczy, Parlament Europejski proponuje takie rzeczy, znaczy jeśli jesteśmy w mniejszości, myślę, że to
7: no nie decydujecie o niczym.
11: No, możemy oczywiście być tymi, którzy informują Polaków, jakie głupoty się tam dzieją. To jest przynajmniej nasza rola do czasu, kiedy
7: prawica
11: zdobędzie większość w Parlamencie Europejskim, daj Boże kiedyś. Chciałem jeszcze państwu przeczytać bardzo ciekawe, moim zdaniem, doniesienia sprzed miesiąca Defense 24. Polska Amunicja, czyli polska spółka, wycofała się z postępowania dotyczącego dostaw amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm dla sił zbrojnych w ramach programu SAFE. To jest bardzo ważna amunicja, ta bardzo używana na Ukrainie, bardzo przydatna. I jak się okazuje, ustalenia na Defense 24 główną barierą są uwarunkowania formalno-techniczne, w tym konieczność przeprowadzenia procesu certyfikacji w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia. W przypadku amunicji tego typu procedura może potrwać co najmniej 2 lata, co stoi w sprzeczności z krótkimi terminami realizacji zamówień finansowanych z SAFE. Przecież to jest komedia, tak? To jest komedia, że mówi
4: no, ale
11: się, że SAFE...
4: Mam rozpaczać, że prywatna spółka się wycofała...
11: Ale polska amunicja, polska spółka, która miała produkować bardzo ważną amunicję artyleryjską, której się zużywa tysiące dziennie na Ukrainie, nie będzie tego procedowała z przyczyn biurokratycznych. A mówi się, że SAFE uzdrowi polskie siły zbrojne.
4: Chwileczkę. To jest bardziej skomplikowane. Pojawiały się bardzo poważne wątpliwości do tego, czy ta spółka Polska Amunicja ma w ogóle zdolności do zbudowania tego typu amunicji, która jest najbardziej potrzebna, więc no, to mnie akurat nie dziwi, czyli wycofanie mnie nie dziwi, bo nie były dziwi. Wątpliwości, czy oni mają w ogóle fabrykę, mówiąc zupełnie szczerze. Pytanie jest takie, czy generał Wiesław Kukuła, czy pierwszy żołnierz RP jest normalny, czy nienormalny, czy wy macie jedno wspólne zdanie w Konfederacji?
11: Mnie dziwi to wycofanie, no bo tak jak mówię, to jest kluczowa amunicja, nie wiadomo, czy będzie w Polsce ona produkowana. Ale nie, bo to jest bardzo ważne. Natomiast co do generała Wiesława Kukuły, ja uważam, zresztą tutaj padło wielokrotnie, że polscy generałowie są autorami tych wszystkich pomysłów dotyczących zbrojeń, wcale nie politycy, co jest oczywiście pewnego rodzaju rozmywaniem odpowiedzialności politycznej. Dzisiaj polska armia jest kompletnie nieprzygotowana do konfliktu.
7: Ale nie odpowiedział pan na pytanie.
11: Ale to proszę mi dać powiedzieć, bo ja mówię pół zdania i pani cały czas coś dopowiada. Naprawdę spokojnie.
4: Ale panie rzeczniku, mam proste pytanie. Ono jest naprawdę
11: czy
4: bardzo...
11: Jest normalne? Ale dlaczego tak pan uplaszcza rzeczywistość?
4: Chwileczkę. Ja cytuję. Ale, pan pozwoli, dam panu 2 cytaty. Proszę powiedzieć, który jest bliższy tak po prostu... In pectore, pana sercu. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem. Cytat numer 1. Cytat numer 2. Już szukam tutaj cytatu z Bosaka. Zrozumienie wyzwań i tak dalej.
7: A gdybym ja teraz na przykład powiedziała przy panu, ten człowiek, czyli Sławomir Mencer, jest nienormalny, nie ma kompetencji do tego, żeby być politykiem. Jak by pan to skomentował?
11: Ja oczywiście się z tym fundamentalnie bym się nie zgodził, natomiast no oczywiście ma pani prawo do takiego
7: zdania.
11: Nie,
7: bo nie można mówić publicznie o innych osobach, że nie są nienormalne.
11: Ale jest wolność słowa,
7: czy nie? Jest to obraźliwe, nie. Nie można obrażać.
4: Już mam dla pana ten drugi cytat, bardzo przepraszam, że wypowiedź jest obraźliwa, że generał jest odpowiedzialny, roztropny i doświadczony jako dowódca. To ma pan do wyboru. Nienormalny albo odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca. No dość duży rozdziew.
11: Tak, jeżeli spojrzymy na życiorys generała Kukuły, no to tam służył w Iraku, wiele lat doświadczenia i tak dalej. Natomiast to są fakty dotyczące jego tak CV. Natomiast uważam, że wszystkich powinno się oceniać po efektach ich pracy. I efektem pracy najwyższego dowództwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, ostatnich kilku szefów sztabu generalnego Wojska Polskiego, w tym generała Kukuły, jest kompletne nieprzygotowanie wojska. Wojska, w którym panuje kompletna fikcja. Te wszystkie dokumenty, które nawet politycy dostają dotyczące ćwiczeń, zdalizowanych zadań.
4: Ja dla pana mam cytat Bosaka, tym razem szybciej go znalazłam. Nie przedstawiajmy naszych dowódców jak idiotów nierozumiejących podstawowych wyzwań, bo to jest nieprawdziwe.
11: Ja chętnie zacytuję też publicystkę Edytę Rzemłę, która jest autorką książki Wojskoste, które bardzo polecam tę książkę. Ona sama mówi po rozmowach ludźmi z MON-u.
4: Czyli bliżej panu do stwierdzenia, że Kukuła jest nienormalny.
11: Po rozmowach z pracownikami MON-u,
4: panie
11: z oficerami, z żołnierzami.
4: Panie rzeczniku.
11: Ale czy ja mogę udzielić odpowiedzi, czy nie?
4: Tak, bo ja
9: cały czas udzielę pan wejścia. Pan mówi cały czas.
11: Ale rozmawiajcie państwo może sami o tej odpowiedzi.
4: Panie rzeczniku, chwileczkę, drodzy państwo. Ale ja panu dałem dwie wypowiedzi i chciałbym się dowiedzieć.
11: Ja powiedziałem, że wypowiedź Sławomira Mencena jest mi bliższa. Krzysztof Bosak ma odmienną opinię, ja się z nią nie zgadzam. Natomiast Edyta Rzemła mówi, że jak się nazywa generała Kukułę w kręgach Ministerstwa Obrony i Armii? Dyzmą Polskiej Armii. Czy tak jest? To jest oczywiście
4: bardzo
11: do oceny.
4: Żeby częściej państwo dziennikarze, ostatnie zdanie bardzo szanowni.
11: Którzy się tym zajmują. Natomiast sytuacja Polskiej Armii jest zła, jest fatalna i pudrowanie rzeczywistości przez całą klasę polityczną jest zbrodnią przeciwko narodowi polskiemu.
9: Pan nauczyć mówić do
4: Panie myślę, ja
9: Panie, ja bardzo dbam o to, żeby dobrze wybrzmiało to, co szerzy w Polsce Konfederacja. Bo to, że jest antyunijna, chyba już dotarło do wszystkich, że chcą wyjścia z Unii i jednocześnie patrzę na tych konfederatów w Unii, świetnie się tam czują. Świetnie. I naprawdę się wyśmienicie odnajdują w luksusach brukselskich salonów. Po drugie...
4: Nie, Lexusy to wszyscy macie.
9: Lexusy czy Lexusy?
4: Luksus.
9: Po drugie, Konfederacja dzisiaj mówi ustami Mencena, słuchajcie, Mencena, że Kukuła jest nienormalny. Można mieć uwagi co do pewnej jakości funkcjonowania naszego wojska i wszyscy je pewnie mamy. Ale wie pan, podchodzenie w ten sposób do życia publicznego i do naszej obronności jest czymś niebywale skandalicznym. Ja sam mam uwagi do funkcjonowania naszego wojska, ale nigdy nie odważyłbym się powiedzieć, że ten generał jest nienormalny, albo ten profesor medycyny jest nienormalny.
7: Albo że Mencen jest nienormalny.
9: I teraz kończąc o tej Konfederacji, żeby dobrze wybrzmiało, żeby wszyscy młodzi ludzie to zrozumieli. Ja najlepiej znam się na systemie ochrony zdrowia z różnych dziedzin życia publicznego. To ten sam Mencen, który dzisiaj mówi o Kukule, że jest nienormalny, powiedział tak. Dać ludziom bon 5000 zł, niech się martwią o swoje zdrowie.
4: Uproszczenie.
11: Tak, no to...
9: Populizm, demagogia.
11: Czyli Platforma Obywatelska w pełnej rozciągłości. Populizm i uproszczenie,
4: nie, drodzy
11: demagogia.
4: Przechodzimy, bo mamy jeszcze jeden temat. Ja tylko... jestem przekiem momentami małostkowym. Chcę przypomnieć panu Bartoszowi Arłukowiczowi, co wyście mówili o generale Kukule, kiedy zarząd kierował wojskami obrony terytorialnej.
9: Czy ja wszedłem w jakąś obronę Kukuły? Nie, ja mówię o tym, że wypowiadanie się w taki sposób o osobach, które funkcje publiczne pełnią, jest rzeczą
4: niebywałą. Mamy jeszcze jeden ważny temat, bardzo proszę.
3: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
4: Karol Nawrocki domaga się referendum w sprawie wycofania Polski z unijnej polityki klimatycznej, która stawia na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Posłuchajmy prezydenta.
13: Zielony Ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej. Ma to szczególne znaczenie dla państwa polskiego, a zgodnie z artykułem 125 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w takich właśnie sprawach głos powinien należeć do narodu. Dlatego zgodnie z wcześniejszą obietnicą podjąłem decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu. Pytanie, które należy postawić, jest proste i uczciwe. Czy jest pan, pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Chcę jasno powiedzieć. To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ono jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
4: Szanowni Państwo, mówię szczerze, no tak sformułowane pytanie, gdzie jest powiedziane, że to wszystko powoduje wzrost kosztów życia, cen energii, prowadzenie działalności gospodarczej, rolniczej, to ja bym zagłosował. W sumie tak bardzo Szarłukowicz się wyrywa, ale wie pan co, najpierw mam pytanie
9: do
4: Jarosława Sylina. Wiem.
5: A ja chętnie się wypowiem.
4: Dlatego, że był pan, zwracam się do Jarosława Sylina, w rządzie Mateusza Morawieckiego, który w grudniu 2020 roku zgodził się na zaostrzenie celów klimatycznych. Był pan w rządzie, kiedy Jarosław Kaczyński jako wicepremier mówił, odrzucenie Europejskiego Zielonego Ładu oznaczałoby ustawienie się na marginesie, to plan, w którym warto uczestniczyć. A teraz słyszę i pana prezydenta, ale też was, bo pan prezydent dołącza do waszych postulatów, żebyśmy zerwali pakt klimatyczny.
6: A Janusza Wojciechowskiego warto jeszcze
4: zaznaczyć. Wojciechowski, który mówił, że Zielony Ład jest elementem,
6: program
4: elementem programu rolnego, to był komisarz do spraw rolnictwa z Prawa i Sprawiedliwości. Jak wam się to wszystko zgadza?
5: Każdy program.

0: Skrupulatne notatki, bardzo proszę.
1: Proszę się nie przyczepiać moich notatek, nie, bo pan też do notatek.
0: Ja mam bardzo, ja opieram pan, się wyłącznie na notatkach.
1: Ale był pan przed chwilą złośliwy, że mam jakieś notatki przed sobą.
0: Nie, ale ja z uznaniem, że się pan przygotowuje, okay, więc bardzo proszę.
2: O ewolucji,
0: więc,
2: czy ewaluacji.
1: Pakiet Fit for 55 dla Polski do 30 roku oznacza koszty 527,5 miliarda euro.
3: Morawiecki się zgodził, Morawiecki.
1: Ale nie na ETS-2.
3: Aha, ETS-2, a na co się
1: wy głosowaliście za, nasi europarlamentarzyści.
0: Chwileczkę, drodzy państwo, zdanie, panie ministrze, zdanie wyjaśnienia. ETS-2, drodzy państwo, to jest program, który ma wejść od 2028 roku, który powoduje, że każdy z nas indywidualnie będzie płacił za emisję dwutlenku węgla, będziemy płacić za ogrzewanie budynków, za paliwa do samochodów osobowych. Jest duża kontrowersja wewnątrz Unii Europejskiej. No, mówiąc zupełnie szczerze, także rząd, zwracam się do Bartosza Łukowicza, Joanny Szulnik-Wielgus, Piotra Zgorzelskiego, nawet polski rząd próbuje zablokować wejście tego ETS-2.
1: I oznacza, że 5 do 6 milionów domów w Polsce będzie musiało przejść termomodernizację, żeby móc w ogóle funkcjonować. I koszt termomodernizacji jednego domu to od 150 do 300 tysięcy złotych.
3: Chyba, że zrobi to Czarnek.
1: Ale spójrzmy na to szerzej. Moim zdaniem Zielony Ład z tymi wszystkimi podprogramami to jest po prostu ideologiczne szaleństwo wyłącznie Europy.
0: Czyli tak dla referendum
1: jednym słowem, tak? I tak. W żadnym innym regionie świata się takich programów nie wprowadza, wręcz przeciwnie. I moim zdaniem to doprowadza do utraty konkurencyjności całej europejskiej gospodarki. My już dzisiaj mamy 2-3 razy droższą energię niż na przykład w Stanach Zjednoczonych i 4-5 razy droższy gaz niż w Stanach Zjednoczonych z powodu Zielonego Ładu. Więc podcinamy gałąź nie tylko polską, na której siedzimy, ale cała Europa podcina gałąź, na której siedzi, stając się skansenem ekonomicznym.
0: Jeszcze jeden mam cytat dla pana. Mateusz Morawiecki, rok 2023, tuż przed oddaniem władzy. Polityka klimatyczna jest rdzeniem polityki gospodarczej całej Unii. Wszyscy, którzy znają się na Unii, wiedzą, że gdybyśmy chcieli sobie wyjść z polityki klimatycznej, tak po prostu zrezygnować z niej, to byłoby to jednoznaczne z wyjściem z Unii Europejskiej. To mówił wasz premier Bartosz.
1: Ale referendum zmierza do tego, żeby rządowi dać instrument do zracjonalizowania tego programu albo wycofania, bo generalnie już większość rządów...
0: Panie ministrze, ale ja czytam, że to jest rdzeń, gdybyśmy chcieli sobie wyjść, to tak jakbyśmy wyjść z Unii Europejskiej. Bartosz Abakowicz.
4: Pan poseł Sellin powiedział o ewaluacji. Ewentualnie ewolucji.
1: Kosztów.
4: Bardzo szybko wam się w głowach pozmieniało, panie pośle, bo grudzień 2021, żeby to dobrze wybrzmiało.
1: Pięć lat temu.
4: Grudzień 2021. Zielony Ład w rolnictwie to nie jest program Brukseli. To jest w 100% program rolny PiS. To powiedział Wojciechowski. To już dzisiaj poleciało.
2: I
4: chciałbym, żeby pan był wierny. Ja się nie dam wciągnąć ani w tym studio, ani w żadnym innym w dyskusję nad referendum zaproponowanym przez pana prezydenta. Pan prezydent już zapowiadał wiele rzeczy. 30% energia miała spaść, jak zostanie prezydentem. 1000 rzeczy miało się wydarzyć. Prezydentowi pali się dzisiaj pod jego fotelem, że tak ładnie powiem.
0: Tronem.
4: Z powodu, pod jego tronem, idealnie. Z powodu kryptowalut i tego wymysły o zmianie konstytucji, o zespołach, o referendach, o tej zielonej energii. To wszystko jest po prostu próba nieudolnej zasłony tego, że został prezydentem w mojej ocenie między innymi dzięki temu, że rynek kryptowalut w Polsce szalał bez żadnej kontroli. I dzisiaj
0: ale
4: prezydent...
0: co pan ma na myśli?
4: To samo co pan, bo słuchałem pana wypowiedzi.
0: Ale proszę powiedzieć to głośno.
4: Mówię to głośno, że pan prezydent w sposób jawny broni dzisiaj funkcjonującego w sposób niejasny rynku kryptowalut poprzez swoje dwa weta. I dzięki między innymi.
0: Ale to, a jak to się ma do tego referendum?
4: Nie rynku, tylko... Bardzo prosto. Pan prezydent chce, żebyśmy w studio rozmawiali o referendum, a nie o kryptowalutach.
0: O kryptowalutach regularnie tu rozmawiamy.
4: Ja wiem, że rozmawiamy, tylko mówię o czym, czego chce prezydent. On dlatego wrzuca te propozycje w tej chwili jak Katarynka, można? Jedna za drugą, trzecią,
1: nie
4: piątą,
1: dlatego,
4: że on nie chce, on nie chce, żebyśmy dyskutowali o tym, co się wydarzyło
0: panie
4: z
0: Cipakiem
4: i kryptowalutami.
0: Piotr Skorzelski.
5: Referendum to jest bardzo ważne narzędzie demokratyczne i PiS, który jest antydemokratyczny, powinien jako ostatni odwoływać się do tych narzędzi, bo jeżeli do nich się odwołujecie, to tylko i wyłącznie z powodów politycznych. I to jest po pierwsze. Oczywiście
0: PiS rozpisywał referenda przy okazji wyborów parlamentarnych.
5: No i w jakim celu, jak to się skończyło? Nie, nie będziemy już tutaj się znęcali nad Prawem i Sprawiedliwością. I tak jak mówię,
0: Obracamy się w realiach. Czy wasi senatorowie

0: Tylko wyjaśnię, ale Senat Państwu, w ogóle
1: panie marszałku, chwileczkę. Żeby prezydent zorganizował referendum, musi się na to zgodzić Senat. W Senacie koalicja ma większość. Pytanie, czy wasi senatorowie zagłosują za projektem prezydenta?
2: Pytanie jest takie, panie... Oczywiście, że Senat... Senat
1: pytanie jest proste. Senat.
3: Jasne, Piotrek, kupuję to.
4: Pytanie jeszcze jest Donat będzie się pytał.
1: Pytanie jest jeszcze proste. Czy zagłosują za referendum, czy przeciwko?
2: Dla mnie nie ma wątpliwości, że zagłosują przeciwko tej inicjatywie, dlatego że to jest inicjatywa, która ma na celu wyprowadzenie pana prezydenta z impasu. Dzisiaj prezydent ma ogromny problem z całą aferą związaną z kryptowalutami. Ma ogromny problem z sejfem. Ma ogromny problem z sejfem i chce z tego ciężkiego dla siebie problemu wyjść i zaproponował to referendum.
1: Nie boicie się
2: które w istocie, panie redaktorze, jest plebiscytem, w który chce się wciągnąć obywateli.
3: Każde referendum jest plebiscytem.
2: Nie każde, panie ministrze. Nie każde jest plebiscytem, bo te, które na przykład są referendami lokalnymi, dotyczą konkretnej sprawy i obywatele nie są tutaj wmanewrowywani w ideę polityczną, za którą stoi tutaj pan prezydent.
1: To jest jasna teza w tym pytaniu pana prezydenta oczywiście, natomiast pytanie jest takie do przedstawicieli koalicji rządzącej, pani Anna Scholling-Biegłus, czy wy się nie boicie wprowadzenia dla ludzi opłat od ogrzewania budynków? Czy nie boicie się opłat od paliw samochodowych? No to już
5: panie redaktorze, ale być może dla osób, które nie wiedzą, ETS 2 jest negocjowane. Jest negocjowane dlatego, ponieważ Polska wyraźnie o tym mówi, że będą podwyższone rachunki, że nie możemy sobie na to pozwolić. My jesteśmy głównym negocjatorem, jeżeli chodzi o ETS 2. Ale pan pytał się o referendum i pytanie, które postawił pan prezydent. Ja uważam, że prezydent powinien szanować wszystkich Polaków, a tym pytaniem pokazuje, że obraża naszą inteligencję, bo to pytanie jest tak podstawione, tak jakby prezydent Nawrocki miał po prostu ludzi za idiotów. Znaczy się, to trzeba wprost powiedzieć, że to jest takie pytanie i to jest brak szacunku dla inteligencji Polek i Polaków.
1: Czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej?
5: No naprawdę, poczytajcie sobie państwo, co ludzie piszą, jak interpretują to pytanie. No naprawdę nie jesteśmy idiotami, żeby dać się wciągnąć w taką, nie wiem, w taką zabawę, którą tutaj proponuje nam prezydent Nawrocki. Ale to jest taka zabawa, którą prezydent Nawrocki robi od momentu, kiedy objął to stanowisko. Generalnie bardzo zależy mu na tym, żeby inicjować pewne tematy, za które on nie jest odpowiedzialny. Jeżeli chodzi o politykę klimatyczną, wspomnieliśmy już tutaj kilka osób, które o polityce klimatycznej zarządów PiS-u w sposób wspaniały się wypowiadały na ten temat, ale myślę, że warto wrócić do źródeł. W 2007 roku pakiet klimatyczny podpisywał Lech Kaczyński. Tak? 2007 rok, od tego się wszystko zaczęło.
3: Oczywiście. Unii Europejskiej
1: inaczej, zarząd pierwszy rządu PiS-u zaczęły się negocjacje, natomiast pierwszy rząd Donalda Tuska także brał w tym udział, więc jeśli już, to odpowiedzialność jest wspólna.
5: No dobrze, ale mówimy od roku 2007. Pakiet klimatyczny jest pewnym pakietem, który... używając słów prezydenta Nawrockiego, czy z kampanii, czy z teraz, on mówi o tym, że trzeba z tego wyjść, trzeba to zawetować i tak dalej. Znaczy, to jest pokazanie, jakby zaproszenie Polki i Polaków do wyjścia z Unii Europejskiej. Nie ma takiej możliwości, żeby wycofać się z tych pakietów, bo to jest coś, co nas wszystkich scala. I teraz ostatnia rzecz. Lata zaniedbań, jeżeli chodzi o transformację energetyczną, zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory nie wiemy, na co zostało wydane 100 miliardów z ETS-ów, które żeśmy przecież pozyskali. PiS się z tego nie rozliczył, więc tak, rzeczywiście jest teraz coraz drożej, ale nie dlatego, że ktoś w 2007 roku wymyślił pakiet klimatyczny, tylko dlatego, że poszczególne rządy nie zrobiły transformacji energetycznej, kwestie klimatyczne nie były traktowane serio, a już nie mówię o tym, co się dzieje na świecie, na Dalekim Wschodzie.
1: Ja tylko dodam dla jasności, rozwijając to, co powiedziała pani poseł, że polskie państwo, bo to pieniądze z tych uprawnień do emisji nie wędrują do Brukseli, tylko one zostają w Polsce. Polskie państwo zrobiło na tym ETS-ie, na tym pierwszym ETS-ie, czyli że firmy muszą kupować uprawnienia do emisji, niemal 140 miliardów starych złotych. Ułamek w ogóle poszedł tylko na unowocześnienie energetyki. Wojciech Machulski, Konfederacja.
4: To jest oczywiście bardzo ważna informacja, że to polskie państwo pobiera ETS, bo w takim razie polskie państwo mogłoby przestać to robić. Oczywiście.
1: Albo wydawać te pieniądze godnie.
4: Zgodnie albo sprawiać, że będzie taniej. Ja mi się wydaje, bo to równie dobrze Polska mogłaby nałożyć własny podatek, no i też by wtedy z tego zarabiała, ale ceny dla konsumentów byłyby finalnie wyższe, więc to jest absolutnie niekorzystne dla Polaków. Natomiast no, to jest marne pocieszenie, że negocjujemy ETS2. No, tak samo rząd Donalda Tuska negocjował i, prawda, rzekomo blokował umowę z Mercosur, no, ale potem stwierdzili, no szanowni państwo, nie udało się, prawda, no musi wejść w życie, prawda, i weszło warunkowo w życie od 1 maja. Ale nie, no, no nie ma właśnie uprawnień. Sami państwo mówicie, że nie da się z tego wycofać.
0: Ale prezydent
4: no
0: to, mówił to o tym, na Radzie Bezpieczeństwa.
4: Tak, że ta Unia Europejska, którą chwalimy, prawda, rząd publikuje grafiki, jaka to Unia Europejska jest wspaniała, bo są kilometry dróg, bo jest jedna ładowarka USB-C. Czemu nie zrobiliście grafik, że no dzięki Unii Europejskiej także będzie bardzo...
0: A jeździ pan do pracy na koncerty?
4: Będzie drogie paliwo, będzie drogie remonty.
1: Panie, dodajmy, że minister Stefan Krajewski skierował sprawy do europejskiego...
2: I powiem panu jedno, że powiem panu jedną rzecz, naprawdę. Z taką szyderą pan się wypowiada o tym projekcie, o którym warto
3: mikrofon
2: może, żeby,
3: pan zasłania.
2: O którym warto, żeby pan po prostu może najpierw trochę poczytał. Bo muszę panu powiedzieć...
4: O umowie z Mercosur?
2: Nie, o Unii Europejskiej, wie pan. O Unii Europejskiej. Co to jest za projekt? Że to przydarzył się Polsce z tego powodu, że stał się dla nas strefą bezpieczeństwa i rozwoju. Że dzięki tej Unii Europejskiej, także w Europie, i tutaj mówię jako historyk, która była przez wieki targana wojnami, mamy od 80 lat spokój.
0: Ale jak zatrzymali Mentzena w Londynie, jak zatrzymali Mentzena w Londynie, to wielka histeria.
2: Można
4: ale
2: sobie...
4: Wielka Brytania nigdy była w
2: Można sobie szydzić.
1: Panie marszałku, dajmy powiedzieć Wojciechowi Makulskiemu, bo ja wrócę do tego pytania. Czy państwo popierają wniosek prezydenta?
4: Tylko odniosę się do tego, tych zarzutów, bo tutaj pan Arłukowicz mówi, że sugeruje, zresztą co też robi część koalicji rządzącej, że to dlatego, że Wielkiej Brytanii nie ma w Unii Europejskiej, słowo Mentzen został zatrzymany. No nie został zatrzymany na lotnisku, dlatego... Przygody
1: lotniskowe Mentzena nie interesują
4: Co do Unii Europejskiej? A skąd pan o tym wie?
1: Jestem tego akurat pewien, bo znam naszych słuchaczy.
4: Pan marszałek mówi, że ja podważam dogmat o wspaniałości Unii Europejskiej, natomiast w Unii Europejskiej są różni ludzie. Są ludzie, którzy chcieli Europy, ojczyzn, współpracy gospodarczej, co jest dobre dla Polski. Ale byli też ludzie, którzy marzą o tym, żeby Unia Europejska była socjalistycznym superpaństwem. I to jest błąd.
2: Ja też mam takie samo zdanie.
4: Ale w tę stronę idzie Unia Europejska. Polityka klimatyczna zniszczy Polskę.
1: Ja wiem, nie macie senatorów, natomiast czy politycznie popieracie wniosek prezydenta?
4: Znaczy, prezydent ma rację w tym, że Polacy nigdy nie zgodzili się na Zielony Ład. Kiedy Morawiecki się zgadzał na Zielony Ład? Kiedy rząd Tuska teraz będzie...
1: Czy Morawiecki i Kaczyński to nie w imieniu Polaków się zgadzali?
4: No nie. No przecież Polacy, po pierwsze, ja uważam, wtedy...
1: No nie,
4: się
1: czy
4: zgadzali,
1: pan
4: zgadzali
1: pan
4: się wtedy na to, kiedy właśnie Kaczyński mówił, że...
0: Federacja pojechała z PiS-em.
4: Ale chwila. No ja nie doszedłem jeszcze do tego...
0: W imieniu PiS-owskich elit się zgodzili.
4: Kiedy Jarosław Kaczyński mówił, że to jest postawienie się na marginesie. Przecież Polacy wtedy nie mieli nawet świadomości, bo PiS zresztą z całą
5: ówczesną
4: tak zwaną totalną opozycją, wtedy nie chcieli o tym mówić. W ogóle to jest piękne, że wtedy, w 2021 roku, Konfederacja była jedyną partią, która chciała odrzucenia polityki klimatycznej, wtedy wszyscy to popieraliście.
1: Solidarna Polska także tego chciała.
4: Tak.
1: Ostatnie zdanie Jarosław
4: Sylin. Wszyscy przyznają rację Konfederacji, to jest piękne. Natomiast to referendum, niestety, ja uważam, że to nie jest zbyt zgrabny pomysł, szczególnie dlatego, że to pytanie jest no, z tezą, tak? Jeżeli chcemy robić uczciwe referendum, to powinniśmy zrobić uczciwe pytanie, a tak to pytanie się zgadza z tą tezą, ale to nie jest pytanie
3: referendalne. Ja na końcu w tym temacie nieco koncyliacyjnie, bo pracuję w Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej i dostrzegam, państwo o tym wspomnieli, że ten obecny rząd też widzi zagrożenia związane z ambitnymi planami związanymi z Zielonym Ładem i próbuje to przyhamować, a czasami nawet namawiać do wycofania się z niektórych programów. I zwracam uwagę na to.
0: Robimy z wami koalicję.
3: I zwracam uwagę na to, że mandat, który by ten rząd otrzymał od narodu po referendum, że Zielony Ład generalnie narodowi się nie podoba, wzmocniłby go w realizowaniu tego celu, jakim jest przyhamowanie
1: nie ma
3: tego,
1: frekwencji
3: tego programu.
0: Referendum jest przykrywką na kryptowaluty. Ale chcę powiedzieć naszym słuchaczom, bo mało nas ogląda jakby w obrazie. Ja zawsze
1: nie,
0: oglądam,
1: dużo,
0: ale
1: dużo.
0: Więc przedstawiciel Konfederacji, pan Machulski, jest bardzo młodym człowiekiem. Jest rok młodszy od mojego syna, jest rocznik 2020.
1: Ale bez ageizmu.
0: To nie jest ageizm. To jest podziw. I chciałem pana zapytać na koniec tego programu.
4: No, słucham.
0: Jeździ pan do Niemiec, Francji, Hiszpanii, Portugalii na dowodzie osobistym, czy woli pan jeździć na paszporcie? Podoba się panu to, że jesteśmy razem w Unii Europejskiej, będziemy chronić naszego bezpieczeństwa?
1: No, ale
0: czy panie ministrze,
1: ale to nie znaczy, że trzeba się zgadzać ze wszystkim, co robi Unia Europejska, nawet jeżeli
0: ale nie walić ją w czambuł, tak jak robi to Konfederacja.
1: Drodzy państwo, na koniec o waleniu w czambuł. Wojciech Makulski, Jarosław Sedyn, Jana Szonik-Wielgus, Bartosz Arłukowicz.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
6: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Doniesienia o ograniczeniu obecności wojsk USA nie dotyczą docelowo Polski, przekazało Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego we wpisie na platformie X. Według BBN-u trwa rotacja sił amerykańskich, a do kraju przemieszcza się sprzęt i żołnierze ze Stanów Zjednoczonych. BBN oceniło, że zmiany w harmonogramach rotacji wojsk USA mają związek z reorganizacją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i planowanym wycofaniem z Niemiec drugiego pułku kawalerii Stanów Zjednoczonych. Według Biura Bezpieczeństwa Narodowego trwa rotacja sił USA prowadzona przez pierwszą dywizję kawalerii z Fort Hood w Teksasie. Do Polski przetransportowano już ponad 20% planowanej liczby żołnierzy i około 70% sprzętu wojskowego przewidzianego dla nowej zmiany. Biuro oceniło, że po wycofaniu z Niemiec drugi pułk kawalerii USA mógłby zastąpić część brygadowej grupy pancernej planowanej wcześniej do rozmieszczenia w naszym kraju. A Donald Tusk zapewnia, że bezpieczeństwo Polski nie jest zagrożone. Na konferencji prasowej premiera był reporter Radia Z Marcin Friedrich, który opowie, jak szef polskiego rządu odniósł się do tych informacji.
1: Twierdzi, że jest w kontakcie z dowódcą amerykańskich wojsk w Europie, generałem Grinkiewiczem, który miał go zapewnić, że to tylko logistyczne perturbacje i nie wpłynie to na bezpieczeństwo Polski. Takie zapewnienia miał Donaldowi Tuskowi złożyć także sekretarz generalny NATO.
2: Wszystko jest pod kontrolą i nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników priorytetem.
1: CNN informuje zaś, że decyzja o wstrzymaniu wysłania do Polski kilku tysięcy żołnierzy wynika z oszczędności, ale to również odwet Trumpa za brak zaangażowania państw NATO w konflikt na Bliskim Wschodzie. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Podobne informacje podał wcześniej także The Wall Street Journal. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do Policji i Straży Granicznej z programu SAFE. Rząd przedstawił szczegóły planu B po tym, jak weto prezydenta Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie tych pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Ze szczegółami reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Założenie jest proste. Ministerstwo Obrony Narodowej za część planowanych zakupów zapłaci nie z własnego budżetu, a właśnie z pożyczek SAFE. Z kolei na Policję, Straż Graniczną i rozbudowę infrastruktury trafią pieniądze resortu. Mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
3: W związku z tymi zmianami polski wniosek do programu SAFE będzie musiał zostać zaktualizowany. Jan Kielak, Radio Z.
0: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić m.in. systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. W Lublinie odbyły się centralne obchody Straży Granicznej. W uroczystościach wziął udział prezydent Karol Nawrocki, parlamentarzyści i przedstawiciele służb mundurowych. W tym roku formacja obchodzi swoje 35-lecie, a na miejscu uroczystością przyglądał się reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
5: Prezydent Nawrocki podkreślił, że Polska Straż Graniczna to dziś fundament bezpieczeństwa, bo strzeże zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych granic.
6: Służycie przede wszystkim Rzeczpospolitej, ale wykonujecie swoje zadania także dla Unii Europejskiej i dla wschodniej flanki NATO.
5: A zagrożenie jest duże, zwłaszcza ze wschodu, podkreślił wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
7: Przeciwdziałanie nielegalnej migracji, które stało się elementem wojny hybrydowej.
5: W Straży Granicznej służy obecnie prawie 17 tysięcy funkcjonariuszy. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Straż Graniczna ochrania granicę lądową o długości ponad 3,5 tysiąca kilometrów. A rząd chwali się, że granica z Białorusią jest szczelna, choć przyznaje, że problem migracji nie zniknął. Dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
8: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów z tego pogranicza dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
0: 42 z nich trafiło do tymczasowych aresztów. 9 osób zatrzymanych w sprawie wyłudzenia pieniędzy na otwarcie żłobków w Gdańsku i Gdyni. Chodzi o 2,5 miliona złotych pochodzących z Unii. W jaki sposób wyłudzano dotacje z programu Aktywny Maluch? O tym Maciej Bąk.
9: Zatrzymane osoby działały w ramach firmy, która w 2024 roku złożyła do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dotację na otwarcie 9 żłobków. Każdy miał składać się z 40 miejsc, doświadczonej kadry i odpowiednich pomieszczeń. Wniosek przeszedł, ale kiedy większość dotacji stacji została już przelana. Urzędnicy zorientowali się, że żłobki działają w Gdańsku i Gdyni tylko na papierze. Wtedy wszczęto śledztwo, w wyniku którego zatrzymano właśnie 9 osób z województw pomorskiego i lubelskiego. Na szczęście wypłacone środki udało się odzyskać.
0: Sprawę nadzoruje Polski Oddział Prokuratury Europejskiej. Sejm o rok wydłużył możliwość pracy dla lekarzy spoza Unii Europejskiej, którzy nie znają języka polskiego na dobrym poziomie komunikacyjnym. Chodzi głównie o medyków z Ukrainy.
5: Naczelna Izba Lekarska alarmuje, że Polska jest jedynym krajem w Unii, gdzie można pracować bez znajomości języka, a kłopotów jest więcej, mówi mi dr Grzegorz Pietras.
10: Bo oni uzyskiwali u nas prawo tymczasowe i próbowali jechać z tym dalej, poza granicę Polski.
5: Trzeba to wszystko poukładać, mówił na antenie Radia Z Krzysztof Paszyk z PSL-u.
11: Systemowe działania trzeba wdrażać, bo rodzi to potem problemy.
5: Jak podkreślali jednak w Sejmie posłowie, lekarze znają język, ale nie zdążyli złożyć zaświadczeń. Czas na to mają do następnego roku. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Uproszczone procedury dla lekarzy spoza Unii pojawiły się w czasie pandemii. Słońca i upałów za dużo jeszcze nie ma, ale przed latem lekarze przypominają o czerniaku. To agresywny nowotwór, ale wcześniej wykryty, jest skutecznie leczony. Pierwsze niepokojące zmiany możemy zauważyć sami. Służy do tego metoda ABCDE, wyjaśnia Aldona Stachura ze szpitala w Sosnowcu.
12: A to jest asymetria. B, zmiana brzegów, czyli rośnięcie zmiany, czyli zmiana koloru, jakaś depigmentacja, to jest C, czyli kolor. D, duży rozmiar zmiany, szybki przyrost. I E, czyli ewolucja, pojawia się zaczerwienienie świąt.
0: Z każdą taką niepokojącą zmianą należy zgłosić się do dermatologa. Na rozwój czerniaka szczególnie narażone są osoby o jasnej karnacji skóry. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości. Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski i zapraszam na kolejny odcinek, specjalne wydanie z tegorocznej edycji Impact w Poznaniu, największej w Europie Środkowo-Wschodniej imprezy grupującej biznes, politykę, bezpieczeństwo międzynarodowe, gospodarkę, nowe technologie, mnóstwo ekspertów, gości, panelistów, a także dziennikarzy. My, Radio Z, radioz.pl, jesteśmy tutaj na miejscu, a moim Państwa specjalnym gościem jest Jacek Siewiera, podpułkownik Wojska Polskiego, lekarz, prawnik, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dziś ekspert m.in. Atlantic Council. Dzień dobry, panie pułkowniku.
15: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
14: Nie pierwszy raz pan w Machinie Władzy, ale pierwszy raz w takich tutaj okolicznościach.
15: Tak, to prawda.
14: Jest pan speakerem.
15: Nie pierwszy raz na Impakcie, nie pierwszy raz w Machinie Władzy.
14: Dokładnie, więc mam nadzieję, i nie ostatni, mam nadzieję, jeśli chodzi o...
15: Zdecydowanie, to są ważne... miejsca, by uczynić impact.
14: Ważne zjawiska, ale też zjawiska, o których będziemy rozmawiać, już nie są takie optymistyczne. Porozmawiajmy może na początku o tym, co się działo w jednym z naszych sojuszniczych krajów wschodniej flanki NATO, mam na myśli Łotwę. Spadły tam przed kilkoma dniami rosyjskie drony na terytorium Łotwy, uszkodziły zbiorniki na ropę. Sprawa miała bardzo szerokie reperkusje. Podał się do dymisji między innymi minister obrony narodowej Łotwy, a dziś ruchnęła wiadomość o dymisji premierki Łotwy, Ewiki Siliny. Rząd bardzo proeuropejski, koalicyjny, bo tam były partie centrolewicowe, centrowe, centroprawicowe, ale był to też rząd, który bardzo mocno rozumiał zagrożenie, jakie niesie za sobą Rosja. I pytanie, czy to te reperkusje właśnie, wiadomo, one mają zawsze też charakter polityczny, ale czy to jest w jakimś stopniu zagrożenie dla bezpieczeństwa nas, wschodniej flanki NATO, czy to jest niepokojące, że takie rzeczy się dzieją?
15: W czasach konfliktów i w czasach wojen polityka toczy się swoim torem. Ona oczywiście jest w dalszym ciągu w jakiś sposób powiązana, ale wydaje mi się, że tam ta komponenta polityczna jest znacznie istotniejsza niż wydarzenia dotyczące bezpośrednio stricte bezpieczeństwa europejskiego. To, co warto podkreślić, to wydaje mi się trzy rzeczy. Pierwsza, rosyjskie drony na Łotwie nie spadły. One uderzyły. To nie jest tak, że leci sobie bezzałogowiec z głowicą, czy z jakimś ładunkiem, czy nawet bez. I swobodnie z jakiegoś powodu spada na jakieś obiekty i akurat przypadkowo jest to skład paliwa na wschodniej flance NATO.
14: Tu nie ma przypadku.
15: Tam nie ma przypadku. To była zamierzona, przeprowadzona, wcześniej wytypowana w procesie targetingu operacja, w której ten dron miał uderzyć w skład paliwa, pokazując trzy rzeczy, to znaczy, że technicznie Rosjanie są gotowi do tego, by dokonywać targetingu na wschodniej flance, co nie jest zaskoczeniem. Są politycznie dojrzali do tego, by podejmować decyzję o prowokacji, która już nie ma problemu z atrybucją. To znaczy, wiemy, że przypisanie odpowiedzialności za ten atak Rosjanom nie budzi już żadnych kontrowersji po ich stronie. Oni są okej z tym.
14: Nie zaprzeczają, nie przepraszają.
15: Tak, że doprowadzają do bezpośrednich ataków z powietrza na infrastrukturę krytyczną krajów wschodniej flanki. No i trzecia sprawa, ten atak i to uderzenie bezpośrednio demonstruje również pewną podatność, brak właściwego poziomu ochrony części naszej infrastruktury w dalszym ciągu.
14: Naszej natowskiej.
15: Natowskiej, dokładnie tak.
14: O tym też mówił, tutaj chciałbym zacytować dyrektora Centrum Eksperckiego NATO do spraw komunikacji strategicznej, Janisa Sarca, który powiedział, że ten niedawny incydent świadczy o tym, że jego kraj jest no, niestety łatwy do sprowokowania, w sensie, że tam nie ma takiej infrastruktury ochronnej, która by broniła Łotwę na tyle,
15: i o tym właśnie chciałem powiedzieć, to znaczy... To jest przedstawiciel oczywiście Komisji Europejskiej poniekąd i Europy, ale z drugiej strony to jest obywatel pochodzący z krajów bałtyckich. Tak. Oni mają świetne zrozumienie faktu i to trochę odnosi się do pytania pana redaktora. Czy dla krajów bałtyckich w ogóle istnieje alternatywna droga niż droga proeuropejska? Jeżeli dla Polski jest to dylemat strategiczny, który budzi tak duże emocje i w zasadzie podział polityczny dzisiaj przebiega między partiami populistycznymi a proeuropejskimi w rozumieniu tego, w którą stronę bezpieczeństwo Rzeczypospolitej powinno się rozwijać, to kraje bałtyckie są w sytuacji, w której mają bardzo prosty wybór. Albo europejski świat i europejska strefa rozumienia bezpieczeństwa europejskiego i zaangażowania europejskiego, albo niestety, ale zależność od Rosji, ponowny powrót do orbity rosyjskiej, jak za czasów sowieckich.
14: Zresztą...
15: Bo to są kraje, które nie mają głębi strategicznej. One nie są w stanie przeprowadzić skutecznej obrony swojego terytorium samodzielnie w obliczu pełnoskalowej agresji.
14: Zresztą mówimy też o krajach najbardziej Łotwa i Estonia. Tutaj są narażone. Kraje, w których funkcjonuje też i żyje bardzo silna i liczna mniejszość rosyjskojęzyczna i to też jest element, na który Rosjanie grają, jeśli chodzi o prowokacje. To znaczy wszelkie analizy natowskie czy europejskie dotyczące bezpieczeństwa mówią o tym, że Rosjanie mogą planować jakąś prowokację z użyciem tak zwanych zielonych ludzików, żeby później próbować to wytłumaczyć tak zwaną ochroną swoich, tak jak to było we wschodniej Ukrainie.
15: Ochrona
14: czy na Krymie.
15: Mniejszości zawsze była takim czynnikiem, który Rosjanie wykorzystywali w uprawianiu swojej imperialnej polityki, atakując i angażując swoje siły zbrojne w teoretycznie operacje o charakterze humanitarnym czy ochronnym dla własnej mniejszości. To zresztą w prosty sposób prowadziło do doktryny kiedyś wprost wyrażonej przez oficjeli Kremla, że Rosja jest tam, gdzie stanie but rosyjskiego żołnierza. To jest to kategorycznie nieakceptowalne dla cywilizowanego świata i każdy, kto dzisiaj staje przeciwko wspólnej europejskiej komponencie polityki bezpieczeństwa, euroatlantyckim relacjom i wsparciu Ukrainy, działa tak naprawdę na korzyść naszych przeciwników, więc...
14: A Rosja nas będzie testować, jakby nie będzie... Oni się nie będą kryli, nie będą się miarkować, nie będą przestawać...
15: Raz, że nie będą, ale dwa, z naszego punktu widzenia warto spojrzeć na przykład na Łotwę i na ten proces polityczny, który tam się teraz odbywa, destabilizacji rządu i destabilizacji społeczeństwa z użyciem pewnych zradykalizowanych mniejszości, żeby zrozumieć, w jaki sposób faza kryzysu poprzedza ewentualne działania agresywne. Mhm. To to bardzo dobrze widać, w jaki sposób najpierw w infosferze, w tej domenie informacyjnej czy w domenie kognitywnej prowadzone są działania decentralizujące i dekomponujące porządek prawny, siłę polityczną, a potem kolejno przenoszone są z jednoczesnym wzrostem nacisku, wzrostem ciśnienia na poziom wojskowy, czy na poziom odporności państwa, rozumiane już jako ten obszar bezpieczeństwa wewnętrznego przez no, zewnętrznych aktorów. To trudno nazwać inaczej niż dywersją.
14: No właśnie, akty dywersji, sabotażu, my też się z nimi mierzyliśmy w ostatnich miesiącach, w zeszłym roku, na kolei, czy podpalenia hal magazynowych. Te ślady zwykle prowadziły do Rosji, do Białorusi. Byli tam też wykorzystywani obywatele Ukrainy, jakby zatrudnieni na usługach Rosji, czy też obywatele innych krajów natowskich na przykład. Ale to testowanie NATO ze strony Rosji, ono chyba będzie miało coraz poważniejszy wymiar. Że te akty na kolei, czy podpalenia, to będą igraszki przy tym, co Rosjanie mogą chcieć szykować najbliższe lata.
15: Obawiam się, że tak. Mówię to jako były lekarz wojskowy, czyli człowiek, który jakby zawodowo jest przygotowany do tego, by no przede wszystkim w tej domenie CBRN podejmować działania czy rozumieć naturę zagrożenia. I wydaje mi się, że warto zwrócić uwagę na trzy aspekty. A czy wojna na Ukrainie pokazała, że duże supermocarstwa z dużym legacy doktrynalnym, takie jak spuścizna Związku Sowieckiego i dzisiejsza Rosja, mogą na Ukrainie utknąć w przeciągniętym konflikcie, który będzie je wykrwawiał. Później wojna w Iranie dowiodła, że to jest prawda. To znaczy nawet supermocarstwo Stany Zjednoczone może utknąć w konflikcie, z którego nie jest w stanie ani wyjść, ani posunąć swoich działań naprzód.
14: Czy mówimy o supermocarstwie wschodnim czy zachodnim, czyli tak zwanym nowoczesnym?
15: Tak, mówimy o modelu supermocarstwa, czyli państwa, które posiada siły i środki, ambicje polityczne i wolę polityczną do tego, by realizować swoje cele na przedłużeniu użycia siły, projekcji siły, również kinetycznego uprawiania polityki z wykorzystaniem środków wojskowych. No ale niestety, przy zaangażowaniu technologii w dzisiejszym polu walki okazuje się, że nawet te siły w konwencjonalnej konfrontacji są niewystarczające do tego, by osiągnąć cele polityczne. Teraz pytanie brzmi, jak to pole walki będzie dalej ewoluować? Biorąc pod uwagę, że konflikt już dawno nie jest ograniczony do linii frontu, to miasta są na pierwszej linii frontu, to infrastruktura energetyczna i portowa jest na pierwszej linii frontu, straty w ludziach, w ludności cywilnej są realne poza linią frontu, a jednocześnie drony i systemy przeciwdronowe uzyskały już taką skuteczność, co widać na Bliskim Wschodzie dzięki zaangażowaniu Ukraińców, że przechwytywane jest 90, 95, 96% środków napadu powietrznego potencjalnego agresora. W moim przekonaniu, niestety, to co umyka debacie strategicznej wielu ekspertów, planistów wojskowych, to jest nie tylko kwestia rozwoju platform bezzałogowych, ale również tego, że prędzej czy później one zaczną być wyposażane w czynniki chemiczne albo radiologiczne, bo to będą dokładnie te czynniki, które sprawią, iż broniąc się i wykorzystując interceptory, będziemy stawać przed wyborem z kategorii, no dobrze, to pozwalasz na to, by dron uderzył w twoją elektrownię albo w twój magazyn paliw, czy chcesz go strącić, ale liczysz się z tym, że dochodzi do skażenia dużej części terytorium twoich miast, twojej populacji,
14: oparcie
15: twoich obywateli.
14: Puszki Pandory, z której tak naprawdę i tak ucierpią cywile.
15: Tak, a mało kto mówi o tym, że Rosjanie na froncie i w miastach Ukrainy wykorzystali od początku trwania wojny 5000 razy broń chemiczną. Nikt o tym nie wspomina. Możemy to znaleźć, możemy zapytać czata GPT i on znajdzie dane, on znajdzie raporty, ale dzisiaj w debacie publicznej w zasadzie jest to czynnik pomijany, mimo że stanowi niezwykle istotny aspekt predykcyjny, bo platformy bezzałogowe w prędzej czy później zaczną być wyposażane w tego typu środki. I takie incydenty jak nagranie z ostatniego ataku na ambasadę Izraela w pobliżu Kensington Park w Londynie, gdzie dwa irańskie drony miały transportować radiologiczny materiał, radionuklidy, mogą być elementem przyszłej doktryny takiego fazji hybrydowego sabotażu.
14: Czyli to może być taka nowa śmiercionośna broń, przed którą my jeszcze nie do końca wiemy, jak się bronić.
15: Tak. I jeśli zastanowimy się nad tym, w którą stronę będą ewoluować bezzałogowe platformy, to uważam, że niestety, ale w tą. Dlatego właśnie staram się skupiać w swojej pracy teraz na tej domenie, na domenie CBRN, którą zresztą przez wiele lat NATO starało się wykluczać spoza dyskusji jako domeny walki. Sojusz Północnoatlantycki wyróżnia domenę morską, lądową, powietrzną, domenę cyber i space jako domeny, czyli obszary prowadzenia wojny, obszary prowadzenia konfrontacji.
14: Tak.
15: Domena biologiczna, chemiczna i radiologiczna oraz jądrowa jest dokładnie taką samą domeną, przestrzenią, innym obszarem potencjalnej konfrontacji jak każda z tych pozostałych. Jedyna różnica polega na tym, że zgodnie z konwencjami międzynarodowymi cywilizowana część naszej ludzkości, naszego globu zdecydowała się wyłączyć je poza obszar wykorzystania w celach militarnych. Znaczy na podstawie konwencji genewskich, wielu późniejszych dokumentów o nieproliferacji broni masowego rażenia wykluczyliśmy obszar CBRN, chemiczny, biologiczny, radiologiczny i jądrowy, poniekąd poza dyskusję o konfrontacji wojskowej. I NATO stara się trzymać tej litery prawa, nie nazywając tego domeną, nazywając to obszarem, który jest wyłączony poza obszar konfrontacji wojskowej.
14: A była obawa przed tym, że to rzeczywiście może być otwarcie takiej puszki Pandory,
15: no tak, tylko
14: Rosjanie już nie
15: przestrzegają. Wybór domeny nie należy do nas, tylko do naszego przeciwnika. Jeśli przeciwnik wybiera, atakując Litwinienkę, Skripalów czy Nawalnego z użyciem czynników chemicznych i radiologicznych w środku Europy, jeśli używa 5000 razy broni chemicznej na Ukrainie, wcześniej w Syrii,
14: to nie można
15: jeśli
14: zaprzeczyć,
15: radiologiczne
14: że to
15: drony uderzają w centrum Londynu, to tak naprawdę to jest domena walki, tylko my staramy się jeszcze jej tak nie nazywać.
14: Właśnie, mówimy o konfrontacji, mówimy o Rosji. Chciałbym zapytać pana o ostatnią wypowiedź Donalda Tuska w rozmowie z Financial Times, który mówił, że Rosja może spróbować zaatakować NATO w perspektywie raczej lat niż miesięcy. Pan jeszcze...
15: Raczej miesięcy niż lat.
14: Raczej miesięcy niż lat, przepraszam, tutaj się po odwrotny szyk. A dlaczego nawiązuję do tego? Ponieważ pan również przed kilkoma laty rysował taki horyzont, być może jako jeden z pierwszych w naszej polskiej sferze publicznej, konfrontacji na wschodniej flance z Sojuszu właśnie w okolicach, no z tamtej perspektywy to były lata 2027-2028. Rozumiem, że pan podtrzymuje cały czas tę perspektywę, tę przepowiednię.
15: Tak i nie dziwię się, że dziś premier rządu używa takiej mimo wszystko subtelnej sugestii, nie dzieląc się szczegółami informacji wywiadowczych, które posiada.
14: Co zresztą mu się zarzuca, że podobno nie dzieli się szczegółami.
15: I nie powinien się dzielić. I absolutnie nie uczyniłbym z tego zarzutu względem szefa rządu czy ministra obrony narodowej, że zachowuje powściągliwość w informowaniu o szczegółach, dlatego że ta wiedza w społeczeństwie nie doprowadziłaby wcale do tego, by to bezpieczeństwo wzrosło, nie zmniejszyłoby to prawdopodobieństwa testowania artykułu 5 czy testowania zdolności przeciwhybrydowych państw europejskich, a jednocześnie sprawiłoby, że poziom niepewności i ryzyka, zarządzania tym ryzykiem w społeczeństwie by jedynie wzrastał. Tu trzeba sobie jasno powiedzieć, że nawet 3 lata temu nie trzeba było być wybitnym strategiem, by zrozumieć, że pewna koincydencja i wyborów, i procesów politycznych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, i pewna konwergencja symbolicznych dat dla Chińczyków, okrągłych rocznic w 2027, i pewien wzrost determinacji do odbudowy przemysłu obronnego, W 2027, na przełomie 2026 i 2027 roku spowodują, że Rosja stanie przed wyborem czekać, aż Europa obudzi się i odzyska pewną samoświadomość już jako bardziej przygotowany podmiot na arenie międzynarodowej.
14: I na przykład się dozbroi.
15: Tak jest. Czy jednak przetestować sojuszników wcześniej? Myślę, że Rosjanie chcieliby widzieć upadek Ukrainy i móc przetestować sojuszników już po politycznym albo wojskowym zdobyciu Ukrainy, ponieważ Ukraina nadal się broni dzięki wsparciu europejskiemu. Ten scenariusz szczęśliwie nam dzisiaj bezpośrednio nie zagraża, ale to wcale nie znaczy, że nie możemy być wystawieni na próbę jedności sojuszniczej.
14: Wystawieni na próbę jedności sojuszniczej, ale pytanie, czy my tę próbę byśmy zdali dzisiaj? Wiem, że to też nie chciałbym, żeby tutaj nasza rozmowa zamieniła się w jakieś straszenie, czy jakieś takie kasandryczne proroctwo, ale czy... bo też Donald Tusk dosłownie w tym samym wywiadzie dla Financial Times również może nie tyle poddawał pod wątpliwość, co zastanawiał się, czy faktycznie ta reakcja ze strony wszystkich sojuszników, miał tu na myśli Stany Zjednoczone, że ona będzie równie silna i pełna jedności w kontekście właśnie artykułu 5. Jeżeli mówimy rzeczywiście o jakiejś konfrontacji, jakiejś prowokacji, jakichś działaniach Rosji wobec fragmentu NATO. Mówimy też o krajach bałtyckich cały czas. Czy naszych wiarach...
15: Jako zdecydowany zwolennik, przekonany o wartości Sojuszu Euroatlantyckiego...
14: Rozumianego jako jedność.
15: I jako dipol, znaczy uważam, że sojusz powinien być taką cząsteczką dipolową, jaką jest cząsteczka wody, gdzie dwa elektrony wodoru są sobie równoważne, ten europejski komponent musi dorosnąć do rangi wyzwań, jakie dzisiaj geopolityka przed nim stawia. Również po to, żeby przeciwważyć w sojuszu tą drugą amerykańską stronę. Ten euroatlantycki komponent, euro musi na nowo odzyskać swój kształt właściwy dla wyzwań tych czasów. Natomiast nie chciałbym i nie będę tego robił spekulować, a już na pewno nie w mediach, o jedności sojuszu wobec wyzwań. Jeszcze parę lat temu za poprzedniej administracji niestety mieliśmy sytuację sprzewodowa, w której ja nie miałem żadnych wątpliwości co do postawy naszego strategicznego sojusznika, amerykańskiego sojusznika.
14: Mój pan o 2022 roku, kiedy te rakiety wleciały.
15: Tak. I dla mnie wówczas i decyzje, i procesy, które miały miejsce, nie pozostawiały wątpliwości, na ile ta sojusznicza jedność jest zachowana. Myślę, że obecność prezydenta Stanów Zjednoczonych w Kijowie, w trakcie wojny.
14: Wtedy Joe Bidena, przypomnę.
15: Joe Bidena również była najbardziej jaskrawo możliwą demonstracją tej sojuszniczej jedności. Jedyna wizyta w historii Stanów Zjednoczonych, gdzie prezydent tego supermocarstwa podjął się wizyty w stolicy państwa toczącego bezpośrednią konfrontację w stanie wojny. Dziś tego typu rozważania przede wszystkim powinni prowadzić analitycy, strategzy, którzy mają pewien poziom akademickiej lub publicystycznej swobody, choćby po to, by zrozumieć konsekwencje tych decyzji i sposób, w jaki należy kształtować europejski komponent euroatlantycki. Natomiast daleki byłbym od poruszania tego aspektu w mediach, bo ja osobiście większą wartość widzę w analitycznej pracy w sztabach i w gronach eksperckich.
14: Ale to jeszcze tylko kończąc ten wątek, ta konfrontacja w perspektywie raczej miesięcy niż lat, to pan jednak cały czas podtrzymuje ten
15: I tylko podtrzymuję, panie redaktorze, ja uważam, że my już w niej poniekąd jesteśmy.
14: No tak, wojna hybrydowa. Tak.
15: Ta żaba jest gotowana już od dawna, łapki ma już w wodzie. Jeżeli komuś się wydaje, że jest inaczej, to warto sobie zadać pytanie, jak byśmy reagowali 4 lata temu, gdyby dron, rosyjski dron uderzył w skład paliw w intencjonalnym ataku. Od razu podniosłyby się głosy, że zostaliśmy zaatakowani, że mamy do czynienia z agresją rosyjską, że atrybucja jest tutaj konieczna, materiał dowodowy i tak dalej.
14: Uruchamiamy też współpracę sojuszniczą od razu, więc...
15: Bardzo możliwe.
14: Tak.
15: Po 4 latach mamy tego typu informacje i w zasadzie skutki wojskowe tego zdarzenia dla dyplomacji bezpieczeństwa, dla struktur sojuszniczych, no, nie przekraczają progu dotychczasowych eskalacji.
14: A proszę mi powiedzieć, bo mówimy o dronach, mówimy o wojnie hybrydowej. Jest jeszcze jedna kwestia, którą chciałbym poruszyć w kontekście prowokacji rosyjskich, czyli sytuacja na Bałtyku. Pan również się nią zajmował od strony eksperckiej. Tam również Rosja nieustannie prowokuje. Czy są to częste loty rosyjskich bombowców eskortowanych przez myśliwce nad Morzem Bałtyckim? Co zmusza NATO do podrywania samolotów? Między innymi myśliwców z terenu Polski, ale też Litwy. Mamy aktywność wokół wybrzeży i wód fińskich i szwedzkich. To jest reakcja na pewno na to, że Finlandia i Szwecja od paru lat są członkami NATO, co wydarzyło się już po inwazji na Ukrainę. Mamy częste zakłócenia i fałszowanie sygnałów GPS. A to alarmują Finowie, Szwedzi, ale także Norwegowie, również członkowie NATO, którzy mają na północy granicę z Rosją. To również chyba powinno nas niepokoić cały czas.
15: I jak z tym, tylko jak... powinno nas niepokoić, ale powinniśmy mieć świadomość zmian, jakie przebiegają w... w tej dynamice, z jaką Rosjanie podchodzą do basenu Morza Bałtyckiego i państw leżących nad Bałtykiem.
14: I one też traktują trochę sobie czasami to terytorium jak swoje. Tak jak pan mówił, tam gdzie noga rosyjskiego żołnierza, tam gdzie płetwa rosyjskiego nurka.
15: Po założeniu price capu na ceny ropy za czasów administracji Joe Bidena w 2023 roku, Rosjanie akurat na Bałtyku zachowywali się w sposób bardzo profesjonalny, jeśli chodzi o marynarkę wojenną. Starali się nie prowokować, nawet od naszych dowódców, admirałów, słyszeliśmy często takie oceny, że o dziwo na Bałtyku marynarka wojenna zachowuje się w sposób profesjonalny, zachowując właściwe dystanse, nie manewrując zbyt blisko, nie dokonując niebezpiecznych manewrów. To było spowodowane tym, iż przez długi, długi czas Rosjanie dbali o to, by fracht ich produktów ropopochodnych nie został zaburzony, by flota cieni mogła operować, by ten strumień pieniędzy nie był w żaden sposób przez Europejczyków, przez zachodnie społeczeństwa kontrolowany czy wykorzystywany do eskalacji. To uległo zmianie w okresie, w którym pojawiła się debata nad zajęciem rosyjskich aktywów i ograniczeniem działania floty cieni. Wówczas zaczęły się sabotaże na kable i wówczas nasiliły się te incydenty prowokacji wyłączania transpondera i przechwyceń nad Morzem Bałtyckim z wykorzystaniem właśnie lotnictwa dalekiego zasięgu, Suchoi transportujących, niejednokrotnie uzbrojonych Suchoi transportujących rakiety czy bomby grawitacyjne podczepione pod platformy lotnicze. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której w zasadzie po sabotażu i po tych prowokacjach lotniczych trudno powiedzieć, jakie jeszcze formy agresji asymetrycznej Rosjanie nie spróbowali, która nie przekraczałaby progu bezpośredniej konfrontacji.
14: Czyli coś,
15: każdą następną byłaby już bezpośrednia aktywność ataku na infrastrukturę portową, rafineryjną lub na którejś z jednostek.
14: Nie mówię już o konwencjonalnej agresji lądowej, ale zakładam, że tego na ten moment
15: no,
14: nie rozważamy.
15: Rozumiem, że mówimy o basenie Morza Bałtyckiego.
14: Tak,
15: no
14: tak. To morskiej, tak. No ale z morza na ląd.
15: Z morza na ląd.
14: Tak.
15: Tak, to jest również jedna z konwencjonalnych, już w pełni wojskowych metod eskalacji konfliktu. Natomiast na dzień dzisiejszy akurat ten wariant zostawiłbym zupełnie z boku, bo on wydaje się ekstremalnie mało prawdopodobne.
14: A dlaczego pana zdaniem Rosjanie trochę zmienili tę strategię? Bo pan powiedział, że na początku zachowywali się profesjonalnie, otrzymywali dystanse, nie prowokowali. Co się zmieniło?
15: Bo dla Rosjan 80-70% eksportu surowców surowców kopalnych i produktów ropopochodnych stanowi ogromny zastrzyk finansowy. Tak długo, jak długo można było realizować ten proceder nielegalnie przez Bałtyk w sposób niezaburzony, Rosjanie z tego korzystali i nie chcieli prowokować. Gdy Europa zdała sobie sprawę, że jest to proceder finansujący zbrodnie popełniane na Ukrainie, wówczas rzeczywiście Rosjanie zaczęli w sposób bardziej, z ich punktu widzenia asertywny, z naszego punktu widzenia agresywny i naruszający prawo międzynarodowe, również swobodę żeglugi i bezpieczeństwo żeglugi, bo swoboda żeglugi musi przeciwważyć w ramach prawa międzynarodowego również bezpieczeństwo tej żeglugi, zwłaszcza na zamkniętych obszarach Morza Bałtyckiego i akwenu Morza Bałtyckiego, ekologicznie bardzo trudnego zbiornika, Rosjanie zaczęli w sposób agresywny demonstrować, że będą bronić swoich interesów, również tych, które mają charakter nielegalny czy niezgodny z prawem międzynarodowym.
14: To jeszcze chciałbym zapytać o Polskę, tak już zbliżając ku końcowi. Wrócę jeszcze do cytatu z Janisa Sarca, właśnie cytowanego na początku dyrektora Centrum Eksperckiego NATO do spraw komunikacji strategicznej, który Polskę wymienił jako przykład kraju, który bardzo dobrze radzi sobie z prowokacjami i incydentami ze strony Rosji, mimo że tych incydentów było więcej. Pana zdaniem jesteśmy obecnie na wysokim poziomie, jeśli chodzi o radzenie sobie z hybrydowymi zagrożeniami?
15: Uważam, że przez to, iż Polska eksponowana jest zagrożenia asymetryczne już od 4 lat, a nawet trochę wcześniej, biorąc pod uwagę również hybrydowy charakter ataku na naszą wschodnią granicę i właściwą odpowiedź przez budowę bariery przez poprzedni rząd. Polskie służby, oficerowie, polska elita dojrzewa do tego, w jakich domenach i jakimi środkami prowadzona jest konfrontacja hybrydowa. I z tego punktu widzenia uważam, że jesteśmy znacznie lepiej przygotowani i świadomi intencji oraz narzędzi, jakie są wykorzystywane w walce.
14: Lepiej świadomi.
15: Natomiast w dalszym ciągu pozwalamy na to, by w obszarze kognitywnym przeciwnik rozgrywał nas na arenie międzynarodowej i krajowej, wprowadzając swoją narrację czy swoje narzędzia walki kognitywnej do naszej przestrzeni medialnej. To jest absolutnie...
14: Ma pan na myśli na przykład, już nie rzucając nazwiskami, ale niektórych polityków czy uczestników sfery publicznej, którzy, mówiąc kolokwialnie, jadą kremlowskim przekazem?
15: Nie chciałbym się właśnie wpisywać w tą taką prymitywną formę uprawiania życia publicznego, w którym jedna i druga strona oskarża siebie nawzajem o działanie na rzecz Rosjan. W Polsce jest tylko jedna partia, która otwarcie broni interesów Rosjan. Pozostali to pojedynczy politycy, którzy nie rozumieją, że realizują interes rosyjskich sfer wpływów, czasami wypowiadając swoje politycznie motywowane myśli w sposób odrażająco rażący intelekt.
14: A jak by pan zdefiniował, być może to już będzie ostatnie pytanie, interes Polski w kontekście właśnie wojny hybrydowej, ale też walki Ukrainy z rosyjskim najeźdźcą? Jaki my mamy, znaczy wiadomo, naszym interesem jest to, że Ukraina broni nas, ale jak my też powinniśmy tutaj definiować swój interes w kontekście właśnie
15: wzmocnić
14: funkcjonowania w jednym sojuszu?
15: Odporność społeczną.
14: A co pan rozumie przez
15: i bazę przemysłową, wykorzystując naszą dźwignię w relacjach międzynarodowych z Amerykanami do uzyskania możliwie jak najsilniejszej pozycji na arenie europejskiej, by móc występować w roli wiodącej siły w procesach integracyjnych Unii Europejskiej.
14: A co pan rozumie przez pojęcie odporności społecznej w tym kontekście?
15: To jest kwestia zarówno budowania zamiennych, zastępowalnych łańcuchów dostaw i sieci zabezpieczenia przemysłu, jak i świadomości społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania obywatelskiego społeczeństwa, na przykład w ratowanie życia obywateli, na przykład w obronę cywilną, na przykład w aktywność ratowniczą obywateli w miastach. Nie na wsiach, nie w małych miejscowościach, nie w rozproszeniu, gdzieś na peryferiach, bo tam nie spadają najczęściej środki napadu powietrznego, tylko właśnie w dużych aglomeracjach, w dużych instytucjach.
14: Czy jakieś takie ćwiczenia z obrony?
15: W działaniach krytycznych.
14: Ćwiczenia z obrony cywilnej.
15: Też, ale odporność społeczną to także sposób komunikowania, który w wyważony, uzasadniony i merytoryczny sposób traktuje obywateli jako partnera, a nie jedynie źródło zasobów w procesach administracji państwa. Dobrze pokazuje to Ukraina i sposób, w jaki prezydent

0: aspektów i warto poświęcić im odpowiednio dużo czasu, żeby zrozumieć, na czym budowanie odporności polega. Nie tylko w tej domenie fizycznej, ale również w tej kognitywnej.
1: Bo ja wspomniałem o obronie cywilnej. Tu na przykład Finlandia jest takim bardzo dobrym przykładem, że rzeczywiście ona działa na bardzo wysokim poziomie i tam też duża część społeczeństwa jest odpowiednio przeszkolona. A pana zdaniem Polki i Polacy mogliby być na przykład szkoleni wojskowo w sposób taki masowy, bardziej traktowani jak partnerów oczywiście, ale bardziej sprofesjonalizowany, ustrukturyzowany, żeby to było jakoś przez państwo. To było zapowiadane jeszcze przez premiera w zeszłym roku.
0: Tak, panie redaktorze, tylko znowu musimy rozróżnić te dwa obszary. Mhm. Obrona cywilna to coś zupełnie innego niż szkolenie wojskowe. Mhm. Szkolenie obywateli, kobiet, mężczyzn do działania na rzecz obrony cywilnej, na rzecz ochrony ludności w czasach pokoju, to jest zupełnie inny zakres obowiązków, przede wszystkim wyłączający użycie broni i udział w konflikcie zbrojnym, a czym innym jest przygotowanie do zaangażowania w działania bojowe wojska. Oba te ramiona powinny być realizowane, to znaczy informatycy w zakładach przemysłowych powinni mieć wiedzę o tym, w jaki sposób przygotowywać czy uczestniczyć, wspierać działania defensywne i ofensywne wojska w domenie cyber. Pewne aktywa i pewne zasoby dużych korporacji, dużych firm, dużych zakładów przemysłowych powinny być wykorzystywane do budowania zdolności ofensywnych i defensywnych naszych wojsk cyber. Ale jednocześnie na przykład inżynierowie w zakładach wspierających przemysł automotive powinni mieć odpowiednie zachęty do tego, by szkolić się i rozwijać również w swoich zakładach pracy, być może na konwersję swoich zdolności, na produkcję uzbrojenia, tego prostego, tych prostych dronów FPV, które dzisiaj decydują w masie o tym, w jaki sposób prowadzi się konflikt zbrojny i gdzie przesuwa się przewaga. To nie jest wcale trudne, bo płytki PCB czy układy elektroniczne naprawdę dosyć szybko można skonwertować, jeśli chodzi o produkcję i drukarki 3D, które wykorzystujemy w produkcji automotive, dość łatwo przestawić na produkcję dronów, jeśli pojawią się odpowiednie zamówienia. Kluczem jest nie to, by dokonywać zamówień i składowania dronów na magazynach wojskowych, tylko tego, by właśnie baza przemysłowa była gotowa do szybkiej konwersji na produkcję w warunkach zapotrzebowania na tego typu środki. Jak to będzie wykonane, plus szkolenie na przykład wybranych chętnych ochotników w obsłudze dronów do różnych celów, to równolegle należy rozwijać ten obszar odporności związany z ratownictwem obywatelskim, z przygotowaniem w zakładach pracy do prowadzenia działań ratowniczych, pierwszej pomocy, do przeciwdziałania właśnie atakom z wykorzystaniem broni masowego rażenia. To są elementy, które być może są mniej atrakcyjne, ale stanowią ogromną wartość również w czasach pokoju, bo proste defibrylatory automatyczne, o których wiemy, że gdzieś są rozmieszczone, powinny tak naprawdę już dzisiaj być regulowane tak jak gaśnice. Obowiązkiem umieszczenia defibrylatora monitorowanego we właściwy sposób, podłączonego do służb ratunkowych we właściwy sposób, zgodnie z przepisami tak, by służby mogły go wykorzystywać i obywatele mogli go wykorzystywać choćby do reagowania w warunkach kryzysu, ale w warunkach pokoju do utrzymania naszego społeczeństwa w warunkach bezpieczeństwa zdrowotnego i ograniczenia skutków bardzo trudnej sytuacji demograficznej, czyli wydłużenia życia obywateli, którzy na przykład mogliby zostać uratowani z wykorzystaniem czy to pierwszej pomocy, czy procedur ratowniczych, czy automatycznej defibrylacji w publicznym dostępie.
1: I tym akcentem chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę, bardzo soczystą i pełną różnych tematów, bardzo merytoryczną. Podpułkownik Jacek Siewiera, podpułkownik Wojska Polskiego, lekarz, prawnik, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, obecnie ekspert m.in. think tanku Atlantic Council, był moim i Państwa gościem w Machinie Władzy w Radiu Z w specjalnym wydaniu na Impact 26. Dziękuję panie pułkowniku za tę rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Tymczasem zapraszam do odsłuchu wszystkich odcinków wersji audio w serwisach streamingowych oraz w playerze Radia Z. Zapraszam również do oglądania wersji wideo na naszym kanale na YouTubie. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. W przyszłym roku już ze studia w Warszawie również będę przemawiał do Was ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: 5. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. A na początek gratulacje dla Alicji Szymplińskiej. Reprezentantka Polski zajęła 12 miejsce w finale konkursu piosenki Eurowizji. Po głosowaniu jury krajowych nasza artystka była na 7 pozycji. Zwyciężyła Dara z Bułgarii za sprawą piosenki Bangaranga. Drugie miejsce zajął Izrael, a trzecie Rumunia. W 4 sezonach 3 tytuły mistrzowskie, do tego Puchar Króla, 2 Super Puchary Hiszpanii i Korona Króla Strzelców La Liga. Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Polak poinformował o tym kibiców w mediach społecznościowych. To, czego Lewy dokonał w Katalonii, zostanie zapamiętane na zawsze, mówi Radiu Z były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
1: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Stał się legendą Barcelony.
0: Robert Lewandowski rozegrał w Barcelonie 191 meczów, w których strzelił 119 bramek. Dziś ostatni występ Lewego na Camp Nou. Barca podejmie Betis Sevilla. Piłkarz nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Umowa zerwana ostatecznie, teraz to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypowiedziała umowę wykonawcy podkarpackiego odcinka Via Carpatii, czyli S19. Miesiąc temu zrobił to wykonawca, zarzucając dyrekcji brak reakcji na zgłaszane problemy i wzrost kosztów inwestycji. Co dalej z budową tej drogi, która miała być gotowa w czerwcu? Sprawą zajmuje się Marcin Friedrich.
2: Termin jest już nieaktualny i opóźnienie liczyć będziemy nie w miesiącach, a latach. Inwestor, czyli Generalna Dyrekcja, teraz przejmie i zabezpieczy teren budowy, mówił mi rzecznik instytucji Szymon Piechowiak.
3: Żeby zachować to, co zostało już wykonane, oraz inwentaryzacja placu budowy, tak żebyśmy dokładnie wiedzieli, co już zostało wykonane, a co jeszcze trzeba zrobić.
2: Jak to będzie już wiadome, rozpisany zostanie przetarg na kolejnego wykonawcę. Ma to się odbyć jeszcze w tym roku. Dopiero w przyszłym będzie on mógł wrócić na plac budowy. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Kontrakt na budowę 12,5 kilometra tej trasy od Domaradza do Iskrzyni był wart 1 miliard złotych. Jeden bilet na wieloodcinkową podróż pociągami różnych przewoźników po Europie. Taki plan przyjęła Komisja Europejska. Chce, by rezerwacje podróży pociągami bardziej przypominały te w ruchu lotniczym. Chodzi też o prawa pasażerów. Komisja przekazała propozycję do negocjacji, a szczegóły zna reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
4: Plan zakłada, że na wieloodcinkowe podróże krajowe, ale też między państwami członkowskimi będzie można kupić jeden bilet, nawet jeśli połączenia realizują różni przewoźnicy. Chodzi nie tylko o wygodę pasażerów, ale też pewność podróży. Bo jak mówi komisarz transportu Apostolos Dzidzikostas, jeśli coś po drodze pójdzie niezgodnie z planem, to pasażerowie będą mieli prawo do opieki na dworcu, zmiany połączenia, noclegu, jeśli z winy przewoźnika nie zdążą na ostatnią przesiadkę danego dnia, czy odszkodowania. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Szczegóły będą teraz negocjowane. Lotnisko w Łodzi ma współpracować z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Spółka CPK chce korzystać z doświadczeń portu lotniczego imienia Reymonta w Łodzi, ale też właśnie tu szkolić się mają przyszłe kadry na potrzeby planowanego węzła transportowego, mówi Radiu Z Filip Czernicki z CPK.
5: Wszystkie przyszłe operacje, które będziemy wykonywać, jeśli chodzi o już funkcjonujące lotnisko, to lotnisko w Łodzi będzie tutaj naturalnym zapleczem i jeśli chodzi o rozwiązania techniczne i jeśli chodzi o kwestie zapotrzebowania na kadry.
0: Tymczasem trwają przygotowania do budowy nowego lotniska krajowego między Warszawą i Łodzią. Prace budowlane mają ruszyć wkrótce. Symboliczne wbicie pierwszej łopaty jest planowane na wrzesień. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Ruszy tam remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z TPN-u.
6: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
0: Do Morskiego Oka można będzie dojść szlakiem z Wierchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. Za nami noc muzeów. W całej Polsce za darmo lub za symboliczną złotówkę można było odwiedzić najważniejsze placówki kultury. W Lublinie hitem były najnowsze wystawy w Muzeum Narodowym na Lubelskim Zamku. Ze zwiedzającymi rozmawiał reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
7: Dążon jest kaplica Trójcy Świętej, Tamara Łempicka, więc to podejrzewam, że ze 3 godziny mi zajmie na zwiedzanie.
8: Wygodne buty trzeba mieć. Widzę, że pani ma, powiedzmy.
7: Powiedzmy, że są wygodne, ale też liczę, że będą jakieś przerwy, gdzie można będzie sobie usiąść i popatrzeć.
8: Jakieś konkretne państwa wystawy interesują?
9: Nie, konkretne nie. Dzieciaki są zainteresowane zamkami, więc przychodzimy, żeby sobie... I rycerzami jeszcze dodatkowo, więc tournée po zamkach.
0: Tłumy zwiedzających wzięły udział w Nocy Muzeów w Poznaniu. Atrakcje przygotowało blisko 100 instytucji. Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Muzeum Narodowe i Centrum Kultury Zamek. To wyjątkowe wydarzenie, mówili Radiu Z odwiedzający.
10: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
11: I możemy poszerzyć horyzonty.
12: Zdecydowanie.
13: Coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
11: Sobota wieczór, a pani w Centrum Szyfrów Enigma. Dlaczego?
12: Mimo, że mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy, więc stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
0: Ze zwiedzającymi poznańskie instytucje, które wzięły udział w Nocy Muzeów, rozmawiał Adam Kaźmierczak. Martwy wieloryb znaleziony u wybrzeży Danii to humbug Timi. Poinformowały władze niemieckiego landu Mecklenburgia Pomorze Przednie. Zwierzę zidentyfikowano po nadajniku. Losy ważącego około 12 ton humbaka tygodniami śledziły media w całej Europie w trakcie wielowątkowej akcji ratunkowej. Zwierzę po raz pierwszy zauważono w marcu, gdy utknęło na mieliźnie w Niemczech. Humbak zdołał się wtedy uwolnić, ale później kilkukrotnie utykał na płyciznach. W ramach operacji sprowadzono specjalną barkę wypełnioną wodą, którą przetransportowano humbaka z wód Bałtyku w kierunku Morza Północnego. Akcję przeprowadzono mimo zastrzeżeń naukowców. Eksperci odradzali transport chorego zwierzęcia, oceniając, że ma ono niewielkie szanse na przeżycie na otwartych wodach. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Idalii Tomczak.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To Jula w Radiu Z, a na zegarze już prawie 6, to jest niedziela, 17 maja i Dalia Tomczak w studiu Wiadomości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry bardzo. Wiadomości o 6, prosimy.
1: Ostatni raz Lewy zagra dziś dla Barsy. Lewandowski ogłosił zmiany. Ogromne zniszczenia po pożarze w Puszczy Solskiej. Trwa szacowanie strat. Za nami Eurowizja. Polska na 12 miejscu. Posłuchajcie, kto wygrał.
0: Szósta.
1: Dziś ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Wczoraj Polak w mediach społecznościowych ogłosił odejście z klubu. Ciągle nie wiemy dokąd. Na linii Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, jakie są prognozy, gdzie będzie grać Lewy?
2: Tego Robert Lewandowski jeszcze nie zdradził, ale według mediów nie tylko hiszpańskich, ostatnim przystankiem Lewego w piłkarskiej karierze będzie Arabia Saudyjska. Wybór tego kierunku nie jest zaskoczeniem. Chodzi oczywiście o pieniądze, kolosalne pieniądze. Klub Al-Hilal, wicemistrz tego kraju, oferować ma polskiemu napastnikowi abstrakcyjną kwotę 90 milionów euro netto za sezon. Ta propozycja drastycznie przebija wszystkie inne leżące na stole oferty, a pozyskaniem Lewego zainteresowane były kluby z Europy i USA, to m.in. Juventus oraz Chicago Fire.
1: Dziś Barcelona grać będzie na Camp Nou z Betisem. Mecz o 21.15. Trwa szacowanie strat po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Zniszczenia są ogromne, potwierdza Ministerstwo Klimatu. Ogień pojawił się 5 maja. Został ugaszony tydzień później. Najnowsze dane zna reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Pożar objął prawie 1200 hektarów. Największe straty są na terenach, gdzie miał powstać rezerwat. To 400 hektarów. Ucierpiało też wiele zwierząt, mówi wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała.
4: Zwłaszcza ptaków, piskląt w trakcie tego pożaru.
3: Mimo że zagrożenia pożarem już nie ma, leśnicy cały czas teren monitorują. Odbudowa lasu zacznie się dopiero po usunięciu zniszczonych drzew. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Pożar lasu w Puszczy Solskiej był największym od 34 lat. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę po serii fałszywych alarmów. Informowano w nich, że pod adresami należącymi do pracowników jednej z prawicowych telewizji są dzieci, których życiu zagraża niebezpieczeństwo. Wzywanie służb do nieistniejącego zagrożenia jest karalne, mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej.
5: Tutaj kodeks karny wskazuje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. W sytuacji, jeśli by te powiadomienia, których byliśmy świadkami w ostatnich dniach, były związane z tą jedną osobą, taka osoba musi się liczyć z zwiększeniem tej odpowiedzialności nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
1: Zatrzymany mężczyzna ma 53 lata. Niewykluczone, że usłyszy w tej sprawie zarzuty. Nowoczesna operacja w Lublinie. U pacjentki z nowotworem w zabiegu pomógł specjalny robot. Dzięki nowym technologiom chora szybciej dochodzi do zdrowia, mówi Radiu Z profesor Przemysław Mitura z Kliniki Onkologii Urologicznej Szpitala.
6: Pacjentka została wypisana bardzo wcześnie po operacji. Zabieg został wykonany przez niewielkie nacięcia, co spowodowało szybki powrót do zdrowia i do pełnej sprawności u tej pacjentki.
1: Szpital w Lublinie jest jednym z nielicznych ośrodków w kraju, który wykonuje zabiegi robotyczne u pacjentów onkologicznych. Obsada finału siatkarskiej Ligi Mistrzów w Turynie identyczna jak przed rokiem. Zawiercie kontra Perugia. W turnieju Final Four Warta pokonała w półfinale turecki zespół Zirat Ankara, a broniąca trofeum drużyna włoska bez straty seta wygrała z Projektem Warszawa. W ekipie mistrza Italii pierwsze skrzypce grał reprezentant Polski Kamil Semeniuk.
7: Zamknęliśmy to spotkanie w trzech odsłonach, bo na pewno zawsze lepiej jest w takim turnieju wygrywać spotkania najszybciej jak się da, żeby mieć te siły na kolejne spotkanie.
1: Mecz o złoto zaplanowano na 20.30, o 17.00 rozpocznie się pojedynek o brąz. Watykan przyjrzy się sztucznej inteligencji. Papież Leon XIV zgodził się na powołanie komisji do spraw AI, którą tworzyć będą przedstawiciele różnych urzędów Kurii Rzymskiej. Komisja powstaje ze względu na rozwój zjawiska i potencjalne skutki. Ma ułatwić współpracę i wymianę poglądów w sprawie działań i projektów związanych z AI, w tym zasad jej wykorzystania w obrębie Stolicy Apostolskiej. Bułgaria wygrała Eurowizję. Polska zajęła 12 miejsce. Zwyciężczynią tegorocznego konkursu jest 27-letnia Dara, czyli Darina Jotowa. Jest jedną z najważniejszych i najbardziej wyrazistych postaci bułgarskiego popu. Triumf przyniósł jej taneczny utwór Bangaranga. Polka Alicja Szemplińska była siódma po głosowaniu jurorów, a ostatecznie zajęła 12 miejsce.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: W Jeleniej Górze 0 z hakiem zmierzono. Z drugiej strony Polski też na południu. W Przemyślu z kolei 12,5 stopnia. W dzień do 18 w Białymstoku czy nawet 20 stopni w Lublinie. Głównie 17 dzisiaj na Pomorzu, na Kujawach, w Wielkopolsce. Najchłodniej na Mazowszu, w Łódzkiem, Świętokrzyskiem i Małopolsce. 13 stopni w cieniu. Max. Ale szansa na słońce jest... jest zresztą taka sama jak na deszcz. Uwaga tylko, od Bielska Białej do Nowego Sączu, tam może padać intensywnie w pierwszej części dnia. 5 minut po 6, dzień dobry, bardzo weekend. Michał Adamski, kłaniam się nisko, jest niedziela, jest 17 maja. Gramy Dżem w Radiu Z.

Face w Radiu Z śpiewają w refrenie o ogniu w oczach. No ba! Oczy dziś rano przekrwione, bo noc zarwana, noc muzeów za nami w Polsce. Z tej okazji pokażę wam w dzień dobry bardzo w Radiu Z najlepsze nasze zetkowe eksponaty. Noc zarwana też w Wiedniu, super występ Alicji Szemplińskiej. Wszyscy mówią dobre, 12 miejsce. Magda Barczyk jest w Wiedniu, stamtąd specjalne podsumowanie tego show. I to wszystko oczywiście po kawie. Radio Z i już. 6:15, trochę chmur za oknami, trochę słońca, kawa smakuje idealnie. Smacznego i gramy Bibi Rexa w Radiu Z.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

nie Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Radiu Z. Dla tych, którzy na dzień dobry bardzo wolą herbatę. Smacznego, dopijcie co macie i za chwilę słyszymy się z takiego naszego mniejszego studia tu w Radiu Z. No z okazji kończącej się jeszcze powoli nocy muzeów, ale mam eksponat. To za

0: Tu Radio Z, jest niedziela po nocy muzeów i w związku z tym jest przed Państwem najlepszy eksponat Radia Z. Dzień dobry, Szymon Majewski.
1: Ja tu jestem w gablocie pod hasłem Jako Drzewo, czyli Jak Drzewiej Bywało.
0: Jak Drzewiej Bywało.
1: Tak, Dom Powstaniec, już gdzie niegdzie, wiesz, betonem, jak Bartek
0: podszywany. Ale trzymasz się, to najważniejsze.
1: I nie puszczą.
0: Ale uwaga, ponieważ jesteś naszym najlepszym eksponatem, w sensie najcenniejszym, przygotowałem inne radiowe eksponaty, bo w muzeum są eksponaty.
1: Tak.
0: Opowiadaj, Jezu, co widzisz.
1: Ale to akurat widzę pierwszy raz. To jest jakiś, nie wiem, pratelefon satelitarny.
0: No, ale tu patrz, co jest.
1: Jezu, nawet jest kompas. A do czego jest to lusterko? To nie jest... Co to jest?
0: No jak wejście na żywo, to trzeba wyglądać chyba, nie?
1: Jej, to się nie zmieniło. Do malowania się, ale to w ogóle pierwszy raz widzę. Jeszcze jest ostrzeżenie, że microwave radiation, żeby...
0: Coś
1: z radiem. Z tyłu, żeby nie stanąć. I tam jest, słuchajcie, kompas. To w ogóle widzę pierwszy raz. Radio Z
2: i już. Telefon satelitarny w walizce, 8 kg eksponatu. Wrócimy do naszego radiomuzeum, a teraz gramy Bledka w Radio Z. Daleko stąd.

fajna. Na pewno znajdzie męża. Rej w Radiu Z. Tabloidy przeglądam i wszędzie oczywiście o Eurowizji. Czytam nawet, że współprowadząca to show, Wiktoria Swarowski, w pewnym momencie miała tylko 59 sekund na przebranie się. 59 sekund na przebranie. Ale najlepsze w tej historii jest to, że poprzednia kiecka to w sumie była okej.

0: Olivia Rodrigo w Radiu Z to ta z koszulki Barcelony na ostatnie El Clasico. Tymczasem dzisiaj w Hiszpanii śpiewają raczej ta ostatnia niedziela Roberta Lewandowskiego. Szczegóły za chwilę w wiadomościach Radia Z. Radio Z i już.
1: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Po reklamie.
0: Tu Radio Z w niedzielę, 17 maja, dochodzi 7. To czas na wiadomości, które ma Idalia Tomczak. Prosimy.
8: Amerykanie reorganizują siły w Europie. Sprawdzamy, co to dla nas oznacza. Drony spadły w okolicach Moskwy, są zabici i ranni. Lewy żegna się z Barsą. Dziś ostatni mecz Polaka na Camp Nou. Posłuchajcie wiadomości sportowych.
0: 7.
8: Stany Zjednoczone mogą obniżyć rangę dowództwa sił lądowych w Europie. Piszą o tym amerykańskie media. Ma to być część procesu reorganizacji obecności wojskowej Amerykanów na Starym Kontynencie. Wcześniej głośno było o planach wycofania z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy i o wstrzymaniu planowanej rotacji brygady pancernej do Polski. Najnowsze wiadomości w sprawie zebrał reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, na czym to obniżenie rangi miałoby polegać?
9: Według amerykańskich mediów obecnego dowódcę sił lądowych w Europie czterogwiazdkowego generała Christophera Donahue miałby zastąpić generał trzygwiazdkowy. Zmiana ma się odbyć w siedzibie dowództwa w niemieckim Wiesbaden, ale na ten moment Pentagon nie potwierdza tych doniesień. O reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie ze spokojem wypowiada się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa. Ten proces ma charakter logistyczny, techniczny. On może potrwać chwilę.
9: Minister obrony zapewnia, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ulegnie zmianie. Jan Kielak, Radio Z.
8: Obecnie w Europie stacjonuje około 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W Polsce jest ich około 10 tysięcy. Atak dronów na okolice Moskwy. Nie żyją 3 osoby, a wiele jest rannych. W samej stolicy Rosji systemy obrony powietrznej przechwyciły kilkadziesiąt bezzałogowców. Na razie nie ma potwierdzenia, że to drony z Ukrainy, ale Moskwa i Kijów wznowiły ataki po wymianie jeńców oraz po wygaśnięciu trzydniowego rozejmu. Kierowcy, uważajcie na A2 między węzłami Poznań-Zachód a Bóg. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecka, po tym jak auto uderzyło w bariery. Straż Graniczna świętowała w Lublinie. W centralnych obchodach święta tej formacji wzięli udział prezydent, parlamentarzyści oraz przedstawiciele służb mundurowych. Uroczystościom na miejscu przyglądał się reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
11: Prezydent Nawrocki podkreślił, że Polska Straż Graniczna to dziś fundament bezpieczeństwa, bo strzeże zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych granic.
12: Służycie przede wszystkim Rzeczpospolitej, ale wykonujecie swoje zadania także dla Unii Europejskiej i dla wschodniej flanki NATO.
11: A zagrożenie jest duże, zwłaszcza ze wschodu, podkreślił wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
13: Przeciwdziałanie nielegalnej migracji, które stało się elementem wojny hybrydowej.
11: W Straży Granicznej służy obecnie prawie 17 tysięcy funkcjonariuszy. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Formacja w tym roku obchodzi swoje 35-lecie. Za nami Noc Muzeów w całej Polsce za darmo albo za symboliczną złotówkę można było odwiedzić najważniejsze placówki kultury. Tylko w Warszawie około 300 miejsc otworzyło swoje drzwi. W Lublinie hitem były najnowsze wystawy w Muzeum Narodowym na Zamku.
14: Fajna inicjatywa, bo zazwyczaj nie chce nam się iść, a tutaj ciągnie, bo można kilka rzeczy zobaczyć jednym tchem.
15: Bardzo fajny pomysł na spędzenie czasu z rodziną.
8: Noc Muzeów obchodziliśmy po raz 22. W Radiu Z czas na wiadomości sportowe. Marcin Powideł prosto z Turynu.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
4: To będzie ostatni występ Roberta Lewandowskiego na Camp Nou. Wieczorem FC Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami Barsy, bo po zakończeniu sezonu rozstaje się z klubem, o czym poinformował w mediach społecznościowych. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na drodze podczas tych pięknych 4 lat. To był najbardziej niesamowity rozdział w mojej karierze. Lewy zdobył z Barsą 3 tytuły mistrzowskie, sięgnął po Puchar Króla i 2-krotnie po Superpuchar Hiszpanii. Do tego w debiutanckim sezonie został królem strzelców La Liga. Heros mówi o osiągnięciach Roberta Lewandowskiego były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
17: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Stał się legendą Barcelony.
4: Robert Lewandowski nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że będzie to Arabia Saudyjska. Nieoficjalnie klub Al Hilal złożył Polakowi ofertę wartą 90 milionów euro.
16: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
0: Te dylematy, czy zmienić pracę, jak oferują 90 milionów euro, nie? Pogoda najlepsza dzisiaj będzie w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i w Lubuskiem. Bez deszczu, najwięcej słońca, najmniej chmur. Na termometrach tak do 17 stopni. Co prawda nie najcieplej tutaj, no ale tutaj bez deszczu. Na wschodzie najcieplej. W Lublinie 20 stopni, ale deszczowo.

0: młodzi, wrażliwi ludzie śpiewają o miłości, serce rośnie. DJ Snake, Justin Bieber w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo w niedzielę rano, 16 minut po 7. W Radiu Z przedłużamy Noc Muzeów. Wygrzebaliśmy z magazynu najstarsze eksponaty, ale żebyście wy nie musieli fatygować się z samego rana, ogląda je za was Szymon Majewski. Szymon, opowiadaj, co tutaj masz?
1: To jest dyskietka... To jest taki jakby, to jest CD, jakiś taki rekorder CD do nagrywania, ale taka jeszcze mini disk, taka wcześniejsza.
0: O, mini disk, o, bardzo tak, dobra
1: tak,
0: odpowiedź.
1: Coś takiego, jeszcze była taśma dat.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo, okay, Szymonie. Dzięki. Ale jeszcze jedno pytanie, bo teraz nowocześnie, nie? Już w tak cyfrowym studiu. Program
1: lista,
0: twój
1: oczywiście.
0: Zaraz. No, lista.
1: Przypomnij mi nazwę.
0: Lista przebojów.
1: Strasznie długa. No, przebojów tygodnia no, Radia Z. Ale przebojowa lista.
0: Przebojowa, tak lista. Jest, właśnie. Ale wcześniej jeszcze wcześniej siódmy dzień tygodnia. O 9, o 10 oczywiście. Szymon zaprasza.
1: Zapraszam serdecznie.

0: Oto to właśnie, to niedziela sprzyja zabawie. Cindy Lauper o tym w Radiu Z. Tymczasem w niedzielę o poranku Polska podzielona. Wschód pochmurny, zachód słoneczny i właśnie w słonecznej połowie Polski może powstać najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. Za chwilę w Radiu Z powiem gdzie i dlaczego.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
5: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
6: Co ty powiesz?
5: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
6: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
7: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Podobno właśnie stąd biorą się wszystkie największe rzeczy. Z kompleksów. Ale tu na pewno chodzi o pieniądze. Radio Z i
1: już. Reklama. Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Ale Farben, René Miller, jeszcze świeży bodetok w Radiu Z, ale o świetnych występach Polaków za chwilę w wiadomościach. Polki świetny występ w Wiedniu, Polaków w Turynie. No i liczymy na świetny dziś ostatni występ Polaka w Barcelonie. Radio Z
1: i już. Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Ania Karwa.
2: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
13: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
3: Po reklamie.
0: Niedziela, 17 maja, dochodzi godzina 8. Dzień dobry bardzo. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
14: Świetny występ Polki na Eurowizji. Relacja z Wiednia w tych wiadomościach. Pożegnanie Lewandowskiego z Camp Nou. Dziś ostatni mecz. Synoptycy ostrzegają, południe Polski będzie mocno padać.
0: Ósma.
14: Wiadomości zaczynamy od Eurowizji w Wiedniu. Wielki sukces Alicji Szemplińskiej. Polka z utworem Prey zajęła 12 miejsce. To jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o udział Polski w tym konkursie. W Wiedniu jest dziennikarka muzyczna Radia Z, Magda Barczyk. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Magdo, dlaczego ten wynik możemy nazwać historycznym?
15: Głównie dlatego, że po 23 latach znowu usłyszeliśmy słynne 12 points go to Poland i to 4-krotnie. Przyznało nam je jury z Niemiec, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety rozczarowało głosowanie widzów. Polka otrzymała w nim zaledwie 17 punktów, co spowodowało jej spadek w tabeli o kilka pozycji. Najlepsza okazała się Bułgaria. Sama Alicja ze swojego występu jest bardzo dumna, co potwierdziła śpiewając po finale w centrum prasowym.
16: Ej! Alicja! Ej! Alicja! Ej! Alicja! Ej! Ej! Dawaj, pray!
15: Pray! Polka do kraju wraca już dziś, by, jak sama zapowiedziała, od nowego tygodnia z przygotowaniami do wydania swojej płyty. Z Wiednia, Magda Barczyk, Radio Z.
14: O kulisach konkursu więcej od Magdy usłyszycie jeszcze w tej godzinie. Zostańcie z Radiem Z. Robert Lewandowski żegna się dziś z Barceloną. Wieczorem zagra ostatni mecz w jej barwach na Camp Nou. Lewy wczoraj ogłosił odejście z klubu. W 4 sezonach zdobył z Barsą 3 tytuły mistrzowskie. Do tego Puchar Króla, 2 Super Puchary Hiszpanii oraz koronę Króla Strzelców La Liga. To zostanie zapamiętane na zawsze, mówi Radio Z były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
17: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Stał się legendą Barcelony.
14: Robert Lewandowski strzelił dla Barsy 119 bramek. Specjalna Komisja Lasów Państwowych rozpoczęła szacowanie strat w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Był to największy pożar w Polsce od ponad 30 lat. Leśnicy pracują nad odbudową przyrody w tym miejscu, mówi Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
18: Leśnicy wykonują obecnie obloty dronami w celu określenia, ile drzewostanów uległo spaleniu. W miejscach, w których będzie to niezbędne, zostanie usunięty drzewostan i leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników.
14: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała tydzień. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od jutra zamknięta będzie droga do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik z TPN.
19: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
14: Do Morskiego Oka można będzie dojść szlakiem z Wierchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Tatrach dzisiaj możliwy śnieg. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Na południu Polski, w częściach województwa śląskiego i małopolskiego, ostrzeżenia pierwszego stopnia. Powyżej stanu ostrzegawczego jest rzeka Białka w powiecie tatrzańskim. Dziś spaść może od 10 do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Opady spodziewane są w pasie od południa przez centrum po północny wschód Polski. W Radiu Z wiadomości sportowe. Z Turynu Marcin Powideł.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
20: Wiadomości sportowe Radia Z prosto z Turynu, gdzie rozpoczął się turniej Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Finału polskiego nie będzie, ale polski zespół zagrał złoto. Szansę na trofeum zachowała Aluron CMC Warta Zawiercie, która w półfinale wygrała 3-1 z drużyną Tomasza Fornala z Iratem Bankart Ankara.
21: Przede wszystkim bardzo się cieszymy, że udało się wejść do tego finału, bo przeciwnik był z najwyższej półki, więc dla kibica super, dla nas mniej, bo ten mecz był mega ciężki, ale... Najważniejsze, że jesteśmy w finale.
20: Mówił środkowy Warty Mateusz Bieniek. A w finale, tak jak przed rokiem, rywalem Jurajskich Rycerzy będzie Perugia. Włoski zespół w składzie z Kamilem Semeniukiem wygrał zasłużenie z PGE Projektem Warszawa 3-0. Porażka nie złamała jednak morale debiutującej w Final Four drużyny z Warszawy. Medal wciąż jest na wyciągnięcie ręki.
22: Chcemy wrócić z blachą. Jest to pierwszy raz dla naszego klubu w Final Four Ligi Mistrzów. Uważam, że ten klub się rozwija, wchodzi cały czas krok do przodu i czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
20: Mówił rozgrywający warszawskiej drużyny Jan Firlej. Mecz o brąz rozpocznie się o 17:00, pojedynek o złoto o 20:30.
1: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
0: Na wschodzie Polski dzisiaj najcieplej, na zachodzie z kolei najwięcej słońca, a pomiędzy to tak różnie. Nawet 19 stopni w Białymstoku, ale deszcz, w Poznaniu 17, ale słonecznie. W centrum popada raczej w drugiej części dnia według prognoz, a na południu, przypominam, ulewa. A w Tatrach, przypominam, śnieg. 8:05, Michał Adamski, dzień dobry, bardzo w niedzielę, dzisiaj Światowy Dzień Pieczenia, więc za chwilę świeżo upieczona dwunastka, Alicja Szempińska, a teraz gramy na pobudkę, Bonnie Tyler w Radiu Z.

0: Brixton w Radiu Z, 16 minut po godzinie 8 rano, a z nami jest dziennikarka muzyczna Radia Z, Magda Barczyk z Wiednia. Dzień dobry bardzo, Magdo, cześć.
1: Oj, dzień dobry bardzo, dzień dobry.
0: No właśnie, bardzo, 12 miejsce Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Magdo, dlaczego to jest dobre miejsce?
1: Ojej, przede wszystkim, słuchajcie, trzeba zacząć od tego, że nieliczni wierzyli w Ale i że to wszystko może się tak skończyć. Mówmy sobie wprost, wiele osób mówiło, że ta piosenka jest kompletnie nieeurowizyjna, że to się nie może udać. A tu proszę, mamy wynik, który zapisał się w historii startów Polski w Eurowizji. Miejsce 12. To jest powtórzenie miejsca Krystiana Ochmana z Turynu z 2022 roku. No ale tutaj mamy zupełnie różne rozłożenie głosów. Ala 4 razy 12 punktów. To są nasze pierwsze dwunastki od 23 lat, drodzy Państwo. Na naprawdę wielkie emocje z tym związane, bo nikt z nas nie przypuszczał, że będą cztery dwunastki. My marzyliśmy o jednej, a to był naprawdę fantastyczny moment, kiedy słyszeliśmy to 12 points go to Poland. No i druga sprawa, niestety no rozczarowało mocno to głosowanie widzów. My myśleliśmy, że będzie dobrze u jurorów, ale równie dobrze będzie u widzów z całego świata. Niestety tylko 17 punktów. No i po głosowaniu jurorskim Ala była siódma. Niestety ze względu na niskie głosowanie widzów spadła na miejsce 12, ale drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, dawno nie mieliśmy takiego wielkiego banana na twarzy, bo to, co zrobiła Ala, jest mistrzowskie. Zresztą ona sama ma do Was kilka słów.
2: Dziękuję za całe wsparcie i wiarę we mnie, mimo tego, że piosenka nie była w eurowizyjnych ramach znanych nam dotychczas. Dziękuję, że zaufaliście mi. Dziękuję, że mnie wspieraliście. Teraz dam z siebie wszystko, żeby moje kolejne kroki również Was nie zawiodły. Kocham Was i dziękuję.
1: My też Tobie, Ala, dziękujemy za niesamowity eurowizyjny tydzień. Poprawka wyniku również z ubiegłego roku. No i kto wie, może teraz tak rok po roku będziemy się piąć, aż w końcu usłyszymy, że Eurowizja przyjedzie do Polski.
0: Ale co jak co, trzeba przyznać, że na Polaków w sensie kibicowania Ala też mogła liczyć, prawda?
1: Oj, zdecydowanie tak, jak najbardziej.
0: Magda Barczyk z Wiednia, wracaj do kraju i Alicję przywieź.
1: Dobrze, tak zrobimy.
0: Wszystkiego dobrego, hej, a my gramy w Radiu Z teraz Roxy i Faust na szeroką wodę.

0: of Sigma w Radiu Z. I tak, Eurowizja za nami, a przed nami Mundial w USA, Kanadzie, Meksyku. Zostańcie z nami za chwilę w Radiu Z. Dlaczego to dobrze, że tam nie gramy? Radio Z i
1: już. Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
7: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
4: Co ty powiesz?
1: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
4: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
5: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie.
11: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. Sienna Spyro, Material Lover, to jest nowość w Radiu Z, 20 minut do 9. Tymczasem synoptycy alarmują. Mundial 2026 w USA, Kanadzie, Meksyku może odbywać się w ekstremalnych upałach, które mogą wpłynąć na przebieg turnieju, bo będzie bardzo gorąco. Polacy nie grają na szczęście, bo ostatnio w Polsce trenujemy raczej w zimno. Zawsze tak, słuchajcie, gramy mecz otwarcie o wszystko i o honor, nie? To w takim upale pierwszy mecz gralibyśmy o przetrwanie, drugi o szklankę wody, a trzeci to już o kostkę lodu.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
8: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. oferujący konto przekorzystne z kartą do konta i usługą bankowości elektronicznej.
1: Sponsorem relacji jest importer samochodów marki Honda, w tym SUV-ów z napędem hybrydowym.
2: Rowerowe pikniki z Radiem Z trwają w najlepsze. Dzisiaj od godziny 10 do 15 jesteśmy w Szczawnicy. Bawimy się aktywnie, najlepiej bardzo aktywnie. A dlaczego, to wytłumaczy Bill Gunnar Jumbatar, który jest w Szczawnicy.
3: Dzień dobry, kochani. No przyznam, że pogoda dzisiaj trochę testuje charakter. No jest właśnie. 8 stopni, pada deszcz, ale wiecie co? Tym bardziej warto ruszyć się z domu, bo my jesteśmy w Szczawnicy, na parkingu przy kolei, na Palenice, gdzie trwa rodzinny rowerowy piknik Radia Z. I naprawdę dużo się dzieje. Dzieciaki uczą się jazdy, mogą poszaleć na motodromie, jest popcorn i masa atrakcji, a dorośli łapią ciepłą herbatkę, chwilę oddechu, no i wspólny czas z rodziną. Do tego konkursy, zabawy, świetna atmosfera, która skutecznie wygrywa z pogodą, więc kurtki załóżcie, kalosze i wpadajcie do Szczawnicy, bo najlepsze rodzinne historie często zaczynają się od... A może pojedziemy?
2: A, masz rację, zapraszamy do Szczawnicy, a pogodą się nie martwcie. Wiecie, jak to mówią kolarze. Nie ma złej pogody, są tylko złe kalosze.
1: Sponsorem relacji był importer samochodów marki Honda, w tym SUV-ów z napędem hybrydowym.
0: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza sponsor Bank Pekao S.A., oferujący konto przekorzystne z kartą do konta i usługą bankowości elektronicznej.

0: Im pala w Radiu Z. Studio gotowe, poczęstunek jest, goście też są. Za chwilę wiadomości Radia Z, a potem siódmy dzień tygodnia. Radio Z i już.
1: Życie to jedna wielka przebojowa lista. Posłuchaj hitowej kompilacji wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego w Radiu Z i sam sprawdź, jak przebojowa jest nasza rzeczywistość.
2: Polska ma odpowiedź na kryzys paliwowy, samochody typu Flintstone z dziurą w podłodze, napędzane nogami i proszę bardzo, szachmat Elon Musk.
3: Sprawdź koniecznie w przebojowej liście wydarzeń tygodnia. W każdą niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
4: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
8: O.
7: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
9: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
10: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.
0: Niedziela, 17 maja, dochodzi godzina 9, to czas na wiadomości w Radiu Z, które ma Idalia Tomczak.
12: Tragiczny finał awantury nad jeziorem. Nie żyje 13-letni chłopiec. Atak dronów z Ukrainy w okolicach Moskwy, największy od początku wojny. Za chwilę siódmy dzień tygodnia, Andrzej Stankiewicz i jego goście.
0: Dziewiąta.
12: Dramatyczne wiadomości z okolic Kętrzyna w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem 13-letni chłopiec został śmiertelnie pobity nad jeziorem w gminie Barciany. Policja zatrzymała czterech mężczyzn, mają od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Sprawę bada prokuratura. Szczegóły od rana zbiera reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Jak potwierdza mi policja, chłopiec miał zginąć w trakcie awantury między grupą kilku osób. Na razie jest jednak zbyt wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli już dowody i przesłuchują świadków. Mówi mi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
14: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
13: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ukraina przeprowadziła nocny atak dronowy w okolicach Moskwy. Trzy osoby zginęły, kilkanaście zostało rannych. Nad Rosją zestrzelono około 500 bezzałogowców. Był to jeden z najsilniejszych ukraińskich ataków od początku wojny na pełną skalę, czyli od ponad 4 lat. Wysłanie dronów nad Moskwę to odwet Ukraińców za atak Rosjan na Kijów, w którym zginęły 24 osoby. W najbliższych dniach podpisanie rozporządzenia, które umożliwi w całej Polsce uznawanie przez urzędy stanu cywilnego zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Pierwsza transkrypcja dokumentu za nami, skutki prawne nie są jednak jasne. Premier Donald Tusk zapewnia, że rząd pracuje nad przepisami, które je określą. Z kolei według polityków lewicy zmiany ustawowe nie są konieczne, mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski.
15: Na szczęście polskie przepisy bardzo rzadko, jeśli w ogóle, posługują się kategoriami mąż-żona. Raczej prawie zawsze posługują się kategoriami małżonek, współmałżonek, związek małżeński, małżeństwo albo wdowa-wdowiec. Żadnych zmian w związku z tym, że zaczęliśmy transkrybować zagraniczne akty małżeństwa dla małżeństw tej samej płci, nie potrzeba robić.
12: W Sejmie jest projekt ustawy o statusie osoby najbliższej, ale nie ma w nim zapisów dotyczących transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Czas na polityczne podsumowanie tygodnia. Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl.
9: Zaprasza Andrzej Stankiewicz.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dzisiaj moimi Państwa gośćmi są pan Krzysztof Mulawa, Konfederacja.
11: Dzień dobry.
8: Pani Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska.
16: Dzień dobry.
8: Pan Ryszard Petru, Klub Centrum.
17: Dzień dobry.
8: Pan Andrzej Szejna, Lewica.
18: Dzień dobry.
8: Pan Janusz Cieszyński, Prawo i Sprawiedliwość.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
8: Szanowni Państwo, wśród spraw, którymi Polacy dzisiaj żyją, jest na pewno to Robert Lewandowski odchodzi z Barcelony. Dziś nasz napastnik pożegna się z kibicami w swym ostatnim meczu na Camp Nou. Co Państwo na to? Wielu Polaków dzisiaj tym żyje. Janusz Cieszyński.
19: Myślę, że Robert Lewandowski zrobił fantastyczną karierę. Świetny przykład tego, że bardzo ciężka praca i talent dają fantastyczne rezultaty. No, zjeździł pół piłkarskiego świata, wszedł na ten Olimp piłkarski. Trzy mistrzostwa chyba w cztery sezony w Barcelonie.
8: Barcelonie, tak. Wcześniej w Bayernie i w Lechu Poznań, który no, w tym roku także jest mistrzem.
19: Ja pamiętam jeszcze Lecha grającego w pucharach pod wodzą Franciszka Smudy. Był taki sezon, że całkiem daleko zaszli. No mówię, super kariera, oby jak najwięcej takich piłkarzy Polska miała w przyszłości.
8: Nie dostrzegam, proszę wybaczyć, nie idziemy na Mistrzostwa Świata, Andrzej Szejna.
18: Ja myślę, że wszyscy mamy takie same emocje, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. I chyba dokonał dobrego wyboru w dobrym momencie, chyba.
8: Ale jeszcze my nie wiemy dokładnie, dokąd odchodzi. Prawdopodobnie takie są plotki do Arabii Saudyjskiej.
18: No, ale to już nie jest chyba, to chyba jest na takiej zasadzie jak słowa piosenki, że lepiej zejść z barykady niepokonanym. I on właśnie taki schodzi, niepokonany. Będzie dalej kontynuował swoją karierę, ale chyba już bardziej lajtowo. Może będzie jeszcze wartościowy, a na pewno będzie wartościowy dla polskiej reprezentacji. No, te emocje, ta duma z tego piłkarza chyba to jest to nasze prawie dobro narodowe, które nas nie różni i pewnie nie poróżni przy tym stole.
8: Katarzyna Lubnauer będzie na pewno jednego Polaka mniej w Lidze Mistrzów.
16: No niewątpliwie, natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że żebyśmy weszli do tych mistrzostw świata, to pewno potrzebowalibyśmy trochę więcej takich Lewandowskich, w związku z tym jeden piłkarz oczywiście nie jest w stanie sam awansować. Myślę, że przede wszystkim pamiętajmy o tym, że on bardzo długo ma 37 bodajże lat, w związku z tym to jest rzeczywiście w przypadku piłkarza dość zaawansowany wiek. Cieszę, że jeszcze chce grać, że jeszcze go to bawi, że sprawia mu to radość. Rzeczywiście odniósł tyle sukcesów, że myślę, że nie ma drugiego takiego piłkarza i to i wcześniej w Borussii, w Bayernie i teraz w Barcelonie.
8: I Ryszard Petru?
20: Oprócz talentu, ciężkiej pracy, trzeba mieć jeszcze wyczucie momentu. Tak, no dobry timing to jest kluczowa kwestia i wydaje
8: mi się... Uważa pan, że to jest dobry moment, ten moment chodzi w Barcelonę?
20: Wydaje mi się, że on lepiej wie niż ja, kiedy ten moment nadszedł, ale jednak, tak jak powiedział kolega Szejna, odchodzi niepokonany, jednak po wielkim zwycięstwie, a nie jako osoba, która na przykład siedziała większość meczy, na przykład w kolejnym okrążeniu na ławce rezerwowych. To byłoby dużo gorsze odejście. W związku z tym timing wydaje mi się optymalny. Zakładam, że mógł jeszcze dalej grać, ale nie chciał grać właśnie na ławce rezerwowych za długo.
19: Czyli kontrakt się skończył.
8: Ale alternatywą było rzeczywiście rola rezerwowego w Barcelonie.
20: No, miał ofertę, z tego co wiemy. Ciekawe, dokąd pójdzie, ale rzeczywiście jest tak, że ten wiek, który nam się wydaje, nam już osobom lekko starszym niż 37, wydaje nam się, że bez przesady, no ale to w przypadku piłkarza nie jest wiek, który można wygrywać wszystko. W związku z tym naprawdę wyczucie timingu i dobra strategia to było coś, co charakteryzowało Roberta Lewandowskiego przez bardzo wiele.
18: Nie lepiej niż politycy, bo zawsze można wskoczyć z powrotem na boisko.
20: W polityce można być aktywnym bardzo długo, w związku z tym akurat to jest pod tym względem fajniejszy sport niż piłka nożna, bo można być aktywnym przez całe życie.
8: Dużo,
19: Polacy by chcieli, żebyśmy my też poszli do Al-Hilal.
8: albo do Al-Nasr. Krzysztof Mulawa, bo też jeżeli Robert Lewandowski będzie regularnie grał, to nie jest wykluczone, że będzie walczył razem z polską reprezentacją o uczestnictwo w Mistrzostwach Europy. Mówię to ze smutkiem, że nie gramy w Mistrzostwach Mistrzostwach Świata, ale Krzysztof Mulawa, bardzo proszę.
19: Każdy, kto z nas jeździ po świecie, to wiemy, że mamy teraz dwóch popularnych, zawsze mieliśmy popularnych, może trzech czasami ludzi, Polaków. Mówi się tak, Jan Paweł II zawsze jest wymieniany na całym świecie, Robert Lewandowski, czasem jeszcze Lech Wałęsa. Także życzymy Robertowi, żebyśmy właśnie nie kończyli tak jak on. Jeszcze ze smutkiem, żeby jeszcze jakieś mistrzostwo zdobył, czy we Włoszech, mówi się o Juventusie, mówi się o Stanach Zjednoczonych, mówi się jeszcze o Katarze. Niech gdzieś jeszcze mistrza zrobi.
8: Szanowni Państwo, a my wracamy do wydarzeń politycznych. Bardzo proszę.
1: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
8: Jak Państwo słyszeli w wiadomościach Radia Z, premier zapowiedział szybkie wydanie rozporządzenia w sprawie tak zwanej transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Chodzi o rejestrowanie w Polsce małżeństw osób tej samej płci, ale to dotyczy takich małżeństw, które zostały zawarte za granicą. Posłuchajmy pana premiera.
11: W Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych. Motywowany tradycją, wyznaniem wiary, doświadczeniem, poglądami politycznymi. Także na tej sali różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami, opiniami. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo. Na końcu chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie, długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu.
8: Katarzyna Lubnauer, bo to jest tak, że decyzja premiera jest konsekwencją orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który na wniosek polskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, że małżeństwa osób tej samej płci zawarte w innych krajach Unii Europejskiej powinny być w Polsce zarejestrowane, tylko że to było orzeczenie jesienią. Jesienią pan premier mówił, że Unia nam niczego nie będzie narzucać, a teraz nagła zmiana frontu. Premier mówi do swoich ministrów, szybko wydajcie rozporządzenie, z automatu właściwie wszystkie związki osób tej samej płci zawarte za granicą co będziemy honorować.
16: Doprecyzujmy, to nie jest decyzja TSUE, tylko to jest decyzja bodajże 7 wyroków sądów administracyjnych w Polsce.
8: No tak, ale...
16: Naczelnego Sądu Administracyjnego.
8: No tak, ale Naczelny Sąd Administracyjny, zanim podjął taką decyzję, to zapytał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wykładnię. I
16: oczywiście,
8: taka jest wykładnia
16: natomiast
8: TSUE.
16: W tej chwili już jest rzeczywiście też, jest chyba jeden z wojewódzkich sądów, również też przyjął taką samą linię orzeczniczą, który mniej więcej brzmi w ten sposób, że problemy techniczne z transkrypcją nie mogą być przeszkodą w tym, żeby uregulować kwestie małżeństw zawartych poza Polską w innych krajach Unii Europejskiej. I teraz musimy powiedzieć, dla nas jest dość oczywiste, dla bardzo wielu spośród nas, to, że w ogóle w Polsce powinno dawno zostać uregulowana kwestia związków partnerskich i to powinno już rzeczywiście funkcjonować. Jest w tej chwili w Sejmie ustawa, która myślę, że w najbliższym czasie też będzie głosowana, bo już wiem, że ostatnio przechodzi procedury w ramach komisji specjalnej dotycząca statusu osoby najbliższej. To jest jeden z tych elementów, które pozwalają na uregulowanie sytuacji życiowej osób, które nie mogą zawrzeć małżeństwa albo nie chcą zawrzeć małżeństwa, bo tam dotyczy to również par heteroseksualnych. I dla mnie jest dość oczywiste, że państwo powinno ułatwiać ludziom życie, a nie utrudniać. Może dla wszystkich polityków proszę, jest to, żeby ułatwiać ludziom
8: pani minister,
16: życie.
8: Pani minister, ale po pierwsze moje pytanie brzmi, co się stało między jesienią, kiedy premier w listopadzie mówi Unia nam niczego nie będzie...
16: Zapadło 7 kolejnych wyroków sądów polskich, które dobrze, jednoznacznie wskazywały, kolejne... że linia orzecznicza, a my jesteśmy państwem praworządnym, które powinno przestrzegać wyroków sądów
8: jeżeli
16: polskich.
8: Jeżeli mamy w Polsce równość obywateli, to po decyzji premiera sytuacja wygląda tak, że osoby tej samej płci, które zawarły związek za granicą, będą w Polsce zarejestrowane, a osoby tej samej płci, które chciałyby zawrzeć taki związek w Polsce, nie mogą tego zrobić.
16: Rzeczywiście, bo w polskim prawie nie ma tego typu instytucji.
8: Nie, ale to wiemy, tylko że na czym polega w takim razie równość? Jeżeli ludzie, Polacy mogą za granicą zawrzeć taki związek i polskie państwo go uzna, a w Polsce nie mogą go zawrzeć.
16: Jeżeli mnie pan pyta, czy powinny w Polsce być związki partnerskie, to ja mówię bardzo jednoznacznie tak. I chciałabym, żeby były jak najszybciej wprowadzone. Natomiast nie jest tajemnicą, że nie ma do tego odpowiedniej większości w Sejmie i również myślę, że byłby problem z podpisem pana prezydenta. Dlatego jest przyjęta dość ułomna, według mnie, chociaż idąca w dobrym kierunku ustawa, która jest w tej chwili w Sejmie i która mam nadzieję, że zostanie przegłosowana o statusie osoby
8: najbliższej. Ale nie chcę to doprecyzować. Czyli wy się godzicie na takie rozwiązanie premier mówił w kampanii wyborczej, że powinny być związki partnerskie, że to będzie jedna z pierwszych decyzji. Wy finalnie zakładając, że będzie weto Karola Nawrockiego do jakichkolwiek
16: nie.
8: przepisów...
16: My nie mamy też większości w ramach koalicji. Zauważmy, że nasza postawa ze strony PSL-u dotyczące tego, że na związki partnerskie jakie takie się nie zgadzają. Dobrze, stąd czyli... kompromis rządowy, jakim jest ustawa o statusie osoby najbliższej.
8: Czyli mamy ustawę o statusie osoby najbliższej, takie najbardziej delikatne możliwość związania dwojga osób tej samej płci. Być może Karol Nawrockiem zawetuje. Nie mamy ustawy o związkach partnerskich. Nie ma mowy oczywiście o związkach małżeńskich. A jednocześnie państwo dopuszczają małżeństwa zawarte za granicą. Będziecie je rejestrować. Czy nie widzi pani tu takiej sprzeczności?
16: No tak, tylko że wtedy funkcjonują tylko te przepisy prawa, które mają charakter taki ogólny w ramach Unii Europejskiej, czyli...
8: No nie, ale wskazuje... ja to wiem, tylko czy nie widzi pani tej sprzeczności?
16: W tej sytuacji wiemy, że na przykład tego typu małżeństwa będą miały prawo dotyczące, nie wiem, zasiłku, czyli dotyczące różnych programów społecznych, będą miały prawa dotyczące
8: pani prawdopodobnie minister, ubezpieczenia w ramach edukacji. Ja nie o to zdrowia. Pytam. Ja mówię natomiast... o tym, że nie, mimo obietnic, nie daliście ludziom tej samej możliwość zawierania związków tej samej płci w Polsce, za to będą mogli zawierać małżeństwo za granicą i one przez polskie państwo będą rejestrowane.
16: Po pierwsze, jesteśmy państwem praworządnym, więc przestrzegamy wyroków sądu, a wyroki sądu brzmią w ten sposób, że powinna być ta transkrypcja tych małżeństw. Po drugie, zauważmy, że przeprowadzamy w tej chwili przez Sejm ustawę o osobie najbliższej.
8: To nie jest to samo.
16: No tak, ale jak pan mnie pyta, to ja jestem
8: Ja zastanawiam się, czy pani nie widzi tu sprzeczności, że...
20: Panie redaktorze, jest sprzeczność, ale taka jest rzeczywistość po prostu. Nie ma w Polsce takiego prawa.
16: Nie ma, to wtedy...
20: Nie, jest sprzeczność. Pan ma rację. No, ale co w związku z tym? To jest realpolitik. Mamy sytuację, w której ktoś zawarł związek małżeński w Berlinie i chce, żeby była transkrypcja w Polsce i taką rzecz musimy mu umówić. A w Polsce nie ma takiego rozwiązania i nie ma większości na to i takiego prawdopodobnie w najbliższym czasie nie będzie.
8: Czyli wy mówicie mniej więcej tak. Obiecaliśmy to ludziom, mówię o przedstawicielach koalicji, nie jesteśmy w stanie tego dowieść, bo mamy opór PSL-u, bo prezydent, w związku z tym jedźcie sobie do Berlina.
20: Nie, tylko akceptujemy fakt, że takie małżeństwa
16: takie są
20: zawierane.
16: Przecież to nie my decydujemy o wyrokach.
8: Janusz,
20: ale nie szukajmy rozwiązań optymalnych, tylko rzeczywiste. No to jest możliwe, Po prostu nie będziemy...
16: Ja chciałam optymalne, to już
20: pan szuka świata doskonałego. Nie ma świata doskonałego. A wy wetujecie. Pan prezydent Karol Nawrocki jeszcze nie dostał żadnej ustawy.
17: Ale sygnalizował, że będzie wetował.
20: To jest pierwsza kwestia. No powiem tak, Donald Tusk w Polsce wprowadza model izraelski, bo tak dokładnie jest w Izraelu. W samym państwie Izrael ślub można wziąć wyłącznie przed obliczem rabinatu, ale jeżeli się wyjedzie za granicę, to dowolnej czy konfiguracji płciowej, czy to jest cywilny, czy muzułmański, czy jakikolwiek inny, tam się dostaje zaświadczenie, przyjeżdża się do państwa, no i Izrael wszystkie takie właśnie małżeństwa honoruje, zawarte za granicą, no i państwo chce wprowadzić taki model izraelski. Natomiast w mojej ocenie cała ta sprawa, jak to Donald Tusk jest tego mistrzem, to jest temat zastępczy, żeby nie było tam...
8: Panie ministrze, to jest orzeczenie europejskich sądów, dotyczy to konkretnych ludzi i ich życia, więc to nie jest do końca...
20: Ale nie, panie redaktorze, to jest, ja oczywiście, ja mam wielki szacunek do tych osób, dlatego, że on jest im należny, jak każdemu z nas.
16: Ale nie dam im praw.
20: Spokojnie. Ja nie powiedziałem, żeby nie dawać im praw, także to jest pani interpretacja.
16: Ale natomiast pan problem, zapytał,
8: Janusz Szyszyński, zaraz zapytam Janusza Szyszyńskiego.
20: Natomiast mamy sytuację dzisiaj taką, w której... Ze spraw właśnie tych indywidualnych robi się sprawę ogólnopolską, ogólnopolityczną. Podczas gdy rzeczywistość w polityce się zmienia, w mojej ocenie tutaj należałoby najpierw w ogóle, jeżeli ktoś by chciał to robić, to zmienić konstytucję, bo wydaje mi się, że w Polsce konstytucja temu na to nie pozwala.
16: Zaradkiewicz miał potem, inne zdanie.
20: Konstytucja mówi w Polsce, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny.
16: Nie, mówi, że jest
8: potrzebna. Bądźmy precyzyjni, szanowni państwo. Tu są sprzeczne interpretacje konstytucjonalistów, jak w polskiej konstytucji każdy odczyta to, co chce. Ten paragraf 18, artykuł 18, przepraszam, brzmi tak. Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Część konstytucjonalistów wywodzi z tego, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, ale inni, wspomniany Kamil Zaradkiewicz, współpracownik Zbigniewa Ziobry, dzisiaj sędzia Sądu Najwyższego, który jest jednak bliższy waszemu obozowi, zwracam się do Janusza Cieszyńskiego, kiedyś interpretował to tak, że małżeństwo jest objęte szczególną ochroną, ale konstytucja nie wyklucza innych związków.
19: Ja rozumiem i tak jak pan słusznie zauważył, są różne zdania i według mojej wiedzy, ja ostatnio na przykład rozmawiałem na ten temat ze swoim kolegą konstytucjonalistą Krzysztofem Szczuckim, profesorem, on na przykład przychyla się do innej interpretacji niż ta profesora Zaradkiewicza. Wydaje mi się, że tutaj nie jest miejsce teraz na debatę o konstytucji.
8: No i pan sam to proponował zmianę, ale więc ja mówię, że wszyscy tak uważają.
19: Nie powiedziałem, że nie zaproponowałem zmiany, tylko powiedziałem, że krokiem w tę stronę pierwszym w mojej ocenie powinno być ewentualne zmienienie konstytucji, jeżeli by się do tego znalazła większość, a następnie zmiana ustaw.
8: Dobrze, a chcę pana Janusza Cieszyńskiego. Tak. Czy pan by zagłosował za projektem ustawy o statusie osoby najbliższej? To jest ten projekt, który z trudem w bólach uzgodniła koalicja.
19: No więc właśnie problem z tym projektem polega na tym, że to jest projekt, który nazywa się bardzo niewinnie jako projekt ustawy o osobie najbliższej, a de facto poprzez zmianę szeregu, nie wiem czy nie setek ustaw szczegółowych, de facto praktycznie zrównuje ten status osoby najbliższej z małżeństwem.
8: No nie. Nie, no tam adopcja na przykład nie jest możliwa, prawda?
19: Powiedziałem, że prawie zrównuje i rzeczywiście są... Przepraszam, ale państwo się spokojnie wypowiadali. Proszę mi pozwolić dokończyć. Uważam, że poza oczywistymi sprawami, no wydaje mi się, że to chyba nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że w Polsce nie ma zgody na to, żeby była dopuszczalna adopcja przez pary homoseksualne, to tam właściwie, w dużym skrócie, moim zdaniem to jest za blisko małżeństwo, to jest takie prawie małżeństwo. Uważam, że to jest zbyt blisko i uważam, że projektodawcy prawdopodobnie celowo właśnie po to, żeby wokół tego ogniskować debatę polityczną, tak ten projekt przygotowali. I dlatego nad tym projektem, który jest, to ja prawdopodobnie, znaczy nie, na pewno zagłosuję przeciwko, natomiast uważam, że takie rozwiązania, które realnie ułatwiają ludziom życie, a w dobie technologii łatwo sobie to wyobrazić, to
8: realnie mówicie o tym od lat, to znaczy, że każdy projekt, który, cytuję, ułatwia tym ludziom życie, będzie przez was poparty, to przygotujcie taki projekt, który jest dla was do zaakceptowania. Nie zrobiliście tego
19: ale
8: do tej pory.
19: Panie redaktorze, ale my skupiamy się na innych rzeczach. Ja przypomnę, że Donald Tusk obiecał to, że to zrobi.
8: Powiedziałem o tym.
19: Ale czy ja pana redaktora krytykuję? Pan redaktor zawsze mówi, jak jest.
8: Ja pokazuję, że premier tego nie zrobił, tylko że małżeństwa osób tej samej płci.
19: Proszę też nam pozwolić, jako Prawo i Sprawiedliwości, tak kształtować naszą agendę i tak przygotowywać projekty, jak my uważamy.
8: Ja staram się dociekać, co jest dla was do zaakceptowania, co nie.
19: W mojej ocenie ten projekt idzie dużo za daleko. Gdyby to był pakiet takich, no powiedzmy, oczywistych kwestii, jak na przykład uzyskiwanie informacji medycznych o osobie, z którą się na co dzień funkcjonuje.
8: To dzisiaj można upoważnić.
19: Nie... Ale nie, ale panie redaktorze, ale to właśnie...
16: Chodzi o takie właśnie wspólnota majątkowa, jak możliwość
19: Właśnie moim zdaniem do tego się to sprowadza, że moim zdaniem jest społeczna zgoda, to ja mówię, jak ja oceniam, społeczna zgoda na pewien pakiet rzeczy, które już dzisiaj można by zrobić indywidualnie i żeby to się robiło jedną czynnością, a badanie nie ma zgody na to, żeby stworzyć coś, co jest bardzo zbliżone do małżeństwa. To jest moja ocena.
8: Mówi pan w imieniu swojego elektoratu, wydaje mi się, elektorat Andrzeja Szejny ma inne zdanie.
18: Tak, ma inne zdanie. Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość nie przyjmie żadnego projektu, który dawałby jakiekolwiek prawa osobom LGBT. Pamiętamy czasy rządów PiS-u, gdzie z telewizji publicznej opanowanej przez PiS lało się strumienie nienawiści, hejtu nie tylko do środowiska LGBT, ale wobec niezależnych sędziów, opozycji. To jest język Prawa i Sprawiedliwości, wyobrażenie państwa.
8: Ale rozmawiamy konkretnie teraz o tym.
19: O sytuacji,
8: którą mamy, że z tego, co mówi Janusz Cieszyński, no wynika, że prezydent pewnie będzie się kierować podobną logiką waszą ustawę, jeśli ona w ogóle przejdzie, to zawetuje i faktem będzie, że trzeba będzie dla tych osób, które chcą zawsze tego typu związki, jechać za granicę.
18: No tak, ale z punktu widzenia lewicy my widzimy to trochę inaczej, że presja ma sens, no ale oczywiście, żeby tego typu rozwiązania, które byłyby sprawiedliwe na gruncie konstytucji, czyli równego traktowania obywateli, a część z nich w Polsce jest wykluczona, żeby takie ustawodawstwo wprowadzić, musielibyśmy mieć większość, mówię tutaj o lewicy, a chyba, nie wiem, 50% poparcia i 50% w Sejmie, co jak na razie na horyzoncie się nam nie zarysowywuje, bo okazuje się, że nawet takie lajtowe propozycje, bo tak bym je nazwał, jak ustawa o statusie osoby najbliższej, która powinna być chyba zrozumiała nawet dla prawicy, nie znajdują poparcia. Jeśli chodzi zaś o wprowadzenie transkrypcji dokumentów małżeństwa w Polsce. No przecież to nie są standardy, jak pan poseł Cieszyński powiedział, izraelskie, tylko europejskie. Europejskie, naprawdę. I też patrząc na pana, chcę panu przypomnieć, że kwestie związane...
8: A tutaj ministrowi Cieszyńskiemu, no nie śmiem interpretować, ale bardziej chodziło o to, że, powtarzam, nie dajecie takich praw obywatelom w Polsce, za to obywatele polscy za granicą mogą skorzystać z takich
19: tam
8: praw.
19: Tam państwo umywa ręce od trudnych decyzji.
18: Odwróćmy to rozumienie. Pan redaktor postawił sprawy bardzo, można powiedzieć, precyzyjnie i ciekawie, ponieważ...
8: Nie, no,
18: tak, panie redaktorze,
8: ciekawie,
18: ponieważ sytuacja jest absurdalna. Absurdalna jest w ten sposób, że musimy dojść do sytuacji, w której to sądy w Polsce, na przykład chociażby w procedurze pytania prejudycjalnego i po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które to orzeczenie jest wiążące dla krajów, w sprawie którego to orzeczenie zostało wydane, okazuje się, to sądy wprowadzają zasadę, która, a więc równego traktowania obywateli poprzez uznawanie małżeństwa zawartego za granicą, a więc przez transkrypcję te osoby będą nabywać prawa równe dla małżonków, ale nie we wszystkich dziedzinach oczywiście, nie we wszystkich kwestiach, na przykład nie dotyczy to adopcji. I to jest paradoks, że musimy dojść do sytuacji w Rzeczpospolitej Polskiej, że to sądy nakazują to, co nakazuje nie tylko system wartości wynikający z polskiej konstytucji równości, ale zwykłe poczucie sprawiedliwości.
8: Jak tutaj dyskutujemy, to pewnie każdy będzie miał inne poczucie wartości wypływające z konstytucji. Natomiast ja bym chciał, żebyśmy się pokusili o taki eksperyment intelektualny. Urzędy stanu cywilnego, które mają rejestrować tego typu związki zawarte za granicą, mają je rejestrować jako małżeństwa w Polsce. Rząd przygotuje rozporządzenie, gdzie będzie to sformalizowane, ale to urzędy stanu cywilnego będą podejmować decyzje w konkretnych przypadkach. Czy pan sobie wyobraża, zwracam się do Andrzeja Szejny, że jest jakby platformiano lewicowy prezydent Rafał Trzaskowski w Warszawie, więc on będzie dokonywał transkrypcji. Są władze lewicowo-liberalne w Łodzi, w kilku innych miastach, natomiast gdzieś w jakiejś gminie, gdzie jest prawicowy burmistrz, niekoniecznie może chcieć, żeby w jego urzędzie stanu cywilnego dokonywano transkrypcji.
18: W świetle orzeczeń, po pierwsze jest rozporządzenie wydane przez premiera Gawkowskiego, wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego.
8: Czy to będzie automat pana zdaniem?
18: Kierwińskiego, bo po drugie, jeżeli jakikolwiek urzędnik nie będzie chciał podjąć takiej decyzji, będziemy czynienia z bezczynnością organu administracyjnego i znowu przysługuje droga sądowa, więc już dzisiaj mówię do wszystkich urzędników, wszystkich burmistrzów czy prezydentów z pieczęcią PiS-u w swojej legitymacji, nie idźcie tą drogą, ponieważ czeka tam na końcu tej drogi sąd, który wasze decyzje albo uchyli, albo was zmusi do podjęcia takiej innej decyzji, bo my jesteśmy krajem praworządnym nareszcie.
20: Pójdą tą drogą, żeby zrobić z tego właśnie sprawę polityczną.
8: Krzysztof Mulawa, ja mam jeszcze jedno pytanie do państwa, ale tu zacznę od Krzysztofa Mulawy, bo kiedy w życie wchodził w traktat z Lizbony zaakceptowany przez Lecha Kaczyńskiego, to Polska i Wielka Brytania zawarły tam taki protokół. I to jest protokół, który miał decydować o tym, że dla Brytyjczyków zwłaszcza w kwestii prawa pracy Unia im się, mówiąc w skrócie, nie miesza do tego, co oni robią na krajowym podwórku ze krajowymi przepisami, a w naszych sprawach to były kwestie obyczajowe i rodzinne. I miało z tego wynikać, że organy unijne właśnie nie wprowadzają swoich interpretacji, które dotyczą spraw światopoglądowych. Jak to się ma do tego, co się teraz dzieje, Krzysztof Mulawa?
2: No właśnie, po pierwsze mamy w Polsce konstytucję, w ogóle temat już mógłby być zamknięty po tym przypomnieniu wszystkim wam, zwłaszcza tym, którzy nosili koszulki z napisem konstytucja.
16: Ale słuchał pan, co mówi pan redaktor.
8: Krzysztof Mulawa, drodzy państwo, Krzysztof Mulawa, bardzo proszę. Krzysztof Mulawa inaczej rozumie ten paragraf.
2: Nie, panie redaktorze, nie, bardzo nie zgadzam się z tym, co pan mówi, że ja coś mogę rozumieć albo nie. No konstytucja jest jasna. To jest jasne. Nie próbujmy tutaj własnych interpretacji stosować, bo konstytucja naprawdę dosyć jasno mówi. I mam pan rację, przypominając wszystkim zaprzańcom, którzy chcą...
8: Ale panie pośle, bez epitetów.
20: No, zaprzańcom,
2: Panie redaktorze, to nie jest obraźliwe, to jest twierdzenie...
8: Nie, to jest obraźliwe.
2: To dobrze. No panie redaktorze, oczywiście, no zaprzańcem jest osobą, która chce pomimo konstytucji...
8: Panie pośle, dobrze, do meritum, bardzo proszę.
2: No to jak pan mi da skończyć, to będę mówił. Zaprzańcem jest tak...
8: Chwileczkę, Krzysztof Mulawa.
20: Dobra, jakby nie, to by nie.
8: Drodzy państwo, Krzysztof Mulawa, bardzo proszę.
2: Jak ktoś chce, pomimo konstytucji, która w sposób jasny informuje, kto, kim jest małżeństwo, chce stosować jakiekolwiek prawo, ustawodawstwo, nawet wbrew traktatowi lizbońskiemu, to ja mam do tego argumenty, właśnie powiedziałem jakie, żeby nazwać kogoś zaprzańcem. Rzeczywiście nie daliśmy kwestii światopoglądowych, kwestii rodzin Unii Europejskiej. W związku z czym każdy taki wyrok, pan minister Szejna chce straszyć Gawkowskim, że samorządowcy, którzy będą
18: nie
2: będą chcieli...
18: Panie pośle, tylko że zrobią to sądy i zastąpią decyzję również takiego burmistrza czy prezydenta, jeżeli nie będzie chciał działać. Nie, ja tam tylko prostuję kwestię prawa.
2: Proszę nie straszyć Gawkowski, proszę nie straszyć Kierwiński. Mamy konstytucję. Jeżeli ja będę szanował konstytucję, jeżeli przede wszystkim mamy konstytucję, sądy też powinny pamiętać o konstytucji. Jeżeli konstytucja zostanie zmieniona, jeżeli będzie w parlamencie taka większość, żeby zmienić konstytucję i żeby dopuścić, to ja będę musiał szanować tą konstytucję. Dopóki mamy taką konstytucję, ona nie jest najlepsza, to trzeba ją szanować.
8: Dobrze, ale wie pan co, to chcę za pana zapytać o praktykę, no bo ja rozumiem, się nie podoba, to jest zresztą konstytucja przygotowywana przez raczej środowiska lewicowe, przez Aleksandra Kwaśniewskiego, natomiast co w praktyce zrobicie, jeżeli sądy i urzędy stanu cywilnego będą rejestrować związki osób tej samej płci zawarte za granicą?
2: Ja to od dzisiaj traktuję, właściwie od tamtego tygodnia traktuję jako niebyłe. Nic się właściwie nie zdarzyło, nie będzie trzeba nic odwracać, będzie trzeba bardziej poinformować. Ja już właściwie dzisiaj chcę ex ante informować, żeby każdy, kto z tych bezprawnych rzeczy będzie chciał korzystać, no to, że to są bezprawne rzeczy właściwie, że nie będą do niczego zobowiązane.
8: No ale na jakiej zasadzie pan poseł na Sejm?
2: Na zasadzie konstytucji. No dobrze, ale wyłącznie tego. Ja mam obowiązek szanować konstytucję, w związku z czym już dzisiaj...
18: się wypowiedziały na ten temat.
2: To jest klasyczne, co się dzieje, to jest próba przesuwania okna Overtona, prawda? Próba, tylko próba. Właśnie to
8: Ale chcę zapytać, na jakiej zasadzie pan stawia siebie i swoje zdanie? Jako posła, z całym szacunkiem, ponad zdanie sądów, czy ponad zdanie urzędników, którzy takie związki będą rejestrować?
2: Panie redaktorze, no urzędnik może popełnić błąd, zgadza się pan ze mną.
8: No ale jest interpretacja sądów, on się stawia też ponad
2: sądy,
8: tak?
2: A sąd może również popełniać błąd.
8: Ale sądy masowo, bo jest
2: sądy mogą masowo popełniać błędy. Mamy konstytucję, zawsze...
16: Rację, matko Mulawa.
20: Pan też może popełnić błąd.
2: Nie Mulawa, konstytucja. Pani minister, chciałby pani mnie troszeczkę zaatakować, ale musi pani pamiętać o koszulkę, którą pani również ubierała. Jest konstytucja i to nie jest moje zdanie, to nie jest zdanie pani minister czy kogokolwiek z tego studia. Mamy jedną konstytucję, jak ją zmienimy, ja również tą konstytucję zmienioną będę szanował.
20: Ja chciałbym, że to jest piękne samozaoranie. Ja bym panu Mulawy po prostu nie przerywał, tylko dał mu skończyć.
2: No, on przerywał
20: sam,
2: pan.
20: Sam się,
8: a jednak oddałem
20: się,
8: pan
2: teraz sam siebie.
8: Zaorał
20: pan się. Pan miał do głos. Pan redaktor
19: samo zaoranie tego, który miał
8: inny głos. Dobrze, przestań się orać, od orki jestem tutaj ja. Bardzo proszę.
20: Wasza sprawa jest jednoznaczna. Mamy rzeczywiście lekki chaos prawny, wynikający z tego, że... Przepraszam.
2: Pan to zaorał, pan. Bardzo by pan zaorał.
20: Przepraszam bardzo. Wynika to z tego, że... Wynika to z tego... Proszę mi posłuchać. Wynika to z tego, że państwo nie chcą po prostu za niczym zagłosować, co by tą sytuację ustabilizowało. Prezydent Nawrocki prawdopodobnie będzie wetował. W związku z tym przez to mamy chaos prawny, a nie przez brak woli z naszej strony. Z naszej strony jest wola uregulowania tego w sposób sensowny. Wyszliśmy z projektem kompromisowym, a państwo po prostu dla zasady upieracie się w tym, żeby blokować jakiekolwiek działania pozytywne, zrzucając potem winę na Tuska, że on przecież obiecał, a nie może wprowadzić, przepraszam, i sami jesteście odpowiedzialni za chaos prawny.
19: Przepraszam,
20: na Mulawy jest twarzą kompromitująca.
8: Panowie, orka zakończona, przejdźmy do drugiego tematu. Nie, panie ministrze.
20: Mogę
8: przejdźmy do drugiego tematu. Będą się panowie i pani mogli naprawdę orać dowolnie, bo temat jest bardzo ciekawy. Bardzo proszę.
3: To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
8: Szanowni Państwo, wiedzą to Państwo, bo to już tydzień temu Zbigniew Ziobro objawił się w Ameryce, jest ścigany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości, wyjechał z Węgier tuż przed upadkiem rządu Viktora Orbana, który go chronił. Posłuchajmy Zbigniewa Ziobrę.
3: Sądu się nie obawiam, przed sądem każdym chętnie stanę, a niezawisły sąd amerykański na pewno jest sądem niezawisłym, więc jeżeli chcą wytaczać sprawę ekstradycyjną, proszę bardzo, celem działania tego rządu nie jest to, aby doprowadzić do starcia na uczciwych zasadach przed sądem w świetle kamer, ale chodzi o to, aby zamknąć mnie w areszcie, w kajdanki, uzbroić na ręce i nogi, takim łańcuchem jeszcze połączyć w czerwonym mundurku i tak oprowadzać pod kamerami TVN-u albo TVP rzekomo w likwidacji. Ale jeśli dziś to robią wobec polityków opozycji, jutro robią, mogą to robić wobec każdego. I takie zjawiska nie mogą mieć miejsca w państwie prawa. I kiedyś ci, którzy dziś dopuszczają się tak rażących nadużyć państwa prawa, muszą ponieść za to odpowiedzialność. I myślę, że w tym w przyszłości odegram pewną rolę.
8: Ja mam jednak takie poczucie, że pan Zbigniew już nie odegra żadnej roli. Nie zmienia to faktu, że wjazd Ziobry do Stanów Zjednoczonych, zwracam się do Katarzyny Lubnauer, nie byłby możliwy bez nieformalnej zgody amerykańskich władz. Ambasador amerykański Tom Rose zapewniał was, ministra, wicepremiera Sikorskiego, że Ziobro nie zostanie wpuszczony do Ameryki. No i cóż, no to jest dla was upokarzające, co się stało.
16: Czyli jeżeli spojrzymy na to, jak w kulturze jest postrzegana banicja i wygnanie, to można powiedzieć, że Ziobro sam siebie ukarał.
8: Ale nie mówmy, bardzo sięgniemy czasów Robin Huda i Sherwood.
16: Możemy chłopów i jagny.
8: Przejdźmy na ziemię. Amerykanie, nasz największy sojusznik, dają Ziobrze azyl, czyli nie do końca, czy przyjmują go na swój teren, nie do końca wierzą w zarzuty, które wy mu stawiacie. No i poza wszystkim zapewniali was, nie przyjmiemy Ziobry, a go przyjęli.
16: Wie pan co, będziemy za chwilę zapewne omawiać następny, myślę, że dużo ważniejszy temat dotyczący relokacji żołnierzy.
8: Dobrze, porozmawiamy o relokacji.
16: Ale to jest, ma związek.
8: I teraz,
16: jeżeli się okazuje, że środowisko PiSu i środowisko, rozumiem, że prezydenta Nawrockiego, ale co najmniej PiSu, robi wszystko, żeby podważać pozycję Polski w Stanach Zjednoczonych w otoczeniu Trumpa, tylko w interesie jednego człowieka, w interesie Ziobry, w interesie człowieka, który chce uniknąć sprawiedliwości, który chce uniknąć stanięcia przed polskim sądem, no to delikatnie mówiąc, czy naprawdę w interesie Polski jest to, żeby ktoś chodził dookoła środowiska najbliżej Trumpa i tłumaczył, że w Polsce Ziobro nie może liczyć na uczciwy proces? Ja przypomnę, że w tej chwili cały czas nie jest wydana ta
8: europejski nakaz aresztowania.
16: Między innymi dlatego, że tam pani sędzia, która ma w tej sprawie orzekać, ma akcję Republiki, Ziobro ma stać się reporterem Republiki. W związku z tym mamy do czynienia jednak z wyraźnym dosyć konfliktem interesów. I teraz, czy to można powiedzieć w takim razie, że w Polsce sądy są nie są niezależne, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której przecież nikt nie wybierał Ziobry tej, a nie innej sędziny.
8: Używaliśmy alegorii orki, to ja przy tym pozostanę. Jeżeli jest tak,
16: nie była orka, to było wywierzenie.
8: Chwileczkę. Gdybym ja, nie daj Bóg, miał jakiekolwiek problemy z prawem i sąd uznał, że powinienem pójść do pudła i moi adwokaci złożyli odwołanie od tej decyzji, to pewnie decyzja sądu apelacyjnego zapadłaby w przeciągu tygodnia, maksymalnie kilku dni, bo taka jest procedura.
16: Tak, a pani sędzia odłożyła to do września.
8: W lutym zapadła decyzja, że Zbigniew Ziobro ma zostać aresztowany. Do tej pory nie ma decyzji o odwołaniu jego adwokatów. Sąd drugiej instancji, ona będzie we wrześniu. Do tego czasu pani sędzia Joanna Grabowska, właśnie ta, która posiada akcję Telewizji Republika, wstrzymała decyzję o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania, chociaż formalnie nie ma podstaw prawnych po orzeczeniu pierwszej instancji, żeby Ziobrę za granicą ścigać. I teraz prokuratura ministra Żurka mogła złożyć wniosek o wyłączenie pani sędzi, ponieważ jest w jakimś konflikcie interesów. Nie zrobiliście tego, to znaczy prokuratura tego nie zrobiła. A teraz wyciągacie to jako argument. No to było wiadomo od wielu miesięcy, że pani sędzia ma sądzić w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, że nie sądzi i że ma akcję Telewizji Republika.
16: No wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Ziobro zostanie dziennikarzem Republiki.
19: Oświadczenie majątkowe w internecie. Nie wiedzieli.
16: Mogło nie być podstaw, bo wtedy jeszcze przypomnę, że pan Zbigniew Ziobro nie był redaktorem Republiki, a w tej chwili już tym redaktorem Republiki zdaje się tydzień temu.
8: Panie minister, chwileczkę, znaczy naprawdę alegoria orki. Telewizja Republika, drodzy państwo, Telewizja Republika dostawała pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Właśnie w tej sprawie Zbigniew Ziobro jest ścigany. Pani tu nie widzi konfliktu interesu. Pani nie widzi tu konfliktu interesu. Prokuratura nie widziała tu konfliktu interesu. Pani sędzia złożyła jawne oświadczenie, gdzie ma napisane, że ma akcję Republiki. Jest to wiadomo od kilku lat.
16: Nie ulega żadnej wątpliwości, że Zbigniew Ziobro postanowił, że ten wymiar sprawiedliwości, który on w największym stopniu kształtował z wszystkich ministrów sprawiedliwości, bo ja przypomnę, że on był w sumie ministrem sprawiedliwości przez 10 lat.
8: Ale ja szukam, czy pani nie widzi winy po stronie Sikorskiego, który dostawał zapewnienie od Amerykanów, po stronie Żurka, który miał prokuraturę. Nie widzi pani tutaj jakichś ich zaniedbań, ich odpowiedzialności?
16: Jeżeli oni otrzymywali te zapewnienia, a ktoś mimo wszystko postanowił dotrzeć jak najbliżej do Trumpa, i któremu też przypomnę, że Trump miał kłopoty prawne w związku z tym, może zrozumieć sytuację.
8: W ogóle nie wiemy, czy dotarli do samego Trumpa, więc to jakby tutaj...
16: Najbliższe otoczenie.
8: Nie budujmy takiego przekonania, że Trump miał problemy z prawem, więc rozumie, że Andrzej Szejna jako były wiceminister spraw zagranicznych może mi wytłumaczyć.
16: No, natomiast żadnych odpowiedzi nie było w interesie państwa polskiego, co robili politycy PiSu, którzy prowadzili Ziobrę w ten sposób.
8: Może Andrzej Szejna wytłumaczy mi, jak to jest, że ambasador Stanów Zjednoczonych mówi jedno, a władze Stanów Zjednoczonych robią drugie.
18: Tak, po pierwsze oczywiście to nie jest kompetencja ministra spraw zagranicznych, ucieczka pana Zbigniewa Ziobro z Węgier.
8: Ale rozmowa z Amerykanami to jest kompetencja ministra.
18: Ta rozmowa premiera Sikorskiego się odbyła i efekt znamy, zresztą publicznie na ten temat ambasador się wypowiedział. To, co mnie w tym wszystkim niepokoi, a nawet przeraża, to bardzo dobre samopoczucie Prawa i Sprawiedliwości, pana prezydenta Nawrockiego i erupcję radości, że Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych i panowie z PiS-u oraz prezydent Nawrocki wprowadzają kolejny problem między polski wymiar sprawiedliwości i amerykański wymiar sprawiedliwości, między polską administrację i amerykańską administrację. Naprawdę, panowie, nie ma się z czego cieszyć w kontekście sytuacji globalnej, dyskusji o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie i tworzenia się nowego ładu międzynarodowego. To wy w interesie własnej partii politycznej, swojego wiceprzewodniczącego PiS Ziobro, cieszycie się, że teraz będzie być może jakiś zgrzyt między
16: że
18: polską a amerykańską administracją. Tego bym zaczął. Druga kwestia jest następująca. Pan Zbigniew Ziobro i jego adwokaci użyli wszystkich możliwych metod i sztuczek, żeby się bronić, do czego mieli absolutnie,
16: system prawny stworzył
18: absolutnie
16: Ziobro,
18: mieli prawo. Ale zwróćmy uwagę, no jeżeli uciekają, pan Zbigniew Ziobro ucieka się do tego typu metod, jak podawanie się za dziennikarza, jeżeli wspiera go w tym Telewizja Republika, jeżeli słyszymy o politykach PiS-u.
8: Kluczowe było to, że Ameryka przyjęła, bo on sam może być dziennikarzem, no to może to nie jest szczególnie budujące dla tego zawodu, ale kluczowe jest to, że Ameryka go wpuściła.
18: Dobrze, ale to jest właśnie element tego, o czym mówi. Ameryka, nie wiemy do końca oczywiście, jak to się odbyło i kto za tym
8: to stał. Właśnie problem polega na tym, że nie wiecie tego.
18: W administracji, nie wiemy tego, w administracji Stanów Zjednoczonych, bo nikt się do tego przyznać nie chce jak na razie publicznie, bo słyszymy, że pan ambasador Rose był przeciw, że Marco Rubio prawdopodobnie o tym nic nie wiedział i tak dalej, ale proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. No jaki jest, można powiedzieć, perfidny efekt tego działania Prawa i Sprawiedliwości oraz urzędników pana i doradców pana prezydenta, że dzisiaj dochodzimy do takiej sytuacji, w której nie dość, że jest prowadzony ten zgrzyt, to ja ciągle słyszę, że politycy PiS-u, czy to pan poseł Adam Bielan, czy to pan prezydent podczas, rozumiem, spotkań, pan minister Bogucki, wprowadzają w Stanach Zjednoczonych narrację, że w Polsce nie ma niezależnego wymiaru sprawiedliwości, że w Polsce nie ma skutecznej dyplomacji, że Polska jest krajem niewiarygodnym, a jednocześnie apelują do polskiego rządu, żeby ramię w ramię skutecznie walczył o interesy i wzmocnienie polsko-amerykańskich interesów. No przecież to jest szaleństwo.
8: Pan Janusz chciałbym pana Janusza Cieszyńskiego zapytać. Panie pośle.
2: W kompetencjach pana prezydenta według waszej opinii.
8: Panie pośle, ja potrzebuję tu ciszy, bo chciałbym, żeby głos Janusza Cieszyńskiego dobrze wybrzmiał. Panie ministrze, czy pan może powiedzieć, że... Drodzy państwo, czy pan może powiedzieć, że w Polsce jest uczciwy wymiar sprawiedliwości? Wobec pana wielokrotnie formułowano zarzuty dotyczące na przykład działań podczas pandemii, kiedy pan był wiceministrem.
19: Ja nie mam żadnej sprawy w prokuraturze, żadnych zarzutów.
8: Ale to, o to chcę zapytać. To znaczy, wie pan, politycznie rzecz ujmując, w uproszczeniu, dopadnięcie Cieszyńskiego za zakup respiratorów.
19: To jest w programie Platformy Obywatelskiej.
8: Dobrze, ale nie dopadli pana. Czyli jest jakiś...
19: Są nieudacznikami. No to wie...
8: Ale chwileczkę, ale czyli uczciwie do pana podeszli,
19: nie,
8: tak?
19: Nie, są nieudacznikami. sądami cały czas.
16: Czyli jest pan
20: uważa,
16: winny?
20: Ale
8: chwileczkę, czy pan został uczciwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości, czy nie uczciwie?
19: Ja mogę powiedzieć. Moi współpracownicy są nękani przez służby rządu.
8: Ale ja pytam pana.
19: Tuska. No ale to ja panu właśnie...
8: Ma pan jakieś zarzuty, czy sprawy?
19: Właśnie chcę panu odpowiedzieć. Moi współpracownicy są nękani przez służby pana Tuska, żeby złożyć na mnie jakieś obciążające zeznanie niezgodne z prawdą. No i...
8: Tak 2,5 roku już.
19: No tak, dokładnie tak. No,
8: chyba skuteczni są jakoś.
19: No, ale co mam panu powiedzieć? No, ludzie mówią, jak było, a to, że to jest inaczej, niż się wydawało panu Tuskowi, no to już jest problem.
8: Czyli uważa pan, że Zbigniew Ziobro nie mógł w Polsce liczyć na uczciwe postępowanie?
19: Absolutnie tak uważam, że Zbigniew Ziobro nie mógł w Polsce liczyć na uczciwy proces. I co więcej, uważam, że pan Żurek jest naprawdę kompletnym amatorem, jeżeli chodzi o bycie ministrem sprawiedliwości, bo ja jestem przekonany, że wszystkie jego wypowiedzi o tym, że chce mieć w sądach zaufanych sędziów, o tym, że gdyby chciał, gdyby tam była taka wola, to by przywiózł Zbigniewa Ziobrę do Polski w bagażniku.
16: Nieprawda, on powiedział dokładnie odwrotnie, że polskie państwo nie działa tak.
19: Przepraszam bardzo, pani minister.
8: Nie było
19: Waldemar, takiego. Przepraszam, Waldemar Żurek powiedział, że gdyby była taka wola, to przecież można by to zrobić. I rzeczywiście, tak jak pani mówi, wskazywał, że w nim tej woli nie ma, ale sam fakt, że on o tym mówił, że to są sposoby działania służb, na pewno nie sprzyja wizerunkowi Polski. Pan minister Szejna tutaj mówił, że Prawo i Sprawiedliwość wbija klin w dobre relacje polsko-amerykańskie. No to ja może, co ambasador Stanów Zjednoczonych mówi o szefie pana ministra Szejny, były komunistyczny aparatczyk, ten człowiek jest zagrożeniem. To jest ambasador Tom Rose o Włodzimierzu Czarzastym.
8: Ale jednocześnie podziękował Włodzimierzowi Czarzastemu.
19: Chyba nie jednocześnie, tylko wtedy, kiedy Włodzimierz Czarzasty zrozumiał, jak daleko w tym zabrnął.
5: Ale przepraszam, panie ministrze. Czego to dotyczyło? Dotyczyło tego, że Włodzimierz Czarzasty nie chciał poprzeć wniosku o nagrodę Nobla dla
8: prezydenta Trumpa. Panie ministrze, zwracam się do Janusza Cieszyńskiego. Nie ma Czarzastego w tej dyskusji o Ziobrze. Znaczy on w tej chwili w sprawach dotyczących Ziobry nie jest żadnym elementem dyskusji. Dyskusję obejmuje rząd, dyskusję obejmuje organa ścigania i was, bo to jest wasz poseł.
19: Ale ja chciałem tutaj odbić absolutnie tę szkodliwą narrację, którą uprawiają moi przedmówcy, jakoby ta

0: Zjednoczonymi jest fundamentem polskiego bezpieczeństwa i że należy to wyjąć poza nawias politycznych sporów wewnątrz.
1: Ale jednocześnie jest tak, panie pośle, pan nie zaprzeczy, że politycy waszej formacji jeżdżą do Waszyngtonu i jednak smarowują.
0: Przepraszam bardzo, panie redaktorze, oczywiście, że mówią prawdę o złym rządzie Tuska, ale w tym samym czasie, i to przecież było wtedy, kiedy pan prezydent Karol Nawrocki był w Stanach, mówią o tym, że chcemy jak najwięcej amerykańskich wojsk w Polsce.
2: Pana wypowiedź mówiąca o tym, że jesteśmy nieskuteczni w pana sprawie, świadczy o tym, że pan uważa...
0: Nie, ja nie powiedziałem, że jesteście nieskuteczni.
2: Ale proszę dać kontakt. Ja panu nie przerywałem.
0: Fałszywe oskarżenia rzuciliście, a teraz
2: pan nawet nie jest chce powiedzieć.
0: Ale już pan skłamał w pierwszym zdaniu.
2: Pan sugerował, że my powinniśmy doprowadzić do sytuacji, w której zostaną panu postawione zarzuty, jeżeli tego nie
0: jesteśmy
2: nieskuteczni.
0: Wy twierdziliście...
2: Proszę mnie przerywać, kurczę.
1: Drodzy państwo, drodzy panowie, Ryszard Petru teraz mówi, bardzo proszę.
2: Teraz proszę pana, świadczy to o tym, że pan uważa, podobnie jak Ziobro, że politycy są do tego, żeby sterować wymiarem sprawiedliwości. Przepraszam bardzo, tak pan uważa.
0: Nie.
2: Jeżeli chodzi o pana Ziobro, to uważam, że on cały czas odgrywa rolę negatywną, no bo ucieczka za granicę nie sprzyja popularności Prawa i Sprawiedliwości. Uważam w związku z tym, że to, że uciekł, że udaje, że jest dziennikarzem, tylko i wyłącznie świadczy o tym, że nie jest bohaterem, nie jest twardy. On zawsze mówił, że uczciwi nie mają się czego bać, a to, że uciekł, świadczy o tym, że nie jest uczciwy i w związku z tym to, że on tam uciekł, będzie sprzyjało słabemu poparciu Prawa i Sprawiedliwości. Pan mnie pyta, czy można było coś więcej zrobić. Można było więcej coś zrobić. Zgadzam się, że tutaj prokuratura nie działała sprawnie, natomiast chcę podkreślić, że najbardziej obawiam się, że prezydent Nawrocki, zamiast zajmować się kwestią realokacji wojsk z Niemiec do Polski, zajmował się Zbigniewem Ziobrą. Ale panie redaktorze, to jest dyskusja, tak? Debata. Ja mówię, że obawiam się, że prezydent Nawrocki wiedział o tej sprawie. I pytanie jest takie, dlaczego nie zrobił w innych ważnych sprawach niczego, a zajmował się...
1: Krzysztof Mulawa, bo zaraz chciałbym jeszcze parę zdań o relokacji. Powiedzieli Krzysztof Mulawa o sprawie Ziobry.
3: Tak, to są trzy kwestie. Bardzo krótko, panie redaktorze. Po pierwsze, zacznę od końcówki wypowiedzi pana posła Cieszyńskiego. Tak, pan minister Żółek jest nieskuteczny, delikatnie mówiąc, ale miękiszonem jest jednak pan Ziobro. Ja przypominam, że Darkowi Mateckiemu również groziły różne rzeczy i on nie wyjeżdżał, on nie uciekał z Polski.
1: Ruszył jego proces, był przez jakiś czas w areszcie.
3: Tak, był w areszcie i przypomnijmy, że...
0: Został przez sąd wypuszczony.
3: Ale przypomnijmy, że nie było...
4: Działają. I sądy
3: przypominam,
4: działają.
3: Że to było takie aresztowanie, że nawet nikt u niego z prokuratorów nie był w celi. Tak to było. I teraz po pierwsze, zwracam uwagę na brak profesjonalizmu w tym momencie ambasadora Ameryki w Polsce. To znaczy, on jest w stanie cokolwiek wypowiedzieć bez konsultacji i raczej to nie świadczy o nim dobrze. Po drugie, pozycja...
5: Nie może ambasador bez konsultacji.
1: Bardzo proszę, Krzysztof Mulawa.
3: No właśnie, musiało to odbyć się bez konsultacji, ponieważ decyzja miała miejsce zupełnie inna niż on powiedział. Po drugie, pozycja pana Sikorskiego w oczach urzędników amerykańskich również nie jest wysoka, skoro potrafił jemu coś takiego powiedzieć, a później to się nie dzieje. I po trzecie... Ale proszę nie przerywać. I po trzecie, jako polityk, ja odczuwam duże zażenowanie, że polski polityk przyjmuje jakąś rolę i tutaj nie winię telewizji Republika, że oferuje mu jakąś rolę redaktora czy kogokolwiek innego, że on przyjmuje coś takiego. I chyba pan Ziobro doskonale zdaje sobie z tego sprawę i tutaj wracam do pierwotnego pana redaktora stwierdzenia, że pan Ziobro i chyba my wszyscy już powinniśmy zdawać sobie sprawę, że Ziobro już nie będzie odgrywał żadnej roli w polskiej
1: polityce. Od razu, panie pośle, nawiążę do tego tematu, który państwo już wywołali. Czy to jest pana zdaniem poważny komunikat, że Ameryka wstrzymuje relokację do Polski ponad 4000 żołnierzy? Polski rząd uspokaja, że to tak naprawdę jest element wycofania wojsk z Niemiec, a nie z Polski, że to Polski nie dotyczy, ale coraz więcej doniesień wskazuje na to, że to jednak nas dotyczy.
3: Znowu zacznę od tego, co mówiłem wcześniej, brak profesjonalizmu amerykańskiej dyplomacji. Znaczy, dzisiaj tak mówią, że będzie wycofanie, a jeszcze 2 tygodnie temu, miesiąc temu mówili, że...
1: Donald Trump mówił, że być może przesunie do Polski.
3: Zgadza się, panie redaktorze. Jednak pan Donald Trump jest profesjonalnym politykiem, ale jednak charakteryzuje się czymś, czym nie powinien się charakteryzować, czyli częściej, szybciej mówi niż myśli.
1: Katarzyna Lubnauer.
3: Przypominam jeszcze tylko o kontekście, w jakim się w chwili obecnej znajdujemy, czyli relacji, którą pan prezydent Trump próbuje zawiązać z Xi Jinpingiem i to tam będzie kierunkowała się zainteresowanie
1: Katarzyna Lubnauer, bo wygląda na to, że Donald Trump groził Niemcom wycofaniem wojsk, a

0: rykoszetem dostajemy my.
1: Rzeczywiście tam w tej chwili to zamieszanie również jest wyraźnie w Stanach Zjednoczonych, bo widzieliśmy te ostatnie przesłuchania, nie wiem, czy to było w Kongresie, czy w Senacie, gdzie wyraźnie mam wrażenie, że dowódcy nawet nie do końca umieli odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje. Natomiast w środę ma być...
0: Dowódcy przyznawali, że dostępuje wycofywanie.
1: Tak, w środę ma być Dan Kane i ma być Grynkiewicz, którzy mają rozmawiać.
0: Dowódcy wojsk amerykańskich w Europie. Tak,
1: jeden to jest dowódca wojsk amerykańskich w Europie, Grynkiewicz, ale Kane to jest również w ogóle taki pierwszy żołnierz, że tak powiem, Stanów Zjednoczonych, czyli to jest przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Stanów Zjednoczonych. I myślę, że tam będzie poważna rozmowa na ten temat, co się dzieje, szczególnie, że przypomnę, że my mamy wiele jednak takich obszarów, które są ważne również ze względu na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych. W związku z tym to nie jest tylko tak, że to jest kwestia bezpieczeństwa Polski. I rzeczywiście... To też pokazuje dość wyraźnie, jak głupie były te stwierdzenia niektórych polityków PiS-u, którzy prawie, że z pewną satysfakcją i taką poczuciem wyższości mówili o tym, jak to zaraz Niemcy stracą te 5000 żołnierzy, a my tłumaczyliśmy, że nie powinniśmy być jednak tym państwem, które próbuje na siłę ich zabrać. Jednoznacznie, to mówimy jednoznacznie, że przyjmiemy każdą ilość żołnierzy amerykańskich. A w tej chwili niestety to się dzieje.
0: Jeżeli prezydent ma szczególne relacje z Donaldem Trumpem, to może powinien interweniować w tej sprawie.
1: Wykorzystał je dla Ziobry.
2: No właśnie. Szanowni Państwo, po pierwsze, ja jestem przekonany, że dokładnie właśnie tak się dzieje. To znaczy, że pan prezydent Karol Nawrocki, bez względu na wszystkie przepychanki, które się dzieją w bieżącej polityce krajowej, będzie robił wszystko, żeby w Polsce była jak największa obecność amerykańskich żołnierzy. Bo dla nas, z punktu widzenia naszego polskiego bezpieczeństwa, wybór jest prosty. Albo Stany Zjednoczone, albo ci od 5000 hełmów.
0: Dobra, ale wie pan co, dokładnie o tym rozmawiamy. Jak to w obecności sytuacji międzynarodowej wygląda, że Amerykanie wstrzymują relokację wobec państwa, które deklaruje, to jest ostatni element zgody narodowej
2: Współpracy
0: z Ameryką.
2: I dlatego ja uważam, że w tej kwestii powinna być tutaj pełna współpraca.
0: Przed
2: chwilą pani minister mówiła coś o Zbigniewie Ziobrze, a ja przypomnę, bo też ten wątek wplotła do tej kwestii, więc ja tylko chcę przypomnieć, że Zbigniew Ziobro w tej wypowiedzi, którą pan redaktor puścił, się wykazał dużą przenikliwością, bo przewidział to, co się wydarzyło. On powiedział, dziś ja, niedługo mogą być kolejni i już kilka dni później w mieszkaniu, czy w biurze Tomasza Sienkiewicza... Policja weszła do szefa Telewizji Republika.
0: Wiem, że macie to na agendzie, musicie to wszyscy we wszystkich programach powiedzieć, więc państwo będą to dzisiaj słyszeć. Weszła policja do mieszkania Tomasza Sienkiewicza, tłumaczy, że miała zgłoszenie, że jest tam osoba, która... Karol Nawrocki też ma zdolności profetyczne, bo dzień przed tym, jak Amerykanie ogłosili tę decyzję, był w Rumunii i powiedział, że prezydent Trump honoruje swoje zobowiązania i nie zmniejsza liczby żołnierzy w Polsce. Andrzej Szejna.
2: I w związku z tym, panie redaktorze, ale to pan naprawdę uważa, że związanie za plecami, kajdankami rąk jest okej?
1: Okay? Mówimy o bezpieczeństwie Polski, o 4000 żołnierzy amerykańskich, a pan to sprowadza
0: że ma pan checklistę. Chwileczkę, pani poseł. Rozumiem, że ma pan checklistę, w której musi pan porzucić pana Sienkiewicza. Ja jestem zawsze przeciwny operacjom, które dotyczą dziennikarzy, i tylko że muszę się opierać na oficjalnych komunikatach władz, które mówią, że miały informacje, policja ma taką informację. Rozumiem, że panu ufa policji, kiedy wy rządzicie, a nie ufa.
2: Chwileczkę.
0: Jeżeli policja mówi, że miała informację, że jest tam osoba, która chce popełnić samobójstwo, no to ja muszę to uznać jako obywatel, jako publicysta. Też wolałbym, żeby policja nikogo nie skłowała. I takie operacje mi się nie podobają, ale nie podobało mi się tak, że jak policja za waszych czasów lała kobiety pałkami teleskopowymi.
2: Panie redaktorze, to ja mam jedno pytanie.
0: Może mam o tych wojskach Andrzeja Szejny zapytać?
2: Jedno zdanie.
1: Pana bezpieczeństwo Polski nie interesuje, tylko miejsce jego w Republice.
2: Czy pan popiera ujawnienie zapisów z kamerek nasobnych policjantów, którzy przeprowadzali tę interwencję?
0: Ja jestem zawsze zwolennikiem jawności.
2: No to dziękuję.
0: Andrzej Szejna, bardzo proszę.
3: Tak, może ja jednak o realokację wojsk. Wydaje mi się to być sprawa zasadnicza dla polskiego bezpieczeństwa, a resztę zostawiam polskiej policji.
0: Krótko, panie posłanku.
3: Krótko, tak, bo obowiązuje umowa o o wzmocnionej współpracy obronnej między Stanami Zjednoczonymi a Polską, wedle której obecność Stanów Zjednoczonych na poziomie 10 tysięcy żołnierzy, w tym stała obecność 5. wysuniętego dowództwa korpusu. Konkret jest taki. Ja uważam, że nie powinniśmy dzisiaj ani panikować, powinniśmy zachować spokój. Będą prowadzone dalsze rozmowy, które w mojej ocenie... I nie powinniśmy się bać, a swoją drogą, patrząc na politykę pana prezydenta Trumpa, bardziej boi się właśnie Tajwan.
4: Polska dostała rykoszetem. Dla nas akurat te 4 tysiące to był bardzo istotny przyrost zaangażowania amerykańskiego. Także źle się stało. Zakładam, że to jest jeszcze w przyszłości do odkręcenia. Dlatego te relacje amerykańsko-polskie powinny być cały czas dobre, pomimo trudności, jakie mamy ostatnio. Dziwi mnie pasywność pana prezydenta Nawrockiego w tej sprawie. Naprawdę.
0: Nie wiemy, może działa.
4: No ale jeżeli tak, to nieskutecznie. Przepraszam bardzo. Miał niby super relacje i te relacje są wykorzystywane na rzecz pana Ziobry. Natomiast zaskoczony jestem też, że nic nie wiedział o tym. Uważam, że po prostu tutaj pada mit o relacjach dobrych prezydenta Nawrockiego z administracją Donalda Trumpa, no bo efekt jest taki, że do świata poszła informacja, że Polska nie otrzyma wzmocnienia sił amerykańskich. To jest zła informacja.
0: Dzień tygodnia.
4: Na zewnątrz.
0: Dziękuję państwu bardzo serdecznie.
1: 4 tysiące. Dziękujemy. Dziękuję bardzo.
5: Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.
6: Reklama.
7: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż

0: 439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
10: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
2: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
3: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze Sztylem przycinam gałęzie, z Kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
2: A z kim będziesz kosił?
3: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
4: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
12: Zobacz, Stasiu, soku.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
16: Jak tak, to Allegro.
17: Po reklamie.
18: Tak, to już 10:00, to czas na wiadomości w Radiu Z. A tema dla nas Idalia Tomczak, prosimy.
19: Trzy osoby zginęły w wypadku w Małopolsce. Osobówka wjechała w ciężarówkę. Goście siódmego dnia tygodnia o uznaniu małżeństw jednopłciowych. Bułgaria wygrała Eurowizję, ale Polska ma powody do radości. Posłuchajcie relacji z Wiednia.
18: 10:00.
19: Tragedia w Smykowie w województwie małopolskim. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną przy drodze ciężarówkę. Nie żyją trzy osoby. My łączymy się z reporterem Radia Z, Przemkiem Tarankiem. Przemku, do wypadku doszło przed godziną 8 rano. Czy policja ustaliła już przyczyny tej tragedii?
17: Okazuje się, że ciężarówka nie stała na jezdni, była zaparkowana na poboczu gminnej drogi, powiedziała mi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
20: Z takich wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Fiatem Punto z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechało na pobocze, uderzając w zaparkowany tam pojazd.
17: Do wypadku mogły przyczynić się bardzo trudne warunki atmosferyczne. Dzisiaj w Małopolsce pada deszcz, jest bardzo ślisko. Mężczyzn zakleszczonych we wraku osobówki wycinali strażacy, używając specjalistycznych narzędzi hydraulicznych. No niestety kierowcy i dwóch pasażerów nie udało się uratować. Przemek Taranek, Radio Z.
19: Na miejscu wypadku cały czas pracują policjanci. Przyjechał też prokurator. Droga gminna w Smykowie jest zablokowana. Rozwiązania prawne umożliwiające uznawanie przez urzędy stanu cywilnego zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Rządowe przepisy w tej sprawie mają być gotowe lada chwila. Szerszych możliwości nie będzie, bo nie ma w tej sprawie zgody w samej koalicji rządzącej. Stąd prace nad płytszą wersją, czyli ustawą o statusie osoby najbliższej. Mówi w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radio Z wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
21: Nie jest tajemnicą, że nie ma do tego odpowiedniej większości w Sejmie i również myślę, że byłby problem z podpisem pana prezydenta. Dlatego jest przyjęta dość ułomna, według mnie, chociaż idąca w dobrym kierunku ustawa, która jest w tej chwili w Sejmie i która mam nadzieję, że zostanie przegłosowana.
22: To jest za blisko małżeństwo, to jest takie prawie małżeństwo. Uważam, że to jest zbyt blisko i uważam, że projektodawcy prawdopodobnie celowo właśnie po to, żeby wokół tego ogniskować debatę polityczną, tak ten projekt przygotowali.
19: Odpowiadał Janusz Cieszyński z PiS. Według niego jest społeczna zgoda na ułatwianie życia parom jednej płci, ale koalicyjny projekt idzie za daleko. Projekt ustawy o osobie najbliższej przewiduje rejestrację związków w Urzędzie Stanu Cywilnego i prawa wynikające z takiej rejestracji, w tym dotyczące dziedziczenia, do informacji medycznej czy wspólnego rozliczania podatków. Martwy wieloryb znaleziony u wybrzeży Danii to humbug Timi. Śledziliśmy jego losy w ostatnich tygodniach. Wielokrotnie osiadał na mieliznach u niemieckich wybrzeży Bałtyku. Po prywatnej akcji ratunkowej trafił w okolice Morza Północnego. Za nami wielki finał Eurowizji 2026. W konkursie w Wiedniu zwyciężyła Bułgaria, którą reprezentowała wokalistka Dara z piosenką Bangaranga. Jest to pierwsze w historii zwycięstwo tego kraju. Polka Alicja Szemplińska zajęła świetne 12 miejsce. W Wiedniu konkurs obserwowała z bliska dziennikarka muzyczna Radia Z Magda Barczyk. Magdo, jakie emocje towarzyszyły naszej delegacji podczas ogłaszania wyniku Alicji?
23: Były łzy, radość i pozytywne zaskoczenie. Alicja otrzymała w sumie 150 punktów, co pozwoliło jej uplasować się na 12 miejscu. 17 punktów przyznali jej widzowie z całego świata, a aż 133 międzynarodowe jury. Tym samym po 23 latach aż czterokrotnie usłyszeliśmy słynne 12 points go to
24: Poland!
25: La Pologne!
24: Poland!
26: And our 12 points go to Poland!
23: W konkursie Eurowizji w Wiedniu miejsce drugie zajął Izrael, a trzecia była Rumunia. Wiedeń, Magda Barczyk, Radio Z.
19: Nagranie występu Polki zobaczycie na radioz.pl.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
18: To ja może na fali tego świetnego 12 miejsca powiem, gdzie w tej chwili jest 12 stopni.
29: Dawaj.
18: No praktycznie w całej Polsce. Jedynie w Zakopanem 4, a w Terespolu 15. Dzisiaj maksymalnie 20 właśnie na wschodzie. Ma być najwięcej deszczu i najcieplej, a na zachodzie najwięcej słońca, ale najchłodniej.
29: Cieszę się, bo mówiłem wczoraj, że dzisiaj będzie 12.
18: No i wykrakałeś.
28: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
30: Radio Z i już.
31: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Witamy, dzień dobry. Zaczynamy od miejsca szóstego.
1: No tak, musimy o tym. Ziobro w USA, Zbyszek Ziobro w USA. Nie wiem, co ja mogę. No Zbigniew Ziobro.
0: No chyba
1: niektórzy
0: tak
1: mówią Zbigniew. To nawet
0: nie
1: śmieszne.
0: Znałem tego.
1: Nie moje, usłyszałem od jakiegoś... Radek Sikorski to powiedział.
0: Aha, Zbigniew.
1: W Stanach uważam, że to super dla niego miejsce, bo tam jest wielkiego Ziobro, man.
0: Bro.
1: No
0: Ziobro.
1: Właśnie.
0: Okay.
1: Będą tak na niego mówić. Wszyscy się zastanawiają, jak on się z Węgier wydostał.
0: No, ponoć
1: przez właśnie Serbię.
0: Aha.
1: Właśnie nie wiadomo jako kto i teraz już wiadomo. Obiektywny dziennikarz, jak się okazuje, TV Republika ma relacjonować swoje losy uchodźcy politycznego w porannym paśmie Dzień Ziobry. Wszyscy się pytają, pamiętasz, gdzie on w ogóle się zatrzymał? Kogo się zatrzymał?
0: Tak,
1: to
0: tak.
1: Jest ten temat. Jedni twierdzili, że u Tomasza Adamka w New Jersey.
0: A, naszego boksera.
1: No właśnie, to by w sumie nie dziwiło, bo Adamek asystował przy egzorcyzmach, więc to właściwy adres dla Zbyszka, moim zdaniem. Jednak zdementowano plotki i poszła druga informacja. Skoro już u pięściarzy, to może u Andrzeja Gołoty, który z kolei, jak wiemy, bił poniżej pasa, więc mieliby o czym gadać. Kurde.
0: Ale jednak nie.
1: No właśnie. I jednak nie. I Radio Z wie, gdzie się zatrzymał. Otóż, gdzie się zatrzymał? Mike Tyson udzielił mu schronienia.
0: Wow.
1: I to jest pewna informacja. Wiadomo, Tyson gryzł w uszy, Ziobro podsłuchiwał, a podsłuchiwanie to przecież też, kurczę, jest jakimś tam uchem, więc wiele wspólnych tematów.
0: Okay.
1: Jedyna różnica, Tyson lubi gołębie, a Ziobro Pegasy.
0: Jakoś się tylko daje.
1: No właśnie, i Zbyszek, jak się okazuje, ma przygotowywać się u Tysona do walki o pas WBC jako Ziobro Man. Natomiast kulminacją będzie walka, będą walczyć z Romanowskim o pobyt stały w USA. Walka ma się odbyć w rezydencji Trumpa Mar-a-Lago.
0: Wow.
1: Tak, i gala będzie się nazywał Uciekające Kurczaki.
0: The Running Chickens.
1: Tak, i zwycięzca zostaje, przegrany wraca do Polski.
0: Yo, bro.
1: Man.

0: przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. Podsumowujemy razem z Szymonem Majewskim. 19 minut po godzinie 10. Za nami na miejscu 6 Zbigniew Ziobro w USA, a na miejscu 5 już mogę zdradzić, że będzie jeszcze ciekawiej. Nie zapominajcie o muzyce numer 1, najlepszej na niedzielne przedpołudnie. Za chwilę u nas Metallica.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania,
2: po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: To co, Marian? Rowery?
15: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
14: A raty jakie mają?
15: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
15: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
17: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
9: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Pierwsza bojowa lista wydarzeń tygodnia to Radio Z i oczywiście wasz ulubiony program. Teraz miejsce piąte.
1: Tak, zapraszamy, słyszymy się, widzimy się. Jest nie lada akcja, moi drodzy, bo remake słynnego w latach 80. filmu Nieśmiertelny. Mm-hmm. Pamiętasz to?
0: No nie, ja się urodziłem w 90.
1: Ja to pamiętam, z muzyką Queenów. Tym razem powstaje remake właśnie tego słynnego filmu z Henry Cavillem, tak to się
0: Cavillem,
1: mówi?
0: Cavillem.
1: Cavill, Boże, tak. No widzisz.
0: On kiedyś mówił, bo ludzie nie wiedzą, jak czytać jego nazwisko, on mówi Cavill. Cavill like travel.
1: A, Cavill, yes. Dobra. Jest kręcony w Polsce, wow. Otóż częściowo słuchaj w Łodzi, ale nie wiem, czy wiecie, ale o tę rolę, jak się okazuje, starał się Krzysztof Ibisz.
0: Poważnie?
1: Ale okazuje się, że za młodo wygląda. Za młodo wygląda. No i właśnie tak sobie pomyślałem, kurde, Nieśmiertelny w Polsce, czy oni w ogóle sprawdzili, ile się czeka na operację na NFZ? Serio? Albo stoi w kolejkach do lekarza? Chyba, że Cavill będzie rozlewał jakiś eliksir, prawda? Nie wiem, ale też by były na to terminy. Wyobraźcie, że Cavill przyjmuje, rozlewa, wiesz, i NFZ mówi, proszę pana, dobrze, ale...
0: Tam, o przyszłym roku.
1: Tak, w przyszłym roku, albo tam nawet 20 lat. Ale tak serio, słuchaj, a propos właśnie kolejek, bo mówi się, że są straszne kolejki do lekarza. One się cały czas powiększają. I te terminy oczywiście. Ja mam taką radę dla 15-latków w naszym kraju, żeby już ustawiali się w kolejce do lekarza, mimo że są zdrowiutcy. I biorąc pod uwagę termin przyjęć, na pewno się w końcu w tej kolejce zestarzeją i na coś zachorują. Oczywiście nie życzę, ale wiesz,
0: statystycznie, statystycznie. Tak, coś im może być.
1: I wtedy w wieku 70 lat, jak akurat wejdzie, to już będzie coś miał w zanadrzu.
0: Sprytne. Dobra,
1: i od razu przypomnienie, każdy z nas jest nieśmiertelny przez całe swoje życie. Pamiętajmy o tym.

0: 22 minuty zostały do 11. Za nami Cher, a tu Radio Z. Najważniejsza, w najważniejsze wydarzenia kończącego się tygodnia okiem naszego Szymona Majewskiego. Za nami na 6. Zbigniew Ziobro w USA. Na 5. remake filmu Nieśmiertelny. Co na 4? Radio Z i już. Dowiemy się za chwilę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zaporskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
3: Moja Pani, na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
2: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj jutro o 20.30 w TVP1.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
8: Po reklamie.

0: Muzyka numer jeden w Radiu Z, a teraz przebywa lista wydarzeń tygodnia. Jeszcze w tej godzinie łapiemy się na miejsce czwarte.
1: Tak, moi drodzy, no muszę to powiedzieć. Jest romans roku z Kolim Uwiódz-Steczkowską. Wow. Justyna zaśpiewała z nim w piosence Mamacita. Historia jest taka. Może streszczę wam teledysk. Ona jest piękna, on jej chce.
0: I to tyle.
1: Tak.
0: Piękne
1: rozstory. No więc Justyna, słuchajcie, w teledysku pokazuje się od jak najlepszej strony. Czyli? Ma wszystkie strony bardzo ładne. Tak. Pokazuje ciało w całej rozciągłości. Piosenka jest jakby wiadomo, jest latino.
0: No bo to król latino, tak.
1: Tak, i tam jest w tekście, że to jest ten moment, gdy mam już ciebie, ty jesteś dla mnie, a ja dla ciebie.
0: Rymuje się.
1: Tak, i potem jedyna moja żona już powiedziała, przestań, a moja żona schodzi, a ja do niej mnie tylko mamaja, jedyna taka damaja. A ona mówi, co ty śpiewasz? Ja mówię, to jest hicior.
0: Co ty nie wiesz, przecież to jest z Kolim, Justyna Steczkowska.
1: Tam jest jeszcze historia taka, że w tej piosence z Kolim śpiewa w języku amerykańskim, albo inaczej mówiąc, w języku Ziobry. Chodzą słuchy, że w ogóle dlatego Ziobry opuścił kraj. Miał już wcześniej przecieki, że wyjdzie ten numer i będzie katowany w radiach, więc wolał się ulotnić. I tam się z Kolim śpiewa po amerykańsku.
0: A masz jakąś próbkę?
1: Wanna be my mama. On tak jeszcze, on jakoś tak wanna be my mama, Louis and Prada, wanna be my mama, Louis and Prada, Prada, Prada. Widać jednak po tym, że z Kolim coraz bardziej zaczyna śpiewać po amerykańsku w piosenkach, więc mam wrażenie, czy to nie chodzi o to, że on szykuje się na rynek USA. Może być to, kurde, moim zdaniem nawet pomocy dla rządu, bo jak stanie się tam bardzo pożądany, wymienimy go na Ziobrę.
0: I on może też relacjonować, co się w Stanach dzieje,
1: no
0: tak,
1: właśnie,
0: w telewizji.
1: Dokładnie. A Justynę wymienimy na Romanowskiego.

0: Kochani, głęboko wierzę w to, że tak jak i ja, wy też macie tak, że zakochujecie się w niektórych utworach, to Kuba i Kuba, Stygnie lato, jestem absolutnie zakochany. Tu Radio Z, 5 minut do 11. Bułgaria wygrała na Eurowizji. Dlaczego Bangaranga podbiła Europę? O tym za chwilę w wiadomościach Radia Z.
1: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Po reklamie.
21: Tu Radio Z, dochodzi 11. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Idalia Tomczak.
22: Będą rozmowy na szczycie w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Rośnie bilans ofiar ukraińskiego ataku dronowego w Moskwie. Bułgaria wygrała Eurowizję. Sprawdzamy, co spodobało się w utworze Bangaranga.
21: 11.
22: W sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce szykują się rozmowy z najważniejszymi dowódcami USA. Zapowiedział je minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W środę szef MON spotka się z generałem Danem Kaneem, przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Dzień wcześniej szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła, ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieneński. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
22: Ale rozmawiałeś z politykami, gośćmi 7 dnia tygodnia w Radiu Z. Czy jest powód powód do niepokoju, jeśli chodzi o wojska USA w Polsce.
0: Te najbliższe rozmowy z amerykańskimi generałami mogą sporo wyjaśnić, bo na razie są tylko medialne informacje, mówi wiceminister edukacji z Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer. Rząd cały czas podkreśla, jednak mowa jest o rotacji, a nie zmniejszeniu liczby wojsk amerykańskich w Polsce.
15: Poważna rozmowa na ten temat, co się dzieje, szczególnie, że przypomnę, że my mamy wiele jednak takich obszarów, które są ważne również ze względu na bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych.
20: O wiele ważniejszą kwestią jest, jaki rodzaj broni jest rozmieszczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
0: A chodzi o broń przeciwrakietową, dodaje były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy. Najbardziej prawdopodobny scenariusz, część wojsk amerykańskich z Niemiec przesunięta zostaje na wschodnią flankę NATO. O tym, że nie będzie redukcji, pisze też w mediach społecznościowych szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.
22: A Polska została w środę zaskoczona nagłą decyzją Stanów Zjednoczonych o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w kraju. Według portalu Politico ostrzeżenie dotarło do Polski już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. W rezultacie kierownictwo Ministerstwa Obrony oraz przedstawiciele polskiej armii dowiedzieli się z mediów o zmianie planów najważniejszego sojusznika. To nie była spokojna noc w Moskwie. Ukraina przeprowadziła zmasowany atak dronowy w okolice rosyjskiej stolicy. Ministerstwo Obrony Narodowej Rosji potwierdziło, że zginęły co najmniej 4 osoby, a kilkanaście zostało rannych. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: Ukraińskie drony, które są w stanie przelecieć już prawie 1000 kilometrów od linii frontu, uderzały w rafinerie i zakłady przemysłowe. Rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że zestrzeliło 556 ukraińskich bezzałogowców. Do ataku doszło m.in. w miejscowości Chimki, gdzie znajdują się zakłady przemysłu zbrojeniowego i kosmicznego. Drony zaatakowały też moskiewską rafinerię, ale jak przekazał mer, same instalacje zakładu nie zostały uszkodzone. W związku z atakiem czasowo ograniczono natomiast pracę moskiewskich lotnisk. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w oficjalnym komunikacie informuje, że jego kraj miał prawo uderzać w rosyjskie obiekty naftowe i wojskowe. Bułgaria zwyciężyła w konkursie piosenki Eurowizji w Wiedniu. Sukces przyniósł utwór Bangaranga, który zaśpiewała wokalistka Dara. O tym, co mogło wpłynąć na tak wysokie noty tego utworu, mówiła Radio Z Maria Baładżanow z eurowizyjnego kanału Eurovibes.
24: Myślę, że taka świeżość, coś zupełnie innego, połączenie takich trochę może nowoczesnych wpływów radiowych połączonych z tradycją, do tego świetny wokal, świetna choreografia, świetna realizacja, to był jak teledysk. Natomiast muszę powiedzieć, że jest to najbardziej zaskakujący zwycięzca od wielu lat i nikt przed konkursem nawet by o tym nie pomyślał.
22: Polka Alicja Szemplińska z utworem Prey uplasowała się na 12 pozycji. Występ Alicji możecie zobaczyć na radioz.pl. Kolejne wydanie wiadomości w Radio Z w samo południe zaprasza Darek Klimczak.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Aktualnie najcieplej na wschodzie kraju. Teraz polu 14 stopni pokazują termometry. Tutaj najcieplej, najchłodniej, za to w Zakopanem niecałe 4 stopnie. Dzisiaj, zresztą zgodnie z zapowiedziami, w centralnej i wschodniej części kraju będzie padał deszcz, będą ciemne chmury. Na zachodzie, Lubuskiem, słuchajcie, do 18 stopni słońce.
26: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
21: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Zapraszamy za chwilę, miejsce trzecie.

0: druga godzina naszej listy, przebojowej listy. Szymon Majewski podsumowuje. Teraz tak, miejsce trzecie.
1: Tu z Polski odwiedził George Clooney.
0: Yeah, amerykański aktor.
1: Tak, który przemawiał na Impakcie w Poznaniu i na Impakcie przemawiał też Donald Tusk. Mm-hmm. Więc panowie się spotkali. I Tusk od razu przeprosił, że to nie jego wina, że ma tak na imię.
0: Słyszałem.
1: Tak było dokładnie. Ja kurczę nigdy nie miałem takiego problemu. Szymon Hołownia, Szymon Marciniak, Szymon Wydra. Same równe chłopy, kurczę. No. Ale jednak zdradzimy wam, słuchajcie, prawdziwy powód wizyty Clooneya. Powstaje, otóż jak się okazuje, powstaje film o Donaldzie Tusku i George Clooney go zagra. Dokładnie. Długo szukano aktora, Brad Pitt nie mógł, Robert De Niro za stary, więc padło na przystojniaka Clooneya.
0: Super, to komplement chyba dla premiera.
1: Dokładnie. Nie brano pod uwagę polskiego aktora, no bo wiadomo, musiał to by być Karol. A jednak Donald Tusk nie ma takiej przerwy między zębami, nawet nie ma takiej przerwy między obradami w Sejmie. No. Uwaga, i się okazuje, że pracują nad trzema filmami od razu. Wow. Więc na razie roboczy tytuł filmu to Mission Impossible, czyli próba wyprowadzenia służby zdrowia na prostą. Druga propozycja to Stranger Things, czyli Dziwne Rzeczy. Film, który miałby wejść w dziwny świat relacji koalicji i Polski 2050.
0: Fajne.
1: No, zasługuje to na to, prawda? Bo nikt nie wie, o co chodzi. Na koniec to się jeszcze nie wyjaśnia, tylko ściemnia. A może ewentualnie Ojciec Chrzestny, czyli jak długo trzeba całować rękę Donalda, żeby wejść do jego gabinetu. Może też być Władca Pierścieni, czyli dlaczego wszystkie pierścienie ma Donald, a reszta co najwyżej obrączki przez niego założone.
0: Fajne.
1: Tak jak gołębie.
0: Widzę go w tych rolach, tak.
1: Kurczę, i wychodzi na to, że w Polsce, zobacz, no George Clooney, Kevil, czyli Kawil.
0: Kawel.
1: Kawel.
0: No ten, no
1: George Clooney,
0: tak.
1: Kawel, czyli w Polsce się robi małe Hollywood, a w Stanach co? Peacewood. No kurczę, Ziobro Romanowski, dajemy co najlepsze.

0: 19 minut po 11, tu Radio Z. Spotkanie Tusk-George Clooney za nami, na miejscu trzecim przebojowej listy wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. Za chwilę u nas miejsce drugie. Na wcześniej, żeby jakoś tam się wam weselej zrobiło w to niedzielne przedpołudnie. Daria Zawiałow. Radio Z i już. I Artur Rojek.
1: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

0: salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
0: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Po reklamie.
10: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Podsumowujemy wydarzenia kończącego się tygodnia. Teraz miejsce drugie.
1: Tak, otóż europoseł PiS Dominik Tarczyński, znany z mocnych, kontrowersyjnych wypowiedzi po bandzie, nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii na jakiś mocno prawicowy, ultraprawicowy slot. Odpisano mu, że jego obecność nie jest uznawana za sprzyjającą dobru publicznego. On się wkurzał, napisał, że tak wygląda komunizm. Właśnie odmówiono mi enter tu Wielka Brytania, aby mógł przemawiać. Stramer zostanie przeze mnie pozwany, czyli premier, nie rząd, nie ministerstwo, ale Stramer osobiście, jak przegrasz kolejne wybory, komunisto. Spotkamy się w sądzie. I na to odpowiedział Sikorski, że widocznie brytyjskie władze uznały europosła za zagrożenie dla porządku publicznego. Wtedy Tarczyński: tak się zachowuje minister polskiego MSZ w sprawie Polaka, europosła. PS. Uwaga, skoro Sikorski zdecydował się o tak profesjonalnym poziomie komunikacji, to moja rada jest następująca. Pamiętaj, Radek, ostatnia kropelka zawsze do kibelka.
0: Nie rozumiem.
1: Kurde, i teraz się zastanawiam. Mocno. I teraz jak ma on odpowiedzieć? Bo wiesz, Sikorski mu tam odpowiedział, że już nazywanie tam Stramera jest komunistą, to twierdzi o tym, że jest niezrównoważonym właśnie ekstremistą. Ale jednak, jak odpowiedzieć na to, że ostatnia kropelka zawsze do kibelka?
0: No, nie wiem.
1: Mam parę dla Radka, więc na przykład pamiętaj, Dominiczku, trzymaj cel w nocniczku. Pamiętaj, Dominik, lać po kątach to nie wynik. A może na przykład nie skacz na Stramera, bo odpadnie Nera. Takie może mało. Ale z Colin by to wziął do piosenki, dobra. A może na przykład taka mini Radka, lej po łodydze kwiatka.
0: Ładne.
1: Dobre odpowiedzi?
0: Ładne, dobra.
1: Wiesz, no bo już jak tamten tak, to ten tak. Boję się, kurczę, że jak Dominik się rozszaleje, to i króla Karola pozwie, kurde, no.
0: Strach się bać.
1: Tego komunistę w złotej koronie na głowie.

0: Fresh energia od rana. Macklemore, Ryan Lewis, Can Hold Us. Tu Radio Z, 24 minuty do godziny 12. Przebojowa lista wydarzeń tygodnia prezentuje Szymon Majewski. 321-321-321. Przypominam, że zawsze o tej porze czekamy na wasze telefony. Za nami na miejscu drugim polski polityk Dominik Tarczyński, niewpuszczony do UK. A co takiego znalazło się na miejscu pierwszym? To za chwilę. Radio Z i
1: już. Reklama. Wiele sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wiele sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Teatr Telewizji zaprasza na Moralność Pani Dulskiej. Zawsze aktualną komedię Gabrieli Zapolskiej w nowoczesnym wydaniu. Historię, która od lat mówi o nas więcej niż chcemy przyznać.
12: Moja Pani, na to mamy 4 ściany i sufit, aby brudy swoje prać w swoim domu i aby nikt o nich nie wiedział.
11: Zobacz i zapytaj siebie, ile Dulskiej jest w każdym z nas. Kinga Price, Olaf Lubaszenko, Martyna Byczkowska, Michał Balicki. Moralność Pani Dulskiej. Oglądaj jutro o 20.30 w TVP1.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media
13: Expert taniej masz. No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
14: Jakich ludzi?
13: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
14: Ojciec, nie to okno. To tu.
13: Gdzie?
14: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
13: AI? Ajajaj.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
16: Po reklamie.

0: Panie i panowie, czas na miejsce pierwsze przebojowej listy wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego.
1: Słuchajcie, no nie mogliśmy spać, tak. Nie zaśniemy długo, Polska nie zaśnie, Barcelona nie zaśnie, Hiszpania nie zaśnie, Lewy żegna się z Barceloną.
0: Tak.
1: Po 4 latach, 119 bramek, opuszcza dumę Katalonii, zabiera swoją dumę, zabiera bramki, nie. Zaraz, bramek się nie zabiera.
0: Nie, bramki zostają, ale dumę
1: zostają,
0: zabiera.
1: Ale dumę zabiera.
0: A nie Lewandowską też zabiera.
1: Dokładnie. Oświadczenie zamieścił. Oto, tak. Ja będę po hiszpańsku, bo ja znam ten język, Norbert
0: ja
1: tłumaczy.
0: Tak, proszę.
1: Po
0: 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy
1: tiempo nada, vamos a la playa.
0: Nadszedł czas, by iść dalej.
1: Con amoros misionare, misionare finito.
0: Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy, panie Robercie.
1: Dziękujemy bardzo. Właśnie, teraz są pytania, słuchaj, bo tak, kuszą go, wszyscy go kuszą, nawet Radio Z. Mm-hmm. Podobno proponuje mu 90 twarzy Roberta Lewandowskiego. Pazura drży, bo ma 10 więcej, ale lewemu zaraz wyrosną. Słuchaj, Arabia tak. mu chce zapłacić 90 milionów rocznie. Mm-hmm. Dolarów czy euro, już nie wiem.
0: Euro.
1: Dobrze.
0: Euro,
1: to jest
0: euro.
1: Ile na godzinę tam wyszło, że coś.
0: Takie straszne kwoty
1: że
0: są,
1: sporo.
0: Szymon, tak.
1: Zniczek,
0: ja wiem, 60 tysięcy złotych chyba na godzinę.
1: Dobra, tak. Znicz pruszków za 90 milionów groszy rocznie. Z tego mieć. No bo na co komu 90 milionów dolarów w Pruszkowie, tak, będzie rzeczy, no tak. prawda? A może USA? Mhm. I co na to Anka?
0: No właśnie.
1: Ale wiesz, no rozruszasz Melanię Trump, ona coraz bardziej sztywna, zauważyłeś? No to wiesz, to byłoby jakieś wyzwanie.
0: No pewnie, że tak. Ja go widzę tam w Stanach.
1: A dobrze, a może Lewy kończy karierę piłkarską i będzie miał swój, moim zdaniem, najlepszy pomysł. Talk show ze Szczęsnym.
0: Dobre.
1: Dwóch na autobusie.
0: Dobre.
1: Dokładnie. Potem szampan, nie z Wojtkiem. No kurczę, nie oglądałbyś?
0: Oczywiście.
1: Wiesz, mikrofon w powietrzu, wiesz, wchodzi to w MZK. No kurczę, no słuchaj. Albo Szwagropol. Proszę bardzo, na grubo, może Lewy na przykład prezydentem Polski.
0: Przecież on by wygrał
1: lubi
0: w pierwszej
1: bić
0: turze.
1: Rekordy.
0: Tak.
1: Pobije ilość wet. Rozumiesz, wyobraź sobie 5 wet w 9 minut? Mamy go.

0: Premiera tego utworu miała miejsce oczywiście w Radiu Z. To Kasia Sienkiewicz, Były momenty. Jedna z naszych nowości. 5 minut do 12. Tymczasem Robert Lewandowski gra dziś ostatni mecz dla Barsy. Już od pierwszej minuty. Co takiego szykuje mu klub Camp Nou i co dalej z jego karierą? O tym powiemy za chwilę w wiadomościach Radia Z o 12.
1: Reklama. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Zobacz, Stasiu, soku.
11: Gdzie? Nie widzę.
10: No tam, patrz.
11: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
10: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
12: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
11: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
12: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
13: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
18: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
19: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
20: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
19: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
20: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
19: Czyli?
20: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 12:00. W studiu po raz pierwszy dzisiaj Darek Klimczak.
22: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
22: Lewandowski i kibice Barcelony powiedzą sobie dzisiaj adios. Kobieta z Polski ranna we wczorajszym zamachu we włoskiej Modenie. Co drugi sklep i zakład usługowy w naszym kraju ma problem z właściwym podawaniem cen.
0: Dwunasta.
22: To będzie pożegnalny wieczór Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Lewy zagra dzisiaj swój ostatni mecz w barwach katalońskiego zespołu na Camp Nou. Pożegnanie szykują mu kibice, szykuje także sam klub. A ze mną Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, wiadomo, że Lewy zagra dzisiaj od pierwszej minuty, a czy wiadomo, gdzie zagra w kolejnym sezonie?
2: No, według mediów powołujących się na otoczenie Roberta Lewandowskiego piłkarz nie zdecydował jeszcze, który klub wybierze, ale ogłoszenie światu decyzji o rozstaniu z Barceloną ma ten proces przyspieszyć i sprawić, że negocjacje w sprawie nowego kontraktu ruszą z kopyta. W Polsce, podobnie jak w Hiszpanii, najczęściej mówi się o Półwyspie Arabskim i grze w Arabii Saudyjskiej. Wicemistrz tego kraju, Al Hilal, miał złożyć Lewemu ofertę, dzięki której Polak zarobi 90 milionów euro netto. Zainteresowane Lewem Chicago Fire oraz topowe kluby Serie A jak Milan i Juventus nawet nie zbliżyły się do tak bajecznej oferty.
22: Przeprowadzka Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiej jest najbardziej możliwa także dlatego, że jego agenta łączą z klubem Al Hilal bardzo dobre relacje. Polka wśród rannych w ataku w centrum Modeny we Włoszech. Jak mówiliśmy już w Radiu Z, wczoraj rozpędzony samochód wjechał tam w przechodniów. 8 osób zostało rannych, jedna z nich straciła obie nogi. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór podał dzisiaj, że w kontakcie z Polką jest nasz konsul. Kierowca został złapany przez przechodniów. Dzisiaj do rannych w szpitalu ma przyjechać premierka Giorgia Meloni. Nawet miliard złotych może kosztować przygotowanie szpitali w Lublinie do działania w czasie wojny. Planuje się m.in. remont tuneli łączących te placówki. Radio Z informowało o tym jako pierwsze już w zeszłym roku. W tej chwili w podziemiach trwają szkolenia lekarzy. Jednemu z takich ćwiczeń przyglądał się reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: W razie wojny na przykład będzie można pacjentów i ze szpitala dziecięcego, i ze szpitala klinicznego ewakuować i na przykład tutaj też leczyć.
5: Mogą służyć jako doraźne ukrycie. Opieka jakaś na pewno może być sprawowana. Trzeba pamiętać, że bez względu na to, jakie to są czasy, będą osoby zmarłe, które trzeba będzie gdzieś przechowywać. Chociażby Zakład Medycyny Sądowej dysponuje miejscem do przechowywania zwłok. No i też transport tego mógłby się odbywać tędy.
22: Tłumaczył Wojciech Dzikowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pieniądze na całą inwestycję dają nie tylko resort zdrowia, ale także MON i MSWiA. Co drugi sklep i zakład usługowy niewłaściwie podaje nam ceny. Taki jest wynik akcji Inspekcji Handlowej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urzędnicy ukarali w związku z tym setki sklepów, ale apelują także do klientów, do nas, byśmy zwracali uwagę na to podczas codziennych zakupów. O wynikach tych kontroli teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
23: Inspektorzy sprawdzali duże sieciowe sklepy, ale też te mniejsze osiedlowe, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych. Podobnie z zakładami usługowymi, fryzjerami, mechanikami. Wyniki są podobne. Co druga placówka ma problem z właściwym podawaniem cen.
24: Braku informacji o cenie produktu lub usługi, braku cenników, a także niewłaściwego oznaczania promocji.
23: Jak mówi mi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwłaszcza chodzi o podanie najniższej ceny w ciągu 30 dni przed obniżką. Grażyna Wiatr, Radio Z.
22: Większość sklepów i zakładów podczas kontroli się poprawiła, ale i tak mandaty wystawiono w sumie na ponad 1 000 000 zł.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Dzisiaj w Polsce pochmurno i chłodno, od 11 stopni w Krakowie, przez 13 w Warszawie, 14 w Gdańsku, aż po nawet 18 stopni w Zielonej Górze. Parasol przyda się przede wszystkim na południu, tam już zaczęło padać, na północy i zachodzie na razie sucho i tak ma być dzisiaj do końca dnia.
27: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
26: Na luzie w Radiu Z w niedzielę po godzinie 12. Norbert Binkowski, dzień dobry. 4 minuty po 12. Zagrajmy teraz Aha i Take On Me.

0: To Ariana Grande w Radiu Z. 13 minut po godzinie 12, a już w najbliższą środę nowa odsłona waszej ulubionej Sceny Z, gdzie artyści pokazują się wokalnie z jak najlepszej strony. Tym razem naszą muzyczną gwiazdą będzie Ania Karwan, a w międzyczasie, żeby umilić nam oczekiwanie na jej występ, Ania podzieli się z nami szczegółami. Dlaczego zdecydowałaś się na taką scenografię w stylu klasycznym?
1: My chcieliśmy bardzo nawet samą scenografią doprowadzić do tego, że będziesz czuła się jak w domu, a że ja bardzo kocham retro i vintage i cały ten mój kowbojsko-bohe świat przeniosłam i do muzyki, i do życia zawodowego. No bardzo dużo też w moim życiu prywatnym jest tego stylu, więc wydaje mi się to wszystko też tak w tym momencie spójne i autentyczne, że nie mogło też i u was zabraknąć tych gadżetów.
0: Ten numer w To Mi Graj na pewno usłyszycie akustycznie w środę wcześniej w wersji oryginalnej, czyli teraz w Radiu Z. Nie

0: Alesso, Nate Smith w Radiu Z. 20 minut po godzinie 12. Dzięki, że jesteście z nami. Słuchajcie, sezon weselny można uznać za rozpoczęty. Wiecie już, ile się daje do koperty? Mam dla was konkretny poradnik. Podzielę się nim za chwilę. Oczywiście w Radiu Z. Wcześniej, między innymi Kuban. Mrozu i oczywiście Faust.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
3: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
4: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
12: Co ty powiesz?
11: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
12: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
13: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku przed 19:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.

tym, kogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: nikt nie ma wątpliwości, że to muzyka numer jeden w Radiu Z. Teddy Swims, Mr. Know-it-all, gwiazda tegorocznego openera, na którym oczywiście będzie też Radio Z. 22 minuty do 13, sezon weselny w pełni, dlatego znowu wracamy do kluczowego pytania. Ile do tej koperty? Eksperci w tym roku podają konkretne widełki, proszę. Jeśli jesteście znajomymi, to tak od 800 do 1000 zł. Bliska rodzina to nawet 2000, a chrzestni? Nawet 4000 zł. I wiecie co, mam wrażenie, że kiedyś na weselach to się jadło, piło, a teraz to się głównie przelewa.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
11: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Po reklamie.
15: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tu Radio Z, 12 do 13. Zapraszam do Szczewnicy.
1: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. oferujący konto przekorzystne z kartą do konta i usługą bankowości elektronicznej.
2: Sponsorem relacji jest importer samochodów marki Honda, w tym SUV-ów z napędem hybrydowym.
0: Rowerowe pikniki z Radiem Z trwają w najlepsze. Dzisiaj od 10 do 15 w Szczawnicy bawimy się aktywnie. Mamy tak, pokazy, konkursy, zabawy dla najmłodszych, naukę jazdy i motodrom dla wszystkich, serwis rowerowy, gorąca herbata, no i pyszny zetkowy popcorn na miejscu, Bilgun. Bill, no pogoda może niewymarzona, ale z pewnością bawicie się świetnie.
3: Szanowni Państwo, nasze miasteczko w Szczawnicy rozwija się coraz tu bardziej tętni życiem, ponieważ deszcz właśnie zelżał, że tak powiem. Jest to chyba poprawne, zelżała też napięcie ze względu na to, że jest bezpiecznie, jako że jest z nami pan instruktor z GoPro. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Przy dobrej zabawie o co trzeba najbardziej zadbać?
4: No, przy dobrej zabawie na rowerze przede wszystkim o bezpieczeństwo, a bezpieczeństwo to jest kask, odpowiedni sprzęt, odpowiednie umiejętności oraz przynajmniej na takim podstawowym poziomie jakaś dobra kondycja fizyczna.
3: Czyli ja nie mam co liczyć na bezpieczną zabawę.
4: Myślę, że to jest kwestia tylko i wyłącznie kilku ćwiczeń i na pewno to ogarniesz.
3: Okej, no to zrobię parę przysiadów. A was zapraszamy, moi drodzy, jeżeli jesteście gdzieś nieopodal, przyjeżdżajcie do Szczawnicy, bierzcie rowery, kalesony również, ponieważ nie jest jakoś super ciepło, ale atmosfera jak najbardziej gorąca.
0: Dzięki, Bill, pamiętaj o kasku.
1: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. oferujący konto przekorzystne z kartą do konta i usługą bankowości elektronicznej.
2: Sponsorem relacji był importer samochodów marki Honda, w tym SUV-ów z napędem hybrydowym. Ja się staram po...

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo,
7: ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
12: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Cześć, siostrzyczko.
15: Gratulacje.
14: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
15: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
16: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
15: Obiecuję.
17: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
18: Ogłoszenie płatne.
19: Za oknem słońce. Wychodzimy z domu, podróżujemy, spędzamy czas aktywnie.
20: I bardzo dobrze. Wszyscy kochamy ten czas. Ruch, świeże powietrze. Ale właśnie wtedy często zapominamy o posiłku.
19: No właśnie. Jak o to zadbać?
20: Zajrzeć do Żabki.
19: Rozmawiamy z Jakubem Malcem, Group Sustainable Food System Managerem w grupie Żabka. Do Żabki?
20: Tak. Sklepy Żabka są przecież w całej Polsce i oferują szeroki wybór gotowych, pełnowartościowych posiłków i przekąsek z programu Porcja Dobrego.
19: Porcja Dobrego? Co to takiego?
20: Porcja Dobrego to program Żabki, którego celem jest sprawić, aby zdrowe odżywianie było proste, powszechnie dostępne i wygodne. Produkty należące do Porcji Dobrego to marki własne Żabki, jak Szaman czy Tomcio Paluch. Tworzone we współpracy z dietetykami, są zbilansowane, mają odpowiednie proporcje i przejrzysty skład.
19: Wpadam do sklepu głodna. Czego szukam?
20: Zielonej naklejki Porcja Dobrego. Możesz mieć pewność, że to wartościowy posiłek.
19: A czy te oferty znajdę też w apce Żabki?
20: Jak najbardziej. W naszej aplikacji Żabka można sprawdzić ofertę menu Porcji Dobrego i dowiedzieć się więcej o samym programie.
21: Po Porcję Dobrego warto sięgnąć o każdej porze dnia.
18: Ogłoszenie płatne.
22: Dochodzi 13, to Radio Z. Polecam zrobić głośniej, bo czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma Darek Klimczak.
23: Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Tusk odpowiada Kaczyńskiemu. Deszcze zalewają południe Polski. Sprawdzimy, gdzie jest najgorzej. Kibice siatkówki popołudnie i wieczór spędzą dopingując polskie drużyny walczące w finale Ligi Mistrzów.
22: 13.
23: Donald Tusk ostro odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu w sprawie żołnierzy amerykańskich w Polsce. Po tym jak prezes PiSu napisał, że rząd Tuska zniszczył wypracowane przez PiS relacje z USA, premier odpowiedział, że Kaczyński próbuje zrzucić na Polskę winę za decyzję Waszyngtonu o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Europie. W studiu razem ze mną reporter Radia Z Michał Dzieliński.
24: Kłaniam się.
23: Dzień dobry. Trwa, Michale, polityczna burza wokół wciąż nieoficjalnych planów odwołania rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy w Polsce. Pojawiają się kolejne niepokojące informacje. Możesz wytłumaczyć słuchaczom, o co tak naprawdę chodzi.
0: Z przyjemnością tłumaczę. Otóż ostrzeżenie o tym, że Amerykanie nie przyjadą, miały dotrzeć do Polski już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. W rezultacie kierownictwo Ministerstwa Obrony oraz przedstawiciele polskiej armii dowiedzieli się z mediów o zmianie planów najważniejszego sojusznika. Najpierw napisał o tym Onet. Dziś na pierwszej stronie podaje to prestiżowy amerykański portal Politico. Sztab Generalny Wojska Polskiego dementuje te informacje, twierdzi, że to nieprawda. A szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także minister obrony podkreślają, że nic się nie zmieniło. Amerykanie przyjadą, mamy do czynienia z relokacją, reorganizacją, a nie redukcją.
23: W nadchodzącym tygodniu szef naszego MON-u, jak i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają w planach spotkania z amerykańskimi dowódcami. Rośnie napięcie wokół Kuby. Ten pogrążony w kryzysie kraj jest celem kolejnych amerykańskich nacisków. Biały Dom zapowiada pociągnięcie do odpowiedzialności byłego kubańskiego lidera Raula Castro. Chodzi o zestrzelenie samolotów z pomocą humanitarną 20 lat temu. Zdaniem ekspertów taki akt oskarżenia oznaczałby zielone światło dla amerykańskiej operacji wojskowej, takiej jak ta w Wenezueli, skąd amerykańscy komandosi wywieźli dyktatora Nicolasa Maduro. Kuba pogrążona jest w kryzysie, bo USA zablokowały także dostawy ropy naftowej, a ropa jest tam surowcem do produkcji prądu. Południe Polski pod wodą. Są ostrzeżenia przed wezbranymi rzekami. W Małopolsce i na Śląsku leje od wczoraj. My łączymy się teraz z naszym krakowskim reporterem Przemkiem Tarankiem, który na bieżąco śledzi sytuację. Przemku, gdzie trzeba szczególnie uważać?
1: Najwięcej wody jest teraz w zlewniach Koszarawy na Śląsku, a także w Białce, Niedziczance i Sękówce w Małopolsce. Lepiej nie zbliżać się do rzek, nie wchodzić na wały przeciwpowodziowe, mogą być osłabione silnym nurtem. Od północy strażacy w Małopolsce byli wzywani na pomoc 18 razy, ale nie do podtopień. Usuwali powalone przez wiatr drzewa i konary z dróg. Tutaj apel do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Jezdnie są śliskie, być może właśnie z tego powodu dzisiaj rano doszło do tragedii koło Dąbrowy Tarnowskiej. Kierowca na łuku drogi zjechał na pobocze i uderzył w stojącą tam ciężarówkę. Zginęły 3 osoby.
23: Deszcze przestaną tam padać dopiero jutro rano. O złoto Ligi Mistrzów powalczą dzisiaj siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie, zagrając włoską Perugią. O brąz z kolei powalczą siatkarze PGE Projektu Warszawa, ich rywalem drużyna z Ankary. Oba te mecze w Turynie we Włoszech będzie dla was relacjonować Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Mamy z nim teraz połączenie. Marcinie, jak stoją akcje naszych drużyn?
2: W obu przypadkach faworytem będą rywale, ale polskim zespołom nie zabraknie motywacji. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta.
10: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
2: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
24: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
2: Mówili kolejno Jan Firle i Mateusz Bieniek. Pierwsze spotkanie o brąz rozpocznie się o 17:00.
23: Pojedynek o złoto o 20:30. Relacje od Marcina w wiadomościach Radia Z.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.
22: Pada albo już niedługo będzie padać na Suwalszczyźnie, Podlasiu, częściowo też na Mazowszu, do tego Lubelszczyzna, Podkarpacie i Małopolska, o czym mówiliśmy wam przed chwilą w wiadomościach. Późnym popołudniem opady przeniosą się m.in. też na Dolny Śląsk. Jaki zapowiada się poniedziałek pogodowo? Bardzo podobny, także z opadami.
25: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Herman.

czy może być lepsza piosenka na niedzielne popołudnie? Wydaje mi się, że nie. Mika, Relax, tu Radio Z, 14 minut po 13. Kochani, nie wiem, czy pamiętacie, ale my, czyli Radio Z, otworzyliśmy w tym roku własny radiowy ogródek działkowy. W związku z tym mam dla was taką ciekawostkę, może się komuś przyda. Nazwa Maj w kontekście miesiąca pochodzi od imienia rzymskiej bogini Maj. Ta informacja może się wam przydać jeszcze w tej godzinie, muszę dodać, że mam bardzo fajne nagrody. Więc mam nadzieję, że zapamiętane, jak nie to, że zanotowane teraz Taylor Swift. Wracamy do muzyki numer 1.

0: to Shania Twain w Radio Z. 22 minuty po godzinie 13.
1: Idziemy na działce.
0: No i mamy za sobą zimnych ogrodników i zimną Zośkę. To oznacza, że zgodnie z tradycją przymrozki odeszły w siną dal. No i tak, do września. Nasz człowiek, specjalista od działek, Michał Dzieny-Dzienyński, jest w naszym radiowym, rodzinnym ogrodzie działkowym Radia Z. Michał, to co siać, czy nie siać, wyciągać rośliny na balkon, czy nie? Mam nadzieję, że podpowiesz.
2: Siać, mili państwo, siać. Na razie na horyzoncie długofalowych przymrozków brak. Widać za to tak powoli sunące jednak lato. I bardzo dobrze. A że trochę zmokniemy, mówi się trudno. Słuchacze z innych działek, jak choćby pani Magda z okolic Grójca, dzwoni do mnie i z dumą opowiada, że ma pierwsze nowaliki. Choćby taka rzodkiewka.
3: Słuchajcie, a jak rzodkiewka smakuje wyrwana prosto z pola. Właśnie ją próbuję. Najlepsza. Wyczyścić tylko o spodnie i deszczyk i można jeść.
2: W weekend można już też spokojnie sadzić kwiaty na balkonie, a na działce i do gruntu bez folii pomidory, bazylię i paprykę. A do końca maja powinny się już pokazać gruntowe truskawki, słodziutkie i pyszniutkie. Ech.
0: Dziękujemy ci, Michał. Nie wiem, czy Lady Gaga lubi truskawki, ale za chwilę usłyszycie jej utwór w Radio Z.
4: Reklama.
5: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wiele sztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mama, z którą rozmowa przy kawie może trwać bez końca. A może to przyjaciel, który zawsze wie, kiedy go potrzebujesz? Kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy? Weekendowy quiz familijny w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj 500 zł oraz roczny zapas kawy Edusho Family.
7: Sponsorem konkursu jest producent kawy Edusho Family. Bo jeśli czujesz, że to rodzina, to właśnie Family.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,08%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Mariam, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
16: Co ty powiesz?
15: No, w Media Expert na Beko Days w super cenie kupiła. Jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
16: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
17: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

Podsiadło. Dawid Podsiadło w Radiu Z. Celowo użyłem tego zabiegu, żeby powiedzieć wam, że wytwórnia, która odpowiada za produkcję filmów z Jamesem Bondem, rozpoczęła poszukiwania do roli nowego Jamesa. Szczegółów na razie niestety brak. Są znane nazwiska w grze, ale na razie nie ma konkretów. Musimy być czujni. Moja propozycja prosto z Polski. Karolak. Tomasz Karolak.

0: muzyka numer 1 w Radiu Z. U nas Wiktoria Kida, Oskar Cymbs i Księga Żywiołów. 15 minut do godziny 14.
1: Sponsorem konkursu weekendowy quiz familijny jest producent kawy Edusho Family.
0: Weekendowy quiz familijny. Pamiętacie, zgłaszaliście się na stronie radioz.pl i odpowiadaliście na pytanie, kto sprawia, że twój majowy poranek jest wyjątkowy i dlaczego. I z piękną

0: Każdy dzień zaczyna od takich opowieści swoich o samochodach, koparkach, autobusach. Dosłownie jakby odkrywał przede mną cały swój świat na nowo. Mhm. Potrafi wręcz z przejęciem tłumaczyć, czym się różni koparka od spychacza, a za chwilkę potrafi przybiec, wtulić się we mnie najmocniej, jak tylko potrafi, powiedzieć takim swoim słodkim, rozczulającym głosem: moja mama. Wtedy zwykły poranek zamienia się dosłownie w najpiękniejszy moment dnia i kradnie moje serce. Dzięki niemu maj smakuje radością, czułością i miłością, której nie da się porównać na pewno z niczym innym.
1: Iwona, ale tak porozmawiajmy jak rodzice, bo ja mam 6-letniego syna. To o której dzisiaj Mikołaj wstał? W niedzielę.
0: O 8.
1: No to pospał nieźle, mój 6:30.
0: Tak, wczoraj byliśmy na nocy muzeów.
1: O, fajnie,
0: więc,
1: fajnie.
0: Spał w najlepsze.
1: Super, Iwona, mam dla ciebie dobrą informację, tak myślę, bo wygrywasz 500 zł na rodzinny weekend oraz całoroczny zapas kawy Duszo Family.
0: Wow, ekstra.
1: I mam jeszcze dla ciebie pytanie, jeżeli odpowiesz prawidłowo, na odpowiedź masz 3 sekundy, masz do wyboru tak albo nie, to wygrywasz aż 4 czerwone kubki Radia Z. Jesteś gotowa?
0: Tak.
1: No to proszę bardzo, pytanie brzmi: nazwa Maj w kontekście miesiąca pochodzi od imienia rzymskiej bogini Maj. Tak czy nie?
0: Tak.
1: Tak jest, i jeszcze kubki dorzucam. Iwona, wszystkiego dobrego.
0: Super, ekstra, bardzo się cieszę, dziękuję.
2: Sponsorem konkursu weekendowy quiz familijny był producent kawy Eduszo Family.
1: Ja lubię konkursy, naprawdę uwielbiam. Smith & Tell, Swedish Jam Factory, teraz gramy w Radio Z, 13 do 14.

0: Pamiętacie ten utwór? Na pewno pamiętacie. Słuchajcie, to było 25 lat temu. A brzmi naprawdę świeżo. To Brainstorm w Radiu Z, 5 minut do godziny 14. Moi drodzy, rząd bierze się za pseudomedyków. Nowa ustawa ma ukrócić praktyki tych, którzy podszywają się pod lekarzy. Szczegóły za chwilę przekaże wam nasz reporter w wiadomościach Radia Z.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Ania Karwa.
2: Tu Ania Karwan. Już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00. Tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Zobacz, Stasiu, soku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Zaczęło się.
1: Wypadają ci włosy.
0: Robią się zakola.
1: Wygląda to coraz gorzej.
0: Nie szukaj biletów do Turcji.
1: Mam coś nowego.
0: Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety.
1: Kerafortin dostarcza keratynę.
0: Tak, keratynę. Główny składnik włosów.
1: Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp.
0: Dla wzmocnienia i wzrostu włosów.
1: Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%.
0: Wyobrażasz sobie?
1: 19% więcej włosów.
0: Sam widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Kategoria trawienie.
6: Po jednej nutce.
5: Ciężko na żołądku.
6: A teraz?
5: Uczucie pełności.
6: Dobrze, i ostatni.
5: Gazy.
6: Świetnie, a co można na to zaradzić?
5: Najlepiej zastosować Travisto.
7: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Po reklamie.
9: Dochodzi 14, to Radio Z, czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotował Darek Klimczak.
10: Ukraina odgryza się za atak na Kijów. Jej drony zaatakowały Moskwę. Wielkie zamieszanie wokół Velostrady z Katowic do Sosnowca. Nie milkną komentarze po zwycięstwie Bułgarii i drugim miejscu Izraela w konkursie Eurowizji.
9: 14.
10: Ukraińskie ataki coraz mocniej dają o sobie znać mieszkańcom Moskwy. Dzisiaj Kijów wysłał nad stolicę Rosji ponad 500 dronów. 4 osoby w tych atakach zginęły, 12 zostało rannych. Mówimy Rosjanom jasno, musicie zakończyć swoją wojnę, oświadczył po tym ataku prezydent Ukrainy. Władimir Zełenski dodał, że coraz częściej udaje się przełamać rosyjską obronę przeciwlotniczą, która strzeże stolicy Rosji. Rząd chce chronić nas przed pseudomedykami. Przepisy nowej ustawy, zwanej Lex Charlatan, są wymierzone w tych, którzy podszywają się pod specjalistów lekarskich i dają też więcej możliwości rzecznikowi praw pacjenta. Co będzie mógł robić, powie teraz reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
11: Do tej pory rzecznik praw pacjenta nie miał kompetencji, aby reagować na działania osób zajmujących się pseudomedycyną. Teraz zyska m.in. możliwość nakładania kar, nawet do 1 000 000 złotych, tłumaczy Adam Szłapka, rzecznik rządu.
12: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapię chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
11: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
10: Nowelizacja ustawy nie dotyczy takich dziedzin jak zielarstwo, kosmetologia, podologia, joga czy masaż. W Katowicach coraz większy spór o rowerową trasę szybkiego ruchu do Sosnowca. Społecznicy i ekolodzy oskarżają miasto o torpedowanie inwestycji oraz zmianę przebiegu trasy tak, by zadowolić dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają również, że nie wykupiły wcześniej terenów. Dzisiaj wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa odpiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
13: Żeśmy pokazali co do tych spornych działek alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej velostrady i może spokojnie tamtędy ta velostrada być przeprowadzona.
10: Jak dodaje Krupa, miasto nigdy nie zobowiązało się do budowy tej velostrady, o którą trwa konflikt. Jubileuszowa 70. edycja konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu pełna kontrowersji. Powodem był udział Izraela. Protestując przeciwko temu, wycofali się Hiszpanie, Irlandczycy, Słoweńcy i Holendrzy. W czasie finału też nie brakowało z tego powodu protestów, tym bardziej, że piosenka z Izraela zajęła 2. miejsce. Zwyciężyła po raz pierwszy w historii Bułgaria. Co o tym wszystkim, także o sukcesie Bułgarów mówią światowe media, reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
14: Że Eurowizja znowu jest uratowana. CNN podkreśla, że już trzeci rok z rzędu artysta z Izraela został wygwizdany. Ukraina, zgromadzona na arenie widownia trzymała kciuki za porażkę tego kraju. Le Monde pisze o radości publiczności, która do końca trzymała kciuki za darę z Bułgarii. Polityko z kolei zauważa, że dzięki zwycięstwu Bangarangi Eurowizja uniknęła koszmarnego scenariusza. Vivi Blok, największy eurowizyjny portal w Europie, zauważa, że w przypadku zwycięstwa Izraela Europejska Unia Nadawców pogrążyłaby się w chaosie i nie miałaby gdzie zorganizować następnej edycji konkursu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
10: Reprezentantka Polski Alicja Szemplińska zajęła w konkursie 12 miejsce. Więcej o jej występie już za chwilę w Radio Z.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Ale wcześniej sprawdźmy, co w prognozie pogody na poniedziałek. 12 stopni jutro w ciągu dnia, m.in. w Trójmieście czy Krakowie. Tutaj ma być najchłodniej. 13 w Poznaniu, do 15 we Wrocławiu, 18 już w Zielonej Górze, a najcieplej ma być w Lublinie. Nawet 20 stopni. Deszcz ma nie padać jedynie w Lubuskiem i na Podkarpaciu.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
9: 3 minuty po godzinie 14, to Radio Z i tak jak przed chwilą powiedział wam w wiadomościach Darek Klimczak, w tej godzinie łączymy się z Wiedniem, z naszą dziennikarką Magdą Barczyk, która będzie rozmawiała specjalnie dla was z naszą reprezentantką Alicją Szempińską. Teraz The Pointer Sisters, czyli muzyka numer 1, najlepsza na niedzielne popołudnie. Zapraszam.

0: To grupa Years and Years, numer King. 14 minut po 14. Tu Radio Z. Nie jestem taki dobry w Eurowizji jak Magda Barczyk, ale wydaje mi się, że Oli Aleksander, czyli wokalista tego zespołu, ma 2 lata temu występował na Eurowizji. Nie poszło mu za dobrze, nie Magda?
1: No niestety, słuchajcie, no czasem tak bywa, że nawet jeżeli artysta jest znany, lubiany, uznany, to Eurowizja jednak weryfikuje sympatię często europejskiej publiczności. No w przypadku Oliego Aleksandra tego sukcesu niestety nie było, ale kto wie, być może będzie jeszcze jedno podejście, czego mu oczywiście życzymy.
0: Trzymamy kciuki, pewnie. Magda, ty już jesteś po tym sznyclu, czy nie?
1: O nie, no wiesz co, no przyłapałeś. No właśnie akurat w momencie, kiedy umówiłam się z tobą, że wchodzimy na antenę, to wyszłam z restauracji. Nie ukrywam, że wzrok ludzi, że wychodzę z restauracji z mikrofonem był dosyć specyficzny. Ale ja powiem tak, słuchajcie, powiedzieliśmy sobie dzisiaj z Olgą i Piotrem, czyli naszą zetkową ekipą, że te sznycne nam się dzisiaj po prostu należały.
0: No tak.
1: Po całym tym tygodniu, bo naprawdę dużo emocji, dużo pracy, ale jakże przyjemnej to, że mogliśmy państwu relacjonować to wszystko, co działo się na Eurowizji, to jest sama przyjemność. A tym większa przyjemność, jeżeli artystka, która była na Eurowizji, również ma dla was, dla państwa dobre słowa i podziękowania za to, że byliście razem z nią. Posłuchajcie.
2: Moi drodzy, bardzo dziękuję. Nie spodziewałam się tylu z nas. Tak jestem wdzięczna, wzruszona i szczęśliwa. Kocham was. Było dobrze, tak jak mówiłam. Nie kłamałam. No.
1: Absolutnie tak, Alicja, oczywiście jesteśmy z ciebie, raz jeszcze to powtórzę, bardzo, bardzo dumni. Dodam tylko taką ciekawostkę, że Ala właśnie teraz prawdopodobnie wchodzi na pokład samolotu powrotnego do Warszawy, więc za moment będzie już w Polsce. Mam nadzieję, że no, szykuje się jakaś feta w związku z powitaniem jej, no i pogratulowaniem tego znakomitego wyniku na Eurowizji w Wiedniu.
0: No my też musimy jakąś fetę dla was przygotować, kiedy wy wsiadacie w samolot?
1: No my wieczorem, ale dobra, liczę, że jutro w pracy chociaż jakąś kawę zrobicie.
0: Magda Barczyk, bardzo ci dziękuję. To do jutra.
1: Dzięki, pozdrawiam.

0: or another.
1: 25 minut po 14 to One Direction w Radio Z. Dzisiaj pożegnalny mecz Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Podobno Polak ma wybierać się do Arabii Saudyjskiej, grać w tamtejszym klubie Al-Hilal. Ile ma zarabiać na godzinę? Zaraz to wszystko przeliczę i wam powiem. Wcześniej zagrał m.in. u nas Wem.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
17: Jeszcze nie śpisz?
18: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
17: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
18: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
19: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

muzyka numer 1 w Radio Z. U nas Lionel Richie. 18 do 15. Obiecałem, że sprawdzę, ile tam ten Robert nasz Lewandowski kochany będzie zarabiał w klubie Al Hilal, jak przyjmie propozycję. No i wyszło, że na godzinę to będzie jakieś 43 tysiące złotych. Dziennie trochę ponad milion. A miesięcznie prawie 32 miliony. No mogłem częściej na ten WF chodzić, no ćwiczyć granie w piłkę.

0: takich mamy zdolnych Polaków. Alicja Szemplińska na Eurowizji. Świetny występ, a to już polski aktor Maciej Musiałowski. Proszę bardzo, także świetny wokalista. Flora, za nami ten numer 5 minut do godziny 15. Za chwilę najnowsze wydanie wiadomości, a w nich o tym, że IMGW wydłuża ostrzeżenia meteo przed silnym deszczem.
1: Czasem wystarczy drugi głos, żeby spojrzeć inaczej.
2: Robert, powiedz szczerze, czy my się właśnie zgadzamy?
3: Nie, my się po prostu dobrze słuchamy.
1: Razem lepiej w Radiu Z. Razem lepiej z Kasią Wilk i Robertem Karpowiczem przez cały tydzień w Radiu Z. Codziennie od 14.
2: Bo razem
3: naprawdę lepiej.

0: teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
5: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Po reklamie.
20: Zbliżamy się do 15, jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
21: Do rana może mocno padać na Śląsku i w Małopolsce. Są pierwsze ostrzeżenia. W Krakowie powstanie Gaia AI Factory, fabryka sztucznej inteligencji. Dominika Włodarczyk pokazuje swoją siłę. Polka wygrała drugi z rzędu etap wyścigu w Hiszpanii.
20: 15.
21: IMGW wydłuża ostrzeżenia przed silnym deszczem na południu kraju. Te opady na Śląsku i w Małopolsce mogą być do jutra rana. Jak mówiliśmy już w wiadomościach, w związku z tym są pierwsze ostrzeżenia przed wezbranymi rzekami. Dotyczą Koszarawy w rejonie Żywca oraz Białki, Niedziczanki i Sękówki w Małopolsce. Lepiej się do tych rzek nie zbliżać, nie wchodzić również na wały przeciwpowodziowe. Przy takiej deszczowej pogodzie dziwnie brzmią ostrzeżenia, że susza coraz bardziej uderza w polskie ogródki warzywne, uprawy i lasy. Leśnicy i rolnicy alarmują jednak, że te ostatnie opady nie pomagają. Wielu plantatorów zaczyna przestawiać się na uprawy roślin odpornych na suszę, mówi reporterowi Radia Z Mateuszowi Kasiakowi Ewelina Flis-Olszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
22: Taką rośliną, która rzeczywiście jest u nas mocno popularna, jest na przykład kukurydza i ona też jest rośliną, która sobie z brakiem wody tak całkiem nieźle radzi.
23: Co
0: coraz więcej z tej kukurydzy na polskich polach, prawda?
22: Tak, rzeczywiście. Szczególnie w porównaniu jeszcze tam do kilkudziesięciu lat wcześniej, gdzie mieliśmy głównie żyto, jęczmień. Ta struktura upraw się dosyć mocno zmieniła na przestrzeni lat. I właśnie zaczynamy wprowadzać na przykład soję, na przykład proso, sorgo. Rośliny, które u nas wcześniej nie do końca funkcjonowały, bo było po prostu za chłodno.
21: Eksperci zachęcają też do przechodzenia na nowe technologie, przede wszystkim jednak do oszczędzania wody. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o zabiegi lakierowania zębów czy usuwania kamienia. Oznacza to, że od teraz za to wszystko będziemy musieli płacić z własnej kieszeni. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski mówi Radiu Z, że zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
2: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost. Pacjent przed chemioterapią czy radioterapią głowy i szyi musi mieć wyleczone wszystkie zęby. Może go to nawet zabić.
21: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie przepisów, a darmowa profilaktyka dalej będzie dostępna. Fabryka sztucznej inteligencji za 70 milionów euro powstanie w Krakowie. Sercem Gaia AI Factory będzie najszybszy w kraju superkomputer, który posłuży do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Moc obliczeniowa będzie za darmo przekazywana polskim firmom, naukowcom i lekarzom, donosi nasz reporter Przemek Taranek.
19: Superkomputer Gaia ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku. Będzie zbudowany z kilkuset akceleratorów GPU. To najnowocześniejsze procesory graficzne, mówi Marek Magryś, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.
23: Ten superkomputer jest sercem takiej fabryki, ale warto pamiętać też o zespole ludzi, którzy wnoszą swoje kompetencje. Są bardzo cennym zasobem, można powiedzieć trudniej dostępnym niż moc GPU.
19: Fabryka ma zatrudniać docelowo kilkudziesięciu specjalistów, informatyków, programistów, ale też ekspertów w dziedzinach bezpieczeństwa, danych, a także etyki. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
21: Gaia AI Factory w Krakowie będzie jedną z 19 podobnych fabryk w Europie działających na rzecz unijnej gospodarki. Dominika Włodarczyk wygrała dzisiaj drugi z rzędu etap kolarskiego wyścigu dookoła kraju Basków. Była pierwsza na mecie w San Sebastian. Dało jej to piąte miejsce w klasyfikacji generalnej tego wyścigu.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
20: Jaka pogoda jest dzisiaj, to wy widzicie. Ja wam powiem, jaka będzie jutro, bo jestem mądry. Ja żartuję, dostałem od synoptyków taką mapkę, z której wynika, że jutro najcieplej będzie w Warszawie i w Lublinie po 20 stopni, 18 w Olsztynie i 17 w Toruniu. Najchłodniej jutro na Podhalu, tylko 9 stopni, ale co najciekawsze, wszędzie będzie padał deszcz. Mówię co najciekawsze, bo Darek nas w wiadomościach suszą straszył, także dobrze, że ten deszcz będzie padał, co nie?
25: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
20: 4 minuty po godzinie 15. Michał Korościel, kłaniam się. Cieszę się, że niedzielne popołudnie spędzimy razem. To jest piosenka, która idealnie pasuje do takiego popołudnia. Trochę chmur, trochę deszczu, trochę nostalgii, trochę Toto, trochę Afryka. Teraz w Radiu Z.

Jason Derulo, Want to Want Me w Radiu Z. Pamiętacie, jak Jason Derulo wystąpił na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem? To były czasy, co nie? Aż mi się zachciało Sylwestra Marzeń. Do Sylwestra, kochani, pozostało jeszcze 7,5 miesiąca. No, jakoś przeżyjemy. Ale sylwestrowe numery to możemy sobie puścić już teraz. Nikt tego nie sprawdza. Można grać na okrągło. Kungs, The Ophelius London Galaxy w Radiu Z. 14 minut po 15.

0: No ale fajna ta trąbka na końcu, nie? Przy założeniu, że to trąbka. Chyba tak. Englishman in New York. Nigdy nie byłem w Nowym Jorku, ale mam kolegę, który ma szwagra, który był. Mówi, że super. Za chwilę będzie Huntrix, proszę państwa, w Radiu Z. Czyli będzie tak troszeczkę szybciej, mocniej.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Masz już Modivo Club Gold?
16: Nie. A warto?
15: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
16: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
15: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
16: Brzmi super. No to jak dołączyć?
15: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Drodzy państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo... nowy rower.
20: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
21: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
23: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
24: O.
23: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
25: Po reklamie.
26: Radio Z. Muzyka numer 1.

Rockabye w Radiu Z. Za 25 minut będzie godzina 16. Nepalski himalaista Kami Rita Sherpa po raz kolejny przeszedł do historii, zdobywając Mount Everest. Już po raz 32 w historii pobił swój własny rekord. 32 razy wlazł na Mount Everest. Wspinał się jako przewodnik, prowadząc wyprawę z klientami. Może to robić właściwie z zamkniętymi oczami, skoro zrobił to 32 raz. Na Mount Everest wraca niemal co sezon od lat 90. Nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Dla niego to jest bułka z masłem. Zresztą coraz więcej ludzi wchodzi na ten Mount Everest. Jak dobrze pójdzie, to do końca wieku powinni tam zamontować schody ruchome, to może i ja bym się wybrał. Somber, Back to Friends, teraz w Radiu Z.

Karla Fernandez i więcej w Radiu Z. Za 15 minut będzie godzina 16 w niedzielę. Proszę odpoczywać, proszę się nie stresować i dać sobie radyjko głośniej, bo teraz będzie ładna piosenka.

0: Odkochaj, to był tytuł tej piosenki. Pani, która wykonywała, nazywa się Marissa. Tak naprawdę ma na imię Marysia, ale zmieniła na Marissa, żeby nikt się nie skapnął. Za chwilę wiadomości w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
6: Co ty powiesz?
5: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
6: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
7: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
9: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
13: Wygodnie i za darmo.
5: No.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi

0: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
4: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: Travisto Fast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Po reklamie.
6: Niedzielne popołudnie z Radiem Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Darek Klimczak.
7: Są nowe informacje o wypadku we Włoszech. Ranna została polska rodzina. Mamy też komentarz MONU do zamieszania wokół amerykańskich żołnierzy. Wielki korek na A1 z Gdańska do Torunia. Od teraz co godzina wiadomości dla kierowców.
6: 16.
7: 4 osoby ranne wczoraj w Modenie we Włoszech to członkowie polskiej rodziny. Mieszka ona pod Modeną w miejscowości Castelfranco Emilia. Jej burmistrz mówił dzisiaj, że 2 z tych 4 rannych osób wyszły już ze szpitala. W sumie we wczorajszym wypadku rannych zostało 8 osób, 3 ciężko. Rozpędzonym autem, który wjechał w przechodniów, kierował mężczyzna, który leczył się psychiatrycznie. Próbował uciec, ale został złapany. Jest w rękach policji. Ostrzeżenie o odwołaniu rozmieszczenia amerykańskich wojsk USA w Polsce dotarło do Warszawy w ubiegły poniedziałek, tak twierdzi portal Politico i dodaje, że wiadomość ta miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. O sprawie pisał też Onet. W rezultacie Ministerstwo Obrony oraz Polska Armia o zmianie planów najważniejszego sojusznika dowiedzieli się z mediów. W studiu reporter Radia Z Michał Dzieliński. Michał, rozmawiałeś z rzecznikiem resortu obrony. Co on mówi na ten temat?
8: Nie było żadnego maila, to są niesprawdzone informacje. Nic nie dotarło do Amerykanów w tej sprawie, ani do sztabu generalnego, ani do resortu obrony, mówi Radiu Z rzecznik resortu Janusz Sejmej.
9: Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony. Jest to raczej niemożliwe.
8: Resort podkreśla, że nic nie zmieniło się. Amerykanie przyjadą. Mamy do czynienia z relokacją, reorganizacją, ale nie redukcją. W podobnym tonie pisze też szef prezydenckiego biura bezpieczeństwa narodowego.
7: W nadchodzącym tygodniu szef naszego MON-u, jak i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają w planach spotkania z amerykańskimi dowódcami. Gdynia ma stać się poligonem doświadczalnym dla wdrażania w Polsce idei co-housingu. To forma wspólnego mieszkania ludzi w jednej przestrzeni. Działa także w przypadku osób starszych. Jest lepsza od spędzenia jesieni życia w domu opieki, mówi dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni Maciej Kochanowski.
10: W dużym zakładzie opieki nie mamy możliwości zadecydowania o tym chociażby jakiego koloru, czy w jakiej formy firanki sobie powiesimy przy oknie, czy mieszkam z psem, czy postawię sobie kwiatka, więc myślę, że to jest jedna z form właśnie zmiany w podejściu organizacji wsparcia opieki nad osobami starszymi.
7: W Gdyni, w dzielnicy Chwarzno już działa spółdzielnia mieszkaniowa Senior. Za godzinę walkę o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów zacznie PGE Projekty Warszawa. Później o złoto powalczy Aluron CMC Warta Zawiercie. Jego rywalem w Turynie będzie włoska Perugia. W ekipie mistrza Italii pierwsze skrzypce gra reprezentant Polski Kamil Semeniuk. Tak mówił po wczorajszym półfinale.
11: Zamknęliśmy to spotkanie w 3 odsłonach, bo na pewno zawsze lepiej jest w takim turnieju wygrywać spotkania najszybciej jak się da, żeby mieć te siły na kolejne spotkanie.
7: Początek meczu o złoto o 20:30. Teraz kierowcy, uwaga, zróbcie głośniej w Radiu Z wiadomości o korkach i utrudnieniach.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: 10-kilometrowy korek utworzył się na A1 z Gdańska w kierunku Łodzi. Powodem są prace drogowe. Zator zaczyna się przed węzłem Kopytkowo. Ruch wahadłowy na Krajowej 17 w Lubelskiem. Osobówka dachowała we wsi Chomęciska Małe. To odcinek Zamość, Krasnystaw. Korki są w obie strony. Z powodu dużego natężenia ruchu zwolnić trzeba na ekspresowej 8 w Warszawie. 2 kilometry ma korek w kierunku Poznania za mostem Grota Roweckiego. Podobnie jest na wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Uważajcie na siebie i dzwońcie, jeśli na waszej drodze coś się dzieje.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
6: Jutro najcieplej, proszę państwa, będzie w województwie mazowieckim i lubelskim po 20 stopni. 17 w Toruniu, Bydgoszczy, we Włocławku, czyli Kujawy, Pomorze. 18 województwo lubuskie, a najchłodniej na Podhalu, tylko 9 stopni. Wszędzie jutro będzie padał deszcz i dobrze, niech pada.
5: Sponsorem programu jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
6: 16:04, Michał Korościel, dzień dobry, razem spędzamy to niedzielne popołudnie. Na początek kolejnej godziny grania Sia, Unstoppable, czyli taki nie do zatrzymania.

0: Robert Miles, One and One w Radiu Z. 15 minut po godzinie 16 w niedzielę, wolną mam nadzieję. A już za 3 dni, już w środę, wraca Scena Z w nowej odsłonie. Tym razem na scenie pojawi się pani Ania Karwan, mam nadzieję, że znana słuchaczom Radia Z. A żeby umilić sobie czekanie, posłuchajmy rozmowy z Anią. Teraz o tym, dlaczego warto posłuchać Sceny Z.
1: Myślę, że też ten czas, kiedy usłyszycie stare piosenki w nowych aranżacjach, w takich, powiedzmy, bardziej domowych aranżacjach, to też jest takie nasze zaproszenie do tego, żebyście zobaczyli, jak my się często wygłupiamy. To będzie bardzo dużo zabawy, dużo takiego sentymentalnego grania, ale myślę, że w ogóle zobaczenie tego wszystkiego na żywo jest wzruszające, nawet jeśli my mamy szerokie uśmiechy na twarzy.
0: Ania Karwan, środa w Radiu Z, Scena Z. Zapraszamy serdecznie.

0: Są takie piosenki, które z jakichś powodów pasują do takiego wolnego, leniwego, niedzielnego popołudnia i do takiego lekko zachmurzonego. I myślę sobie, że ta piosenka Fugees, Killing Me Softly, idealnie oddaje klimat tego dzisiejszego dnia. Ktoś, kto teraz siedzi sobie w pokoju, patrzy za okno, trochę zachmurzone i tak nic nie robi, myśli sobie, ale to dobrze wchodzi. Za chwilę Zalia i Diament. Też chyba pod ten dzisiejszy klimacik luźny.
1: Sponsorem programu był SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
2: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
4: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Kto zwalcza ból? Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Marian, a po całym tygodniu pracy?
13: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
14: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
21: Po reklamie.

0: Top Dead i Olivia Rodrigo w Radiu Z. Dzisiaj, proszę Państwa, jest 17 maja, czyli Światowy Dzień Pieczenia. Także gdybyście nie mieli co robić, a mieli ochotę na coś słodkiego wieczorem, to już wiecie co robić, bo jest Światowy Dzień Pieczenia, prawda? Sprzedawcy marzeń, to jest tytuł piosenki, a wykonuje Mysłowicz i to będzie za moment w Radiu Z. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
4: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
5: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
4: O, pyszna zapiekanka.
5: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
4: To rozumiem.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
13: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Marian, wchodzę do Mariolki, patrzę, a tam nowa lodówka Beko. Elegancka, energooszczędna i z wyświetlaczem.
15: Co ty powiesz?
14: No, w Media Expert na Beko Days w supercenie kupiła. I jeszcze kostkarkę do lodu gratis dostała.
15: Aż ta Mariolka to jednak potrafi.
16: Zyskaj orzeźwienie każdego dnia. Kup wybraną lodówkę Beko i odbierz kostkarkę do lodu gratis. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Po reklamie.
18: Zapraszam po wskazówki, które mam wypisane na twarzy. Słuchajcie już jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Rock You Love, Radio Z, za 5 minut, godzina 17, będą wiadomości. Radio Z
1: i już. Halo, nazywam się Cezary Pazura. Mam 100 twarzy i każdą z nich możecie teraz codziennie odgadnąć w Radio Z.
2: Rozpoznaj ją i sięgnij po coś naprawdę cennego.
1: Żywe złoto.
2: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radio Z. Słuchaj uważnie, zgaduj, wygrywaj sztabki złota.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD.

0: Na przykład pralka Bosch 9 kg, Higiena Plus za 2439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
8: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
7: A z kim będziesz kosił?
8: No, kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
9: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: To co, Marian? Rowery?
8: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
8: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
8: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Najważniejsze rzeczy mieszczą się w małych słowach i w małych detalach. Dodaj je do biżuterii Wezi z grawerem. Na dzień mamy. Wezi. Hipoalergiczna. Designerska. Twoja. Wezi.pl.
19: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
20: Po reklamie.
21: Niedziela, 17 dzień maja, tu Radio Z. Sprawdzamy, co dzieje się na świecie. Wiadomości ma dla nas Darek Klimczak.
22: Nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów po śmierci 13-latka na Mazurach. 1,5 miliona złotych czeka na strażaków z OSP. W Turynie siatkarze z Warszawy zaczynają walkę o brąz Ligi Mistrzów. Mogą liczyć na doping.
21: Siedemnasta.
22: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim na Mazurach pod granicą z Rosją. Jak wiecie już z Radia Z, tragedia rozegrała się wczoraj późnym wieczorem. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był pijany. Najnowsze ustalenia o tej tragedii ma reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
23: Według dotychczasowych ustaleń śledczych między dwiema grupami doszło do awantury. 13-latek został silnie i śmiertelnie uderzony w głowę, mówi mi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Lublinie.
0: No i tutaj policjanci pod wzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
1: A kim byli ci mężczyźni, proszę powiedzieć?
0: Te kwestie będą wyjaśniane w trakcie prowadzonego śledztwa nadzorowanego przez prokuratora na Okęczynie.
23: Śledczy zabezpieczyli już dowody i cały czas przesłuchują świadków. Mateusz Kasiak, Radio Z.
22: Nikt w tej sprawie nie usłyszał jeszcze zarzutów. Nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu obecności wojsk USA w Polsce, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Najwięcej pytań wciąż jest o okoliczności, w jakich Polska dowiedziała się o wstrzymaniu relokacji 4000 amerykańskich żołnierzy. Rząd miał dowiedzieć się o tym z mediów. Ryszard Petru w 7 dniu tygodnia zaatakował w tym kontekście prezydenta. Dziwi mnie pasywność Karola Nawrockiego. Jeżeli działa, to nieskutecznie, a miał mieć super relacje z USA, mówił polityk koalicji rządzącej. Prezydenta bronił Janusz Cieszyński z PiSu.
4: Pan prezydent Karol Nawrocki, bez względu na wszystkie przepychanki, które się dzieją w bieżącej polityce krajowej, będzie robił wszystko, żeby w Polsce była jak największa obecność amerykańskich żołnierzy.
20: Pada mit o relacjach dobrych prezydenta Nawrockiego z administracją Donalda Trumpa, no bo efekt jest taki, że na świat poszła informacja, że Polska nie otrzyma wzmocnienia się amerykańskich.
22: Dodawał Ryszard Petru z klubu parlamentarnego Centrum. Według doniesień Onetu informacja o zawieszeniu relokacji wojska wpłynęła do Polski wcześniej, ale utknęła na niejawnej skrzynce mailowej szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Kukuły. Rzecznik Sztabu Generalnego zaprzecza tym doniesieniom. Ruszył nowy program wsparcia dla ochotniczych straży pożarnych działających na terenach strategicznych inwestycji energetycznych. Jednostki OSP mogą ubiegać się o dofinansowanie do 40 tysięcy złotych. Jak podkreśla w rozmowie z reporterem Radia Z Krzysztofem Grządzielskim, naczelnik OSP w Ożarowie Mazowieckim Marcin Olesiński, każde pieniądze poprawiają bezpieczeństwo.
24: O to tu walczymy, bo po pierwsze bezpieczeństwo nasze, jako osób wykonujących zadania związane z usuwaniem różnych skutków pożarów czy wypadków, w dalszej konsekwencji jest to po prostu bezpieczeństwo mieszkańców.
25: Rośnie liczba interwencji, to rośnie też zużycie sprzętu?
24: Tak. Tego sprzętu ciężkiego, pewnie pojazdów i tak dalej, może nie tak newralgicznie, jak sprzętu osobistego rośnie ono bardzo. Zdarzają się sytuacje, w których strażak może zniszczyć wyposażenie osobiste tak naprawdę przy jednej akcji.
22: Wnioski o wsparcie strażacy mogą składać do najbliższego piątku, do podziału 1,5 miliona złotych. Najpierw brąz, potem złoto. Taki jest cel polskich drużyn w turnieju finałowym siatkarskiej Ligi Mistrzów. W Turynie właśnie zaczyna się pojedynek o trzecie miejsce. PGE Projekt Warszawa gra z Ziratem Ankara. O 20:30 pojedynek o złoto. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z broniącą tytułu włoską Perugią. Polscy kibice, którzy licznie dotarli do Turynu, wierzą w zwycięstwa swoich drużyn.
26: Emocjonujące mecze nas czekają.
27: Wygra Projekt, a później wygra Zawiercie. No, tak należy zakładać, w to wierzyć i zedrzeć gardło, żeby tak się stało.
22: My też trzymamy kciuki za polskie drużyny. Mamy w Turynie naszego wysłannika relacji Marcina Powidła. Słuchajcie w wiadomościach Radia Z. Kolejne za godzinę. A teraz jeszcze wiadomości z dróg. Jeśli ktoś jedzie z Krakowa autostradą, niech zrobi głośniej.
28: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Mamy 5-kilometrowy korek na czwórce właśnie w Małopolsce. Stoicie na wysokości Chrzanowa w kierunku Katowic. To droga z Krakowa. Są tam roboty drogowe. Po zdarzeniu dwóch osobówek na drodze Krajowej 86 w Będzinie na Śląsku 4 kilometry ma korek w stronę Sosnowca. Zablokowany jest tam jeden pas. Wahadłowy ruch nadal na Krajowej 17 w Lubelskiem. Jak już was informowaliśmy, osobówka oddechowała we wsi Chomęciska Małe. To na odcinku Zamość-Krasnystaw. Korki, utrudnienia, polecamy się z tym numerem telefonu.
28: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
29: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
30: Jutro ciepło będzie na Lubelszczyźnie i w Mazowieckiem po 20 stopni, a znacznie chłodniej na Podhalu, tylko 9 stopni. Reszta kraju zmieści się między tą 9 a tą 20. Wszędzie będzie padał deszcz. Ale burz nie będzie, a z deszczu należy się cieszyć, bo on przegania suszę, szanowni państwo.
29: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

Looking Back Over My Shoulder, piosenka, która ma już 31 lat, ale cały czas taka aktywna, powiedziałbym, i aktualna. Teraz będzie po polsku, 4 pory roku, Wiktor Waligura, 15 minut po 17, za moment Katy Perry.

0: I Kissed a Girl i Katy Perry w Radiu Z. Proszę Państwa, na warszawskiej dzielnicy Praga Północ pojawiła się jaskrawo-żółta budka telefoniczna, która stała się jedną z najbardziej nietypowych atrakcji miasta. Telefon umożliwia wykonywanie darmowych połączeń międzynarodowych na numery komórkowe i stacjonarne w niemal każdym miejscu na świecie. Telefon działa jak klasyczny uliczny automat telefoniczny, z tą różnicą, że jest całkowicie darmowy. Także jak macie ciocię gdzieś w Kanadzie, w Ameryce i nie chcecie płacić, to zapraszam do Warszawy na Pragę Północ. Za darmo z ciotką pogadacie i ciotka będzie zadowolona i wy zadowoleni. Wszyscy zadowoleni.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Dzień mamy przy filiżance mokate cappuccino lub pysznej maczy od mokate. Miłego dnia mamom życzy sponsor konkursu. Mokate.
18: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
19: Citroen.
20: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ryan Adams, Cloud Number 9, czyli chmura numer 9. Co to znaczy? Być na chmurze numer 9 to po angielsku oznacza być w stanie ekstremalnego wręcz szczęścia, euforii. I o tym jest ta piosenka. Teraz będzie inna, trochę nowsza. Save My Love i Kygo w Radiu Z. Za 24 minuty będzie 18.

Lola Young i Messi w Radiu Z za 15 minut, godzina 18. To teraz będzie pani o trochę większym doświadczeniu, powiedziałbym. 51-letnia Lutricia McNeil z dużej rodziny, 4 braci, 4 siostry ma. Ona chyba najzdolniejsza, chociaż nie znam wszystkich braci i wszystkich sióstr. W każdym razie piosenka Perfect Love świadczy o tym, że ona potrafi w tę grę. Proszę dać sobie głośniej. Lutricia McNeil w Radiu Z.

0: Solid Talk w Radiu Z. Za 5 minut 18 będą wiadomości. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara na mediaexpert.pl.
6: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku przed 19:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
7: Expert taniej masz. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Outlet.

0: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
1: No wiem.
0: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co, tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Po reklamie.
4: Już prawie 18, tu Radio Z. Czas na najświeższe wiadomości, które ma dla nas Marcin Grzewielucha. Dzień dobry.
5: Zgadza się, dzień dobry. Zatrzymany wyszedł na wolność. Nowe fakty w sprawie przeszukania Usakiewicza. Ognisko eboli. Polskie służby apelują, by omijać kolejne kraje. Polityczne manifesty na festiwalu filmowym w Cannes. Mężczyzna zatrzymany w piątek w sprawie fałszywych alarmów, m.in. w siedzibie jednej z prawicowych telewizji, otrzyma status pokrzywdzonego. Policja zwolniła go po złożeniu zeznań. Doszło do nieuprawnionego wykorzystania jego danych i poczty mailowej do wysłania fałszywych wiadomości. To po tych zgłoszeniach policja interweniowała w mieszkaniu należącym do prawicowego dziennikarza Tomasza Sakiewicza. Policja została zaalarmowana, że w środku są ładunki wybuchowe i osoby, które mogą targnąć się na swoje życie. Zgłoszenia okazały się fałszywe, po tym zatrzymano ich domniemanego nadawcę, 53-letniego mężczyznę. Do sprawy odniósł się nawet prezydent Karol Nawrocki, uznając, że doszło do nękania dziennikarzy telewizji Republika. Zwrot przyszedł po analizie zabezpieczonych materiałów i danych teleinformatycznych, które potwierdziły, że zatrzymany mężczyzna nie miał z tym nic wspólnego. Sprawa jest rozwojowa, a status pokrzywdzonego dostały też dwie inne osoby. Resort Edukacji nie będzie więcej próbował zmieniać terminów egzaminów dla ósmoklasistów, ustaliło Radio Z. Według planów od przyszłego roku ósmoklasiści mieli pisać egzaminy w kwietniu, a nie w maju. Prezydent zawetował ustawę. Reporter Radio Z Michał Dzieneński rozmawiał z wiceminister edukacji Katarzyną Lubnauer.
6: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja, ponieważ najpierw ta w pierwszym terminie, potem odwoływanie się, potem szukanie szkoły, jeżeli się nie dostaliśmy do tej, która była wymarzona.
7: Myśli pani, że jest szansa, żeby to za 2-3 lata udało się zmienić, czy nie? Na razie zostawiacie to.
6: Nie będzie naszych takich prób.
5: Tegoroczni ósmoklasiści mają już obowiązkowe egzaminy za sobą. Pisali je od ubiegłego poniedziałku do środy. Wyniki 3 lipca. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z nowym ogniskiem eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Tylko do wczoraj w jednej z prowincji Konga zmarło 80 osób, 246 ma podejrzenie choroby. Ze szczegółami reporter Radio Z Mateusz Kasiak.
8: Przede wszystkim WHO stwierdziła, że nie grozi nam światowa epidemia, ale choroba znowu rozlewa się lokalnie na kolejne afrykańskie kraje. Brakuje też leków i dlatego, jak mówi szef organizacji Tedros Adhanom, trzeba przyspieszyć pomoc międzynarodową. Kontynuujemy nasze działania, aby wspierać Kongo w opanowaniu epidemii eboli, powiedział szef WHO. Przypomnę tylko, że wirusem można zarazić się przez bliski kontakt z chorym. Polskie władze apelują więc o unikanie wyjazdów do krajów, gdzie o takie zarażenie łatwo. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: Wirusa ebola wykryto po raz pierwszy w 1976 roku. Odtąd Afryka mierzyła się już kilkanaście razy z falami zachorowań. Poprzednią epidemię udało się opanować dopiero pod koniec ubiegłego roku. Polityka na festiwalu filmowym w Cannes. Hiszpański gwiazdor Javier Bardem oskarżył Władimira Putina, Donalda Trumpa i Benjamina Netanyahu o agresję, rozpętanie międzynarodowych konfliktów i ludobójstwo. Jednak takie wystąpienia w Cannes należą do mniejszości, bo na lazurowym wybrzeżu rządzi kino. Na miejscu jest specjalna wysłanniczka Radio Z Grażyna Torbicka, która śledzi jeden z najważniejszych konkursów filmowych.
9: Jak na razie w rankingach konkursowych prowadzi zdecydowanie Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. No ale przed nami jeszcze cały tydzień filmowego szaleństwa. Filmy Almodovara, Zwiagincewa, także debiutantów, więc ja po prostu nie wychodzę z kina.
5: Dzisiaj wieczorem odbędzie się pokaz filmu Moulin w reżyserii Laszlo Nemesza. Festiwal filmowy w Cannes zakończy się w sobotę. A teraz wyjeżdżamy na drogi. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Duży ruch na najważniejszych trasach na autostradzie A1 za węzłem Kopytkowo. Stoicie w 8-kilometrowym korku w stronę Łodzi. Powodem są prace drogowe. Zator też na małopolskim odcinku A4. 4 km ma korek na wysokości Chrzanowa w kierunku Katowic. Ta sama trasa, ale na Dolnym Śląsku korkuje się na wysokości Legnicy, gdzie była awaria busa. Uważajcie jadąc w stronę Zgorzelca. 3-kilometrowy korek jest na ekspresowej 7 w Łódzkiem. Stoicie za węzłem Wolbusz w kierunku Warszawy. Jeśli na waszej drodze też są utrudnienia, koniecznie dajcie znać.
2: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
10: Jutro deszcz będzie padał w całym naszym pięknym kraju. Podleję wam te trawniki, a jak nie macie trawników, to was podleję i bardzo dobrze. 12 stopni jutro w Trójmieście, także raczej tam się nie opalamy. Na Lubelszczyźnie i w Warszawie możemy próbować, bo będzie po 20, ale też będzie padał deszcz. Najchłodniej na Podhalu 9.
11: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: 8:05, Michał Korościel, kłaniam się, cieszę się, że razem spędzamy to niedzielne popołudnie. Teraz zobaczymy, co potrafią te ci młodzi wilcy. Piosenka Urke, a za chwilę Fonsi.

0: Are You With Me? Lost Frequencies w Radiu Z. 14 minut po godzinie 18, to jest niedziela. Czy my się cieszymy z tej niedzieli, proszę Państwa? Oczywiście, że się cieszymy, zwłaszcza, że cieszymy się także z występu Alicji Szemplińskiej, która na 12 miejscu zakończyła finał Eurowizji. To nie koniec dwunastek, bo Polska osiągnęła historyczny wynik 4 dwunastek od jury. Cały eurowizyjny tydzień prosto z Wiednia relacjonowała dla nas Magda Barczyk i Magda rozmawiała też z Kamilem Staszczyszynem, reżyserem występu Alicji.
1: Jakie były wasze pierwsze słowa, pierwsze emocje i co sobie powiedzieliście, kiedy po wynikach zobaczyłyście po raz pierwszy z Alicją i Timem?
2: Polska górą. Naprawdę Polska górą. Krzyczeliśmy, szaleliśmy. Ja wyściskałem bardzo mocno Alicję, ale chyba najbardziej wzruszający moment to był tuż po zejściu ze sceny. Nie wiem, czy zauważyliście, że na ostatnim riffie Alicji leciała łza po policzku, bo to był dla niej najbardziej emocjonujący, emocjonalny występ. I w tym finale, jak zeszła ze sceny, powiedziała, że nigdy tak bardzo nie czuła tego utworu, jak zaśpiewała go podczas tego finałowego koncertu i zaczęliśmy płakać razem.
0: No i elegancko, człowieku. Za rok wygramy, kochani. Bebe Rexha i Faceless, New Religion w Radiu Z.

0: I'm Out of Love i Anastasia w Radiu Z, 21 minut po 18. Za chwilę Madonna będzie śpiewać.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
3: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundery!
4: Kto?
5: Wundery! Wundery!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w

0: tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: turn to dust. All that I adore.
1: But still things we lost in the fire w Radiu Z, a za moment przeniesiemy się do Cannes. Grażyna Torbicka powie nam, jak bawi się na wielkim święcie kina.

0: It's all about the money w Radiu Z. Meja śpiewała za 20 minut, godzina 19. Zapowiadałem, że za chwilę przeniesiemy się do Cannes i zamierzam obietnicy dotrzymać, proszę Państwa, bo wczoraj zakończyło się wielkie święto muzyki, mówię o Eurowizji, ale jeszcze nie kończy się wielkie święto kina, czyli anonsowany festiwal w Cannes. Na miejscu oczywiście pani Grażyna Torbicka. Pani Grażyno, co słychać na Lazurowym Wybrzeżu?
1: Niedzielny wieczór w Cannes należy do Laszlo Nemesa, węgierskiego twórcy, który debiutował tu kiedyś z sukcesem filmem Syn Szabła. Dziś pokazuje Moulin, dramat historyczny o Jeanie Moulinie, wielkiej postaci francuskiego ruchu oporu. Francuzi bardzo czekają na ten film i my również, ponieważ w gwiazdorskiej obsadzie obok Gilles'a Lelouch'a nasz Marcin Czarnik. Ja ten film już widziałam i jest znakomity.
0: A jak pani Grażyna tak mówi, to tak na pewno jest. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka, za chwilę samoloty w Radiu Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
5: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donice już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
4: A z kim będziesz kosił?
5: No, kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
6: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
9: Jakich ludzi?
8: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
9: Ojciec, nie to okno. To tu.
8: Gdzie?
9: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
8: I to tu?
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Po reklamie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Już w maju zawsze o 20 w Pulsie. Poczujesz niesamowite emocje. Zobaczysz największe gwiazdy. Już dziś Liam Neeson w sensacyjnym filmie Ultimatum. A już za tydzień Przerwany lot z Gerardem Butlerem. Najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Puls.

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Oho, już prawie 19. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości Radia Z. Zaprasza Marcin Grzebielucha.
3: Zmiany w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce służby znowu dementują. Tygrys uciekł z prywatnej hodowli w Lipsku. Fani Jamesa Bonda zbierają na rzeźbę, która ma stanąć w Gdyni.
2: Dziewiętnasta.
3: Polityczna burza wokół przyjazdu amerykańskich żołnierzy do Polski. Jarosław Kaczyński napisał, że rząd Tuska zniszczył wypracowane przez PiS relacje z USA. Premier twierdzi, że to prezydent Nawrocki na szczycie w Bukareszcie obrzuca błotem własne państwo. W tle pojawiają się kolejne nieoficjalne informacje dotyczące redukcji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Pomiędzy opiniami są jednak ważne fakty. Zebrał je reporter Radia Z Michał Dzieneński.
4: Ostrzeżenia o tym, że Amerykanie nie przyjadą, miały dotrzeć do Polski już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Najpierw napisał o tym Onet, dziś podaje to prestiżowy amerykański portal Politico. Sztab Generalny Wojska Polskiego dementuje te informacje, twierdzi, że to nieprawda. A szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także minister obrony piszą, że nic się nie zmieniło, Amerykanie przyjadą. Mamy do czynienia z relokacją, reorganizacją, ale nie redukcją.
3: W nowym tygodniu szef MON-u, jak i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają w planach spotkania z amerykańskimi dowódcami. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne, dzięki czemu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
5: Dwa razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
3: Nowy ośrodek będzie przyjmował za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i budżetu własnego szpitala. Zbiegły z prywatnej posesji tygrys wywołał dziś po południu wielkie zamieszanie i panikę w małej miejscowości niedaleko Lipska we wschodnich Niemczech. Drapieżnik zranił jedną osobę. Został później zastrzelony po policyjnej obławie na terenie miejscowych ogródków działkowych. O tym Wojciech Hernes.
6: Tygrys należał do znanej niemieckiej treserki cyrkowej, która trzyma prywatnie kilkanaście tych zwierząt. Jeden z tygrysów rzucił się dziś na pomocnika treserki, zranił go i wydostał się na zewnątrz, wywołując w miasteczku Dylcik pod Lipskiem spore poruszenie. Policja zorganizowała wielką obławę, zwierzę zostało osaczone i zastrzelone. Teraz nad okolicą krążą policyjne drony z kamerami, bo niewykluczone, że z prywatnego stada tygrysów zbiegł jeszcze jeden drapieżny kot. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: Życiu zranionego przez tygrysa mężczyzny nie grozi niebezpieczeństwa. Czy w Gdyni stanie rzeźba upamiętniająca arcywroga Jamesa Bonda? Jest taki pomysł, bo znany z aż 9 filmów o agencie 007 Ernst Stavro Blofeld urodził się właśnie w tym mieście. Grupa przyjaciół z Gdyni zbiera pieniądze na odlanie rzeźby fikcyjnej postaci charakterystycznego łysego mężczyzny z kotem. Ten mrok ma urok, mówi pomysłodawca akcji Rafał Król.
7: Mnie osobiście bardzo podoba się to, że ten Blofeld, on kiedy był przyparty do muru, to on musiał się znaleźć w każdej sytuacji, jakoś sobie poradzić. Doszukuje się w tym tego polskiego genu kombinowania i znalezienia się zawsze jednak wypłynięcia na powierzchni i poradzenia sobie.
3: Informacja o tym, że Blofeld pochodzi z Gdyni, znajduje się w książce Operacja Piorun. Teraz wyjeżdżamy na drogi.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: 5 kilometrów ma korek na A4 na Dolnym Śląsku w stronę Zgorzelca. Problemy zaczynają się za węzłem Złotoryja, a ich powodem jest blokujący jeden pas zepsuty bus. Duży ruch i korki też na małopolskim odcinku A4 z Bochni do Krakowa. W dużym ścisku i powoli jedziecie na wysokości Targowiska i Zakrzowa. Na Krajowej 7 stoicie w Łomiankach przed Warszawą. Korek ma tam 4 kilometry. Zator też przed przejściem granicznym w Świecku. Do granicy z Niemcami ciągnie się 4 kilometry. Korek to około pół godziny stania. Uważajcie i dzwońcie, jeśli coś dzieje się na waszej trasie.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321 321 100. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Jutro najcieplej będzie w Warszawie i w Lublinie po 20 stopni, najchłodniej natomiast na Podhalu tylko 9. Wszędzie będzie padał deszcz, żadnych burz, no ale kapać to będzie wszędzie, także jutro darmowe podlewanie i zaoszczędzicie trochę i suszę przegonimy także elegancko, ale wychodząc z domu proszę wziąć parasole.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: 9:05, Michał Korościel, kłaniam się, fajnie, że ten niedzielny, chyba już wieczór, spędzamy razem. Te nutki to znacie, nie? Status quo, in the army now, teraz w Radiu Z, now.

Eddie Water, I Love My People w Radiu Z. 15 minut po godzinie 19. Kolejny tydzień naszej zabawy antenowej za nami. Chodzi o zabawę, która się nazywa 100 twarzy Cezarego Pazury. Jak zawsze ta zabawa dostarczyła mnóstwo rozrywki i spotkań z wielkimi ludźmi. Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte, Madonna, czy największy z nich Adam Małysz. A niektórym słuchaczom ta zabawa dostarczyła także sztabek złota. Jak dołączyć do grona wygranych? Proszę włączyć Radio Z od jutra. Od 9 rano słuchać uważniej, może staniecie się szczęśliwymi posiadaczami sztabek złota. Kto wie, jutro od 9 proszę włączyć Radio Z. A już teraz Damiano Dawid, The First Time.

0: Take us down, break my stride. Blue Lagoon w Radiu Z, 25 minut po godzinie 19. Za chwilę będzie piosenka zatytułowana End of Beginning.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Tym, które pamiętają, wspierają, przytulają i są zawsze obok, gdy ich potrzebujemy. Złóż najlepsze życzenia dla mamy w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wskaż prezent dla mamy i napisz życzenia prosto z serca. Wygraj kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Najlepsze życzenia dla mamy tylko w Radiu Z.
2: Setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty z okazji Dnia Mamy znajdziesz w Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Już w maju zawsze o 20 w Pulsie poczujesz niesamowite emocje. Zobaczysz największe gwiazdy. Już dziś Liam Neeson w sensacyjnym filmie Ultimatum. A już za tydzień Przerwany lot z Gerardem Butlerem. Najlepsze filmy zawsze o 20. Wybierz Puls.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie, a warto?
4: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super, no to jak dołączyć?
4: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.

Let It Burn i Ellie Goulding w Radiu Z. Niedzielny wieczór, za 22 minuty, godzina 20. Trochę szaleństwa, może teraz, proszę uprzejmie. To jest szaleństwo, to jest Loco Loco.

Kaśka Sochacka, piosenka Szum w Radiu Z. Za 20 minut będzie godzina 20. Przypominam, proszę Państwa, żeby nikt nie mówił, że nie przypominałem, że dzień mamy jest lada chwila, to znaczy za 9 dni konkretnie, 26 maja w tym roku wypada. Co roku tak wypada, wiem. I z okazji Dnia Mamy przygotowaliśmy dla słuchaczy wyjątkowe prezenty. Do wygrania karta podarunkowa o wartości 1000 zł na zakupy w Media Expert. Żeby wziąć udział w zabawie, wystarczy wejść na radioz.pl, wybrać jeden z prezentów z listy i przesłać kreatywne zgłoszenie w formie autorskich życzeń dla mamy. Codziennie od najbliższego poniedziałku będziemy kontaktować się z autorami najciekawszych zgłoszeń i wręczać nagrody. Szczegóły radioz.pl, tam też odsyłam.

0: Mrozu w Radiu Z za 2 minuty 20 będą wiadomości.
1: Takiej muzycznej sceny nie ma nigdzie indziej. Scena Z. Wyjątkowe koncerty dla słuchaczy Radia Z. Już w tę środę Ania Karwa.
2: Tu Ania Karwan, już w środę mój koncert na Scenie Z. Do usłyszenia.
1: Scena Z z Anią Karwan. Już w środę po 20:00 tylko w Radiu Z. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Już w maju zawsze o 20:00 w Pulsie. Poczujesz niesamowite emocje. Zobaczysz największe gwiazdy. Już dziś Liam Neeson w sensacyjnym filmie Ultimatum. A już za tydzień Przerwany lot z Gerardem Butlerem. Najlepsze filmy zawsze o 20:00. Wybierz Puls.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Mamy maj. Ponownie w Radiu Z. Maj to miesiąc mam. Podaruj to, co najpiękniejsze swojej mamie i spędź z nią czas z Radiem Z w Termach Uniejów. Wejdź na radioz.pl i wygraj wspaniały prezent. Czas i relaks dla siebie i swojej mamy w Termach Uniejów. Z letnią strefą rekreacji. Jak mamy maj, to z Radiem Z. Po reklamie.
0: Niedzielny wieczór z Radiem Z. Czas sprawdzić, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zapraszam Marcin Grzebielucha.
12: Twarde ultimatum. Donald Trump grozi Teheranowi w sprawie porozumienia pokojowego. Jest śledztwo po śmiertelnym pobiciu nastolatka na Mazurach. Projekt Warszawa bez podium siatkarskiej Ligi Mistrzów. Trump znowu grozi Iranowi i w znanym już stylu nie przebiera w słowach. Amerykański prezydent ostrzegł, że jeśli Irańczycy szybko nie zgodzą się na porozumienie pokojowe ze Stanami Zjednoczonymi, tu cytat, nic z nich nie zostanie. Dla Iranu czas ucieka i lepiej, żeby się szybko zabrali do działania, dodał Trump. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciane na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony śmiertelnie w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Radiu Z aspirant Andrzej Jurkun z policji w Olsztynie.
13: W wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
12: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują więcej informacji. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Oznacza to, że od teraz pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni, alarmują stomatolodzy. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Fundusz tłumaczy, że jest to jedynie doprecyzowanie istniejących już przepisów. A jak będzie o tym Mateusz Kasiak?
14: Naczelna Izba Lekarska alarmuje, że NFZ zamiast rozszerzyć darmowe leczenie zębów ucina pacjentom dostęp do podstawowej profilaktyki. Jak mówi mi dr Jakub Kosikowski, rzecznik samorządu lekarskiego, może to odbić się negatywnie na ogólnym stanie zdrowia.
15: Pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów, mniejsze ryzyko problemów z układem pokarmowym.
14: NFZ w komunikacie tłumaczy, że chodzi jedynie o zmianę wyceny świadczeń. Mateusz Kasiak, Radio Z.
12: NFZ zapowiada w tej sprawie odrębne zarządzenie. Było blisko, ale jednak zabrakło. PGE Projekt Warszawa przegrał pojedynek o brąz siatkarskiej Ligi Mistrzów z Ziratem Bankart Ankara. Mecz był zacięty, a losy rywalizacji rozstrzygną dopiero tiebreak. Spotkanie śledził w Turynie Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z, czego zabrakło w polskiej drużynie.
16: Myślę, że konsekwencji projekt dwukrotnie w tym spotkaniu prowadził. W trzecim secie wręcz zdeklasował rywala, wygrywając tę partię do 13, ale potem znowu oddał inicjatywę i Zirat odrobił straty. Spora w tym zasługa reprezentanta Polski grającego w tureckim zespole Tomasza Fornala, który co i raz obijał blok drużyny z Warszawy. Był zdecydowanie wyróżniającym się zawodnikiem w ekipie rywali. W decydującej partii wojna nerwów lepiej znieśli przeciwnicy i to oni wyjadą z Torunu z brązowym medalem. Ale to nie koniec emocji, bo dziś jeszcze pojedynek o złoto, a w nim Aluros Jeps Warta Zawiercie zmierzy się z broniącą trofeum Perugią. Z Turynu Marcin Powideł, Radio Z.
12: A mecz finałowy o 20:30. Teraz czas na wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
12: Zablokowany jeden pas ekspresowej jedynki na Śląsku w stronę Tychów. W Sosnowcu osobówka wypadła z drogi. Długi na 5 km korek ciągnie się na autostradzie A1 w stronę Łodzi. Zaczyna się na wysokości węzła Kopytkowa, a powodem są prowadzone tam prace drogowe. Korek na ekspresowej 8 w Łódzkiem w kierunku Warszawy. Za węzłem Wolbusz jest 3-kilometrowy zator. Na ekspresowej 7 na Mazowszu macie postój za Modlinem. Od Czosnowa w stronę Warszawy zator ma około 2 km. Dzwońcie, jeśli na waszej drodze też są utrudnienia.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
17: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
0: Jutro będzie padał deszcz, proszę Państwa, w całym kraju. Taki maj nam się wylosował i może dobrze, także parasole proszę wziąć, jak będziecie wychodzić z domu. Bo jak nie będziecie wychodzić, no to możecie siedzieć bez parasoli, jeżeli nie macie domów typu kabriolet. Temperatury na jutro od 9 stopni w Zakopanem, przez 12 w Krakowie i Katowicach, 17 będzie na Podkarpaciu, a 20 w Lublinie i Warszawie. Te dwa miasta będą jutro miastami najcieplejszymi.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Badania pokazują, że statystyczny Polak o poranku przeciąga się, pije kawę lub herbatę i włącza radio, żeby zacząć dzień dobry bardzo w Radiu Z. Najświeższe informacje, najważniejsza polityczna rozmowa poranka, najlepsza muzyka na początek dnia i humor, który pozwoli ci wejść w lepszy nastrój od samego rana. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Słuchaj codziennie od 5:30.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
4: Niedzielny wieczór z Radiem Z. Czas sprawdzić, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Marcin Grzebielucha.
5: Polka poszkodowana w Modenie. Nowe ustalenia w sprawie ataku. MON prostuje doniesienia o amerykańskich żołnierzach. Gwiazdy i premierowe pokazy w Cannes. Za chwilę relacja z Francji.
4: Dwudziesta pierwsza.
5: Nowe fakty w sprawie tragedii we włoskiej Modenie. Lokalne władze tłumaczą, że w grupie poszkodowanych, w którą wczoraj wjechał samochód osobowy, jest jedna Polka. Włoska agencja ANSA błędnie przytoczyła wypowiedź, jakoby obrażenia odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Wszystko wskazuje na to, że kierowca celowo wjechał w tłum, raniąc 8 osób, w tym 3 ciężko. Wśród nich znalazła się Polka mieszkająca we Włoszech od około 30 lat. Motywy napastnika nie są znane. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski. Tak mówi Radiu Z rzecznik resortu obrony. Portal Politico napisał dzisiaj, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarła mailem do Polski już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nie potwierdzam, podkreśla rzecznik MON Janusz Sejmej.
6: Sztab Generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do Sztabu Generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
5: W nadchodzącym tygodniu szef naszego MON-u, jak i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają w planach spotkania z amerykańskimi dowódcami. Nie ma przeszkód, by w cennym przyrodniczo terenie w pobliżu rzeki Nere, niedaleko Lutomierska w Łódzkiem, powstał magazyn Krajowej Administracji Skarbowej. Tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny. Przeciwko budowie magazynu towarów z przemytu właśnie w tym miejscu protestują ekolodzy. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Pozwolenie na budowę magazynu wydał burmistrz Lutomierska. Jego decyzja została zaskarżona, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny nie zgodził się na wstrzymanie inwestycji. Tymczasem ekolodzy boją się o zanieczyszczenie przyrody i degradację środowiska. Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
8: Pomysł stworzenia w tym miejscu, w niezwykłym krajobrazie, takiej ogromnej inwestycji jest szkodliwy i po prostu głupi.
7: W magazynie mają być składowane towary pochodzące z przemytu i zarekwirowane przez KAS, takie jak alkohole, paliwa, ale też automaty do gier. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
5: Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia, że w Polsce działają już tego rodzaju magazyny i nie było żadnych zdarzeń, które mogłyby zagrażać przyrodzie. Pokazy premierowe, wielkie produkcje i gwiazdy w Cannes. Trwa tam doroczne święto kina, międzynarodowy festiwal filmowy. Za nami premiery m.in. Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego, a dziś przed nami kolejne pokazy. Na Lazurowym Wybrzeżu jest specjalna wysłanniczka Radio Z Grażyna Torbicka. Grażyno, co w repertuarze?
9: Niedzielny wieczór w Cannes należy do Laszlo Nemesza, węgierskiego twórcy, który debiutował tu kiedyś z sukcesem filmem Syn Szawła. Dziś pokazuje Moulin, dramat historyczny o Jeanie Moulinie, wielkiej postaci francuskiego ruchu oporu. Francuzi bardzo czekają na ten film i my również, ponieważ w gwiazdorskiej obsadzie obok Gilles Lelouch'a nasz Marcin Czarnik. Ja ten film już widziałam i jest znakomity.
5: Festiwal filmowy w Cannes potrwa do 23 maja. Teraz wyjeżdżamy na drogi.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: 3-kilometrowy korek na A4 w Małopolsce. Zwolnijcie na wysokości Chrzanowa, jadąc w kierunku Katowic. Poczekajcie także na przejściu granicznym w Jędrzychowicach. W stronę Niemiec jest 2-kilometrowy zator. Kilometr korka na Sucharskiego w Gdańsku. W kierunku ekspresowej 7 są prace drogowe. Jeszcze ekspresowa 5 na wysokości Żnina w Kujawsko-Pomorskim. Tu także roboty drogowe i 2-kilometrowy zator w stronę Bydgoszczy. Uważajcie i dzwońcie, jeśli obok Was dzieje się coś ważnego.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
4: A jutro deszcze, wszędzie deszcze i bardzo dobrze, bo jak będą deszcze, to nie będzie suszy, a suszy nie chcemy, prawda? Te temperatury jutro bardzo zróżnicowane, od 9 stopni w Zakopanem, przez 12 w Krakowie, 15 w Kielcach, do 20 w Warszawie i Lublinie, tam będzie najcieplej.
0: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie! Wolisz spacery? Też dobrze! Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: od poniedziałku do czwartku od 21 w Radiu Z. Szanowni Państwo, wstęp wolny dla wszystkich.
1: Reklama. Marian,
2: a?
1: A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert. No.

0: reklamie.
1: To już ten czas. Sprawdzamy, co dzieje się na świecie. Przed mikrofonem Marcin Grzebielucha. Zapraszamy na wiadomości Radia Z.
2: Wielki finał siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem Polaków. Za chwilę relacja z Turynu. Amerykańskie media o militarnych planach Kuby. Będą sankcje. Innowacja kardiologiczna w Lublinie ratuje życie. W Turynie trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów, a w nim polski zespół Alursun CMC Warta Zawiercie gra z broniącą tytułu Perugią. W hali Inalpi Arena jest dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powidow, z którym teraz się łączymy. Witaj. Jak radzi sobie mistrz Polski w starciu z włoską potęgą?
3: No niestety nie mam dobrej wieści. Warta przegrywa już 0-2. O ile pierwszy set dawał nadzieję, był bardzo wyrównany. Perugia wygrała go do 27. To w kolejnym włoski zespół szybko odskoczył na kilka punktów i prowadzenia nie oddał już ani na chwilę, zwyciężając drugą partię do 18. Rozpoczęła się już trzecia odsłona tego pojedynku, oby nie ostatnia. W tej chwili 10-4 prowadzi Perugia, a dodatkowo ma olbrzymie wsparcie z trybun. To, co się dzieje w hali Inalpi Arena, jest szaleństwem. Z Turynu Marcin Powideł, Radio Z.
2: Marcin, dziękuję. Słyszymy się za godzinę. Wcześniej PGE Projekt Warszawa przegrał z tureckim Ziterem Ankara i zajął miejsce czwarte. Stany Zjednoczone monitorują potencjalne zagrożenie dronowe ze strony Kuby. Amerykański wywiad twierdzi, że Hawana kupiła ponad 300 dronów wojskowych i zaczęła omawiać plan użycia ich do ataków na bazę Guantanamo czy amerykańskie okręty. Kuba od 3 lat pozyskuje od Rosji i Iranu drony szturmowe o różnych zdolnościach i rozmieszcza je w strategicznych lokalizacjach. Według portalu Axios amerykańscy urzędnicy nie wierzą, że Kuba stanowi bezpośrednie zagrożenie dla USA. Jednak w najbliższym tygodniu mogą zostać ogłoszone kolejne sankcje wobec tego kraju. Wrocław dostał rekordowe pieniądze z Unii na pomoc dzieciom z pieczy zastępczej i rodzin w trudnej sytuacji. To ponad 12 milionów złotych na najbliższe 3 lata. Za te pieniądze powstają mieszkania treningowe dla młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłość i uczą się samodzielności. Są też zajęcia dla młodszych dzieci. Uczą się tam prostych, codziennych czynności, na przykład gotowania czy lepienia pierogów.
4: Ale już wam poszła w prawo, zobaczcie, jak się nie wałkujecie.
5: Ciasto na początek, a potem wkładałyśmy tam farsz.
6: Pierwszy raz robiłyście pierogi?
7: No jest sukces, dzieciaki się bawią dobrze, babcie się bawią dobrze, no i o to chodzi.
6: Jest szansa, że przeniosą to do domu?
7: Taką mamy nadzieję i temu to służy, bo projekt jest nie po to, żeby zapełnić czas tu i teraz, tylko żeby w ich życiu został jakiś dobry wzorzec, który można potem kontynuować.
2: Z dziećmi Janną Czujko z Fundacji Zobacz mnie rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie wszczepił pacjentowi stymulator, który ratuje serce. Implant nie ma elektrod. Takie zabiegi są mniej inwazyjne i zwiększają możliwości leczenia pacjentów ze zaburzeniami rytmu serca. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Takie stymulatory wszczepia się u pacjentów, u których tradycyjne metody są niemożliwe albo obarczone dużym ryzykiem powikłań, mówi Radio Z profesor Andrzej Głowniak z Kliniki Elektrokardiologii.
9: Dotyczy to pacjentów z utrudnionym dostępem żylnym, czy po przebytych licznych zabiegach w układzie sercowo-naczyniowego, albo z podwyższonym ryzykiem infekcji.
8: Wszczepienie stymulatora bez elektrody jest nie tylko prostsze, ale też bezpieczniejsze dla pacjenta, który ma większe szanse na życie pełne komfortu. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: To pierwszy tego typu zabieg w Lublinie i jeden z nielicznych w Polsce. Operacje są darmowe i dla pacjentów z całego kraju.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: A jutro parasole proszę sobie przygotować i to w całym kraju, bo będzie padało od Bałtyku po gór szczyty. Wszędzie będzie padało, w dużym skrócie. Temperatury będą, no takie, zależy gdzie, tak powiem. 9 na Podhalu, 20 będzie w województwie mazowieckim i lubelskim. Tam będzie najcieplej jutro.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Godzina do północy, tu Radio Z. Czas na ostatnie niedzielne wiadomości, które przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
1: Wielki finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polska drużyna na drugim stopniu podium. Śmiertelne pobicie 13-latka nad jeziorem jest śledztwo. Dopiero wiosna, ale na Czerniaka już trzeba uważać. Nie udał się rewanż za ubiegłoroczny finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie ponownie przegrała mecz o złoto z Perugią, tym razem 0-3. Spotkanie śledził na miejscu w Turynie Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Czy wynik oddaje to, co działo się na boisku?
2: Zaklinać rzeczywistości, zwyciężył zespół lepszy, siatkarze Warty tylko w pierwszym secie nawiązali równorzędną walkę z włoską potęgą, choć i tak przegrali tę partię do 27. W drugiej i trzeciej odsłonie różnica była już wyraźna. Zwycięstwo włoskiej drużyny do 18 i 15. Perugia z drugim z rzędu pucharem Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie z drugim srebrem. Brąz wywalczył turecki Zira Tankara, który w meczu o trzecie miejsce pokonał po tiebreaku debiutujący w tym turnieju PGE Projekt Warszawa. Z Turynu Marcin Powideł, Radio Z.
1: A jednym z podstawowych graczy Perugii jest reprezentant Polski Kamil Semeniuk. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciane na Mazurach. Tragedia rozegrała się wczoraj późnym wieczorem. Policja zatrzymała już czterech mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Trzech było trzeźwych. Po rozmowie ze służbami i najnowszymi ustaleniami jest reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Według dotychczasowych ustaleń śledczych między dwiema grupami doszło do awantury. 13-latek został silnie i śmiertelnie uderzony w głowę, mówi mi aspirant Andrzej Jurkunsko. Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
4: No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
3: A kim byli ci mężczyźni, proszę powiedzieć?
4: Te kwestie będą wyjaśniane w trakcie prowadzonego śledztwa nadzorowanego przez prokuratora na Olsztynie.
3: Śledczy zabezpieczyli już dowody i cały czas przesłuchują świadków. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Sprawcy przemocy domowej w Niemczech będą musieli nosić na wniosek sądu elektroniczne bransoletki monitorujące miejsce ich pobytu. Umożliwi to lepszą ochronę ofiar. O nowych regulacjach, które przyjął niemiecki parlament, Wojciech Hernes.
5: Niemieckie sądy często orzekają zakazy zbliżania się sprawców do ofiar przemocy domowej. Skuteczność takiego zakazu zwiększy przyjęta teraz regulacja umożliwiająca zakładanie niebezpiecznym osobnikom elektronicznych bransoletek. Wysyłają one automatycznie sygnał ostrzegający ofiarę, gdy sprawca jest w pobliżu. Nowy przepis zaostrza też między innymi sankcje dla brutalnych partnerów i umożliwia sądom orzekanie nakazu udziału w terapii antyagresyjnej. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Nowa regulacja prawna chroniąca w Niemczech ofiary przemocy domowej wejdzie w życie jeszcze w tym miesiącu. Czerniak to jeden z nowotworów, w których najszybciej rośnie liczba zachorowań wraz z coraz silniejszym słońcem i zbliżającymi się wakacjami. Lekarze apelują o szczególną czujność. Specjaliści podkreślają, że choć czerniak jest agresywnym nowotworem skóry, wcześniej wykryty niemal zawsze daje się skutecznie leczyć. Ale to zależy tylko od nas samych. Szymon Kastelik.
6: Przygotowując się na lato i wakacje, nie zapominajmy o kremie z filtrem oraz o metodzie ABCDE. Polega ona na obserwacji znamion pod kątem pięciu cech: asymetrii, brzegów, koloru, średnicy i ewolucji.
7: Powiększanie się rozmiaru to są te rzeczy, które nawet samych nas mogą zaniepokoić.
6: Mówi dr Aldona Stachura i zachęca, żeby z każdą podejrzaną zmianą skórną udać się pilnie do dermatologa. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: W Polsce z powodu czerniaka umiera rocznie ponad 1000 osób. To miejsce zapewni tanią energię milionowi odbiorców w okolicach Trójmiasta, a gaz będzie czerpać z pobliskiego pływającego terminala na Zatoce. Na obrzeżach Gdańska ruszyła budowa elektrowni gazowo-parowej, jednej z czterech, jakie w północnej Polsce buduje grupa Energa. Cel to zabezpieczenie przed nagłym, masowym odłączeniem dostępu do prądu, mówi minister energii Miłosz Motyka.
8: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
9: W momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci.
1: Dodaje Magdalena Kamińska, prezeska grupy Energa. Dwa podobne obiekty powstają pod Grudziądzem. Dobiega też końca budowa podobnego bloku parowo-gazowego w Ostrołęce. Mają zacząć pracę odpowiednio, w tym i w przyszłym roku. W Wiadomości Radia Z wracają za niecałą godzinę. Pracuje już nad nimi Krzysztof Białkowski.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz. Tak będzie jutro w Polsce pogodowej, że tak powiem. Ale temperatury to już nie będą takie stabilne jak ten deszcz wszędzie. To znaczy 9 będzie na Podhalu i tam będzie najchłodniej, a najcieplej będzie w stolicy naszego pięknego kraju. Jutro w Warszawie 20 stopni, także w Warszawie parasolki i koszulki z krótkim rękawkiem. Tak proszę się
10: przygotować. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północy. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. IMGW wydłuża ostrzeżenia przed silnym deszczem na południu kraju. To opady na Śląsku i w Małopolsce mogą być do rana. Jak mówiliśmy już w Radiu Z, w związku z tym są pierwsze ostrzeżenia przed wezbranymi rzekami. Dotyczą Koszarawy w rejonie Żywca oraz Białki, Niedziczanki i Sękówki w Małopolsce. Lepiej do tych rzek się nie zbliżać i nie wchodzić także na wały przeciwpowodziowe. Nawet takie deszcze nie poprawią natomiast sytuacji hydrologicznej. Susza coraz bardziej uderza w polskie ogródki warzywne, uprawy i lasy. Wielu plantatorów zaczyna przestawiać się na uprawę roślin odpornych na suszę, mówi reporterowi Radia Z Ewelina Flis-Olszewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
1: Taką rośliną, która rzeczywiście jest u nas mocno popularna, jest na przykład kukurydza i ona też jest rośliną, która sobie z brakiem wody tak całkiem nieźle radzi.
2: Coraz więcej jest tej kukurydzy na polskich polach, prawda?
1: Tak, rzeczywiście, szczególnie w porównaniu jeszcze tam do kilkudziesięciu lat wcześniej, gdzie mieliśmy głównie żyto, jęczmień. Ta struktura upraw się dosyć mocno zmieniła na przestrzeni lat i właśnie zaczynamy wprowadzać na przykład soję, na przykład proso, sorgo, rośliny, które u nas wcześniej nie do końca funkcjonowały, bo było po prostu za chłodno.
0: Eksperci zachęcają do przechodzenia na nowe technologie, przede wszystkim jednak do oszczędzania wody. Mężczyzna zatrzymany w piątek w sprawie fałszywych alarmów, m.in. w siedzibie jednej z prawicowych telewizji, otrzyma status pokrzywdzonego. Policja zwolniła go po złożeniu zeznań. Doszło do nieuprawnionego wykorzystania jego danych i poczty mailowej do wysyłania fałszywych wiadomości. To po tych zgłoszeniach policja interweniowała w mieszkaniu należącym do prawicowego publicysty Tomasza Sakiewicza. Policja została zaalarmowana, że w środku są ładunki wybuchowe i osoby, które mogą targnąć się na swoje życie. Zgłoszenia okazały się fałszywe, po tym zatrzymano ich domniemanego nadawcę, 53-letniego mężczyznę. Do sprawy odniósł się nawet prezydent Karol Nawrocki, uznając, że doszło do, tu cytat, nękania dziennikarzy Telewizji Republika. Zwrot przyszedł po analizie zabezpieczonych materiałów i danych teleinformatycznych, które potwierdziły, że zatrzymany mężczyzna nie miał z tym nic wspólnego, sprawa jest rozwojowa, a status pokrzywdzonego dostały też dwie inne osoby. Specjalna Komisja Lasów Państwowych rozpoczęła szacowanie strat w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Był to największy pożar w Polsce od ponad 30 lat. Leśnicy pracują nad odbudową przyrody w tym miejscu, mówi Anna Sternik, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
3: Leśnicy wykonują obecnie obloty dronami w celu określenia, ile drzewostanów uległo spaleniu. W miejscach, w których będzie to niezbędne, zostanie usunięty drzewostan i leśnicy muszą działać w tym zakresie sprawnie, aby nie dopuścić do stworzenia idealnych warunków dla rozwoju szkodników.
0: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała tydzień. Resort edukacji nie będzie więcej próbował zmienić terminów egzaminów dla ósmoklasistów, ustaliło Radio Z. Według planów od przyszłego roku ósmoklasiści mieli pisać egzaminy w kwietniu, a nie w maju. Tę ustawę zawetował prezydent. Reporter Radia Z Michał Dzienyński rozmawiał z wiceministrą edukacji Katarzyną Lubnauer.
4: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja, ponieważ najpierw w pierwszym terminie, potem odwoływanie się, potem szukanie szkoły, jeżeli się nie dostaliśmy do tej, która była wymarzona.
5: Myśli pani, że jest szansa, żeby to za 2-3 lata udało się zmienić, czy nie? Na razie zostawiacie to?
4: Nie będzie naszych takich prób.
0: Tegoroczni ósmoklasiści obowiązkowe egzaminy mają już za sobą, wyniki poznają 3 lipca. Gdynia ma stać się poligonem doświadczalnym dla wdrażania w Polsce idei co-housingu. To forma wspólnego mieszkania ludzi w jednej przestrzeni, działa też w przypadku osób starszych. Jest lepsze od spędzania jesieni życia w domu opieki, mówi dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni Maciej Kochanowski.
6: W dużym zakładzie opieki nie mamy możliwości zadecydowania o tym, chociażby jakiego koloru, czy w jakiej formy firanki sobie powiesimy przy oknie, czy mieszkam z psem, czy postawię sobie kwiatka, więc myślę, że to jest jedna z form właśnie zmiany w podejściu organizacji wsparcia opieki nad osobami starszymi.
0: W Gdyni, w dzielnicy Chwarzno już działa spółdzielnia mieszkaniowa Senior. W Katowicach coraz większy spór o rowerową trasę szybkiego ruchu do Sosnowca. Społecznicy i ekolodzy oskarżają miasto o torpedowanie inwestycji i zmianę przebiegu trasy, tak by zadowolić dewelopera budującego nowe osiedle. Zarzucają też, że nie wykupiły wcześniej terenów, a dziś wykup prywatnych działek może kosztować krocie. Prezydent Katowic Marcin Krupa odpiera krytykę i przekonuje, że zarzuty są nieprawdziwe.
7: Żeśmy pokazali co do tych spornych działek alternatywny przebieg po naszych działkach miejskich, gdzie nie musimy nic kupować, po prostu przesunąć o kilka metrów przebieg tej welostrady i może spokojnie tamtędy ta welostrada być przeprowadzona.
0: Jak dodaje prezydent Katowic, miasto nigdy nie zobowiązywało się do budowy tej welostrady, o którą trwa konflikt. Co drugi sklep i zakład usługowy niewłaściwie podaje nam ceny. Taki jest wynik akcji Inspekcji Handlowej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urzędnicy ukarali w związku z tym setki sklepów, ale apelują też do klientów, by zwracali uwagę na to podczas codziennych zakupów. O wynikach kontroli reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
8: Inspektorzy sprawdzali duże sieciowe sklepy, ale też te mniejsze osiedlowe, zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych. Podobnie z zakładami usługowymi, fryzjerami, mechanikami. Wyniki są podobne. Co druga placówka ma problem z właściwym podawaniem cen.
9: Braku informacji o cenie produktu lub usługi, braku cenników, a także niewłaściwego oznaczania promocji.
8: Jak mówi mi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zwłaszcza chodzi o podanie najniższej ceny w ciągu 30 dni przed obniżką. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Większość sklepów i zakładów podczas kontroli się poprawiła, ale i tak mandaty wystawiono w sumie na ponad 1 000 000 zł. Jubileuszowa 70. edycja konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu pełna kontrowersji. Powodem był udział Izraela. Protestując przeciwko temu wycofali się Hiszpanie, Irlandczycy, Słoweńcy i Holendrzy. W czasie finału też nie brakowało z tego powodu protestów. Tym bardziej, że piosenka z Izraela zajęła drugie miejsce. Zwyciężyła po raz pierwszy w historii Bułgaria. Co o tym wszystkim, także o sukcesie Bułgarów, piszą światowe media. O tym reporter Radia Z Mateusz Kasia.
10: Że Eurowizja znowu jest uratowana. CNN podkreśla, że trzeci rok z rzędu artysta z Izraela został wygwizdany, a zgromadzona na arenie widownia trzymała kciuki za porażkę tego kraju. Le Monde pisze o radości publiczności, która do końca trzymała kciuki za darę z Bułgarii. Politico z kolei zauważa, że dzięki zwycięstwu Bangarangi Eurowizja uniknęła koszmarnego scenariusza. Vivi Blog, największy eurowizyjny portal w Europie, zauważa, że w przypadku zwycięstwa Izraela Europejska Unia Nadawców pogrążyłaby się w chaosie i nie miałaby gdzie zorganizować następnej edycji konkursu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Z relacji na antenie Radia Z reprezentantka Polski Alicja Szemplińska zajęła 12. miejsce. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Na początek polityczna burza wokół przyjazdu amerykańskich żołnierzy do Polski. Jarosław Kaczyński napisał, że rząd Tuska zniszczył wypracowane przez PiS relacje z USA. Premier twierdzi, że to prezydent Nawrocki na szczycie w Bukareszcie obrzucał błotem własne państwo. W tle pojawiają się kolejne nieoficjalne informacje dotyczące redukcji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Pomiędzy opiniami są jednak ważne fakty, które zebrał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: Ostrzeżenia o tym, że Amerykanie nie przyjadą, miały dotrzeć do Polski już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Najpierw napisał o tym Onet, dziś podaje to prestiżowy amerykański portal Politico. Sztab Generalny Wojska Polskiego dementuje te informacje, twierdzi, że to nieprawda. A szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a także minister obrony piszą, że nic się nie zmieniło, Amerykanie przyjadą. Mamy do czynienia z relokacją, reorganizacją, ale nie redukcją.
0: W nadchodzącym tygodniu szef MON, a także szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają w planach spotkania z amerykańskimi dowódcami. A Stany Zjednoczone mogą obniżyć rangę dowództwa sił lądowych w Europie, piszą o tym amerykańskie media. Ma to być część procesu reorganizacji obecności wojskowej Amerykanów na Starym Kontynencie. Wcześniej głośno było o planach wycofania z Niemiec 5000 amerykańskich żołnierzy, na czym obniżenie rangi dowództwa sił lądowych USA w Europie miałoby polegać. Na wiadomości w tej sprawie zebrał reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Według amerykańskich mediów obecnego dowódcę sił lądowych w Europie, czterogwiazdkowego generała Christophera Donahue, miałby zastąpić generał trzygwiazdkowy. Zmiana ma się odbyć w siedzibie dowództwa w niemieckim Wiesbaden, ale na ten moment Pentagon nie potwierdza tych doniesień. O reorganizacji wojsk amerykańskich w Europie ze spokojem wypowiada się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa. Ten proces ma charakter logistyczny, techniczny. On może potrwać chwilę.
2: Minister obrony zapewnia, że obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce nie ulegnie zmianie. Jan Kielak, Radio Z.
0: Obecnie w Europie stacjonuje około 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W Polsce jest ich około 10 tysięcy. Ukraińskie ataki coraz mocniej dają o sobie znać mieszkańcom Moskwy. Kijów wysłał wczoraj na stolicę Rosji ponad 500 dronów. 4 osoby w tych atakach zginęły, 12 zostało rannych. Mówimy Rosjanom jasno, musicie zakończyć swoją wojnę, oświadczył po tym ataku prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski dodał, że coraz częściej udaje się przełamać rosyjską obronę przeciwlotniczą, która strzeże rosyjskiej stolicy. Rośnie napięcie wokół Kuby. Ten pogrążony w kryzysie kraj jest celem kolejnych amerykańskich nacisków. Biały Dom zapowiada pociągnięcie do odpowiedzialności byłego kubańskiego lidera Raula Castro. Chodzi o zestrzelenie samolotów z pomocą humanitarną 20 lat temu. Zdaniem ekspertów taki akt oskarżenia oznaczałby zielone światło dla amerykańskiej operacji wojskowej, takiej jak w Wenezueli, skąd amerykańscy komandosi wywieźli dyktatora Nicolasa Maduro. Kuba jest pogrążona w kryzysie, bo Stany Zjednoczone zablokowały dostawy ropy naftowej, a ropa jest tam surowcem do produkcji prądu. Nawet miliard złotych może kosztować przygotowanie szpitali w Lublinie do działania w czasie wojny. Planuje się m.in. remont tuneli łączących te placówki. Radio Z informowało o tym jako pierwsze już w zeszłym roku. W tej chwili w podziemiach trwają szkolenia lekarzy. Jednemu z takich ćwiczeń przyglądał się reporter Radia Z Mateusz Kasia.
4: W razie wojny na przykład będzie można pacjentów i ze szpitala dziecięcego, i ze szpitala klinicznego ewakuować i na przykład tutaj też leczyć.
5: Mogą służyć jako doraźne ukrycie. Opieka jakaś na pewno może być sprawowana. Trzeba pamiętać, że bez względu na to, jakie to są czasy, będą osoby zmarłe, które trzeba będzie gdzieś przechowywać. Chociażby Zakład Medycyny Sądowej dysponuje miejscem do przechowywania zwłok. No i też transport tego mógłby się odbywać tędy.
0: Tłumaczy Wojciech Dzikowski z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pieniądze na całą inwestycję dają nie tylko resort zdrowia, ale także MON i MSWiA. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o zabiegi lakierowania zębów czy usuwania kamienia. Oznacza to, że od teraz za to wszystko będziemy musieli płacić z własnej kieszeni. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski mówi Radiu Z, że zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
6: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost. Pacjent przed chemioterapią czy radioterapią głowy i szyi musi mieć wyleczone wszystkie zęby, może go to nawet zabić.
0: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie przepisów, a darmowa profilaktyka dalej będzie dostępna. Rząd chce nas chronić przed pseudomedykami. Przepisy nowej ustawy, zwanej Lex Szarlatan, są wymierzone w tych, którzy podszywają się pod specjalistów lekarskich, dają też więcej możliwości rzecznikowi praw pacjenta. Co będzie mógł robić? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
7: Do tej pory rzecznik praw pacjenta nie miał kompetencji, aby reagować na działania osób zajmujących się pseudomedycyną. Teraz zyska między innymi możliwość nakładania kar, nawet do 1 000 000 zł, tłumaczy Adam Szłapka, rzecznik rządu.
8: Chodzi o sytuację, gdy osoby bez wykształcenia medycznego oferują rzekome terapie chorób metodami, które nie mają potwierdzenia naukowego lub zniechęcają pacjentów od diagnostyki i leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną.
7: Rzecznik praw pacjenta zyska także prawo do wydawania komunikatów ostrzegających przed praktykami medycznymi zagrażającymi życiu lub zdrowiu. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Nowelizacja ustawy nie dotyczy takich dziedzin jak zielarstwo, kosmetologia, podologia, joga czy masaż. Fabryka sztucznej inteligencji za 70 milionów euro powstanie w Krakowie, sercem Gaia AI Factory. Będzie najszybszy w kraju superkomputer, który posłuży do trenowania modeli sztucznej inteligencji. Moc obliczeniowa za darmo będzie przekazywana polskim firmom, naukowcom i lekarzom, donosi reporter Radia Z Przemek Taranek.
9: Superkomputer Gaia ma być gotowy w drugiej połowie przyszłego roku. Będzie zbudowany z kilkuset akceleratorów GPU. To najnowocześniejsze procesory graficzne, mówi Marek Magryś, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH.
10: Ten superkomputer jest sercem takiej fabryki, ale warto pamiętać też o zespole ludzi, którzy wnoszą swoje kompetencje, są bardzo cennym zasobem, można powiedzieć trudniej dostępnym niż moc GPU.
9: Fabryka ma zatrudniać docelowo kilkudziesięciu specjalistów, informatyków, programistów, ale też ekspertów w dziedzinach bezpieczeństwa, danych, a także etyki. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: I teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Radio Z.
13: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Opaska kapitana, owacja kibiców, w tym licznych Polaków, i łzy w oczach przy zejściu z boiska w wygranym meczu z Betisem Sevilla 3-1. Tak wyglądało pożegnanie Roberta Lewandowskiego ze stadionem Camp Nou. Jak mogliście usłyszeć w Radiu Z, polski piłkarz w sobotę ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę. A czy wiadomo już, gdzie zagra w kolejnym sezonie? O tym Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z.
1: Według mediów powołujących się na otoczenie Roberta Lewandowskiego, piłkarz nie zdecydował jeszcze, który klub wybierze, ale ogłoszenie światu decyzji o rozstaniu z Barceloną ma ten proces przyspieszyć i sprawić, że negocjacje w sprawie nowego kontraktu ruszą z kopyta. W Polsce, podobnie jak w Hiszpanii, najczęściej mówi się o Półwyspie Arabskim i grze w Arabii Saudyjskiej. Wicemistrz tego kraju, Al Hilal, miał złożyć Lewemu ofertę, dzięki której Polak zarobi 90 milionów euro netto. Zainteresowane Lewem Chicago Fire oraz topowe kluby Serie A jak Milan i Juventus nawet nie zbliżyły się do tak bajecznej oferty.
0: Przeprowadzka Lewandowskiego do Arabii Saudyjskiej jest najbardziej możliwa także dlatego, że jego agenta łączą z klubem Al Hilal bardzo dobre relacje. Rozwiązania prawne umożliwiające uznawanie przez urzędy stanu cywilnego zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci. Rządowe przepisy w tej sprawie mają być gotowe lada chwila. Szerszych możliwości nie będzie, bo nie ma w tej sprawie zgody w samej koalicji rządzącej. Stąd prace nad płytszą wersją, czyli ustawą o statusie osoby najbliższej. Mówiła w programie Siódmy Dzień Tygodnia w Radiu Z wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: Nie jest tajemnicą, że nie ma do tego odpowiedniej większości w Sejmie i również myślę, że byłby problem z podpisem pana prezydenta. Dlatego jest przyjęta dość ułomna, według mnie, chociaż idąca w dobrym kierunku, ustawa, która jest w tej chwili w Sejmie i która mam nadzieję, że zostanie przegłosowana.
3: To jest za blisko małżeństwo. To jest takie prawie małżeństwo. Uważam, że to jest zbyt blisko i uważam, że projektodawcy prawdopodobnie celowo właśnie po to, żeby wokół tego ogniskować debatę polityczną, tak ten projekt przygotowali.
0: Odpowiadał Janusz Cieszyński z PiS-u. Według niego jest społeczna zgoda na ułatwienie życia parom jednej płci, ale koalicyjny projekt idzie za daleko. Projekt ustawy o osobie najbliższej przewiduje rejestrację związków w Urzędzie Stanu Cywilnego i prawa wynikające z takiej rejestracji, w tym dotyczące dziedziczenia do informacji medycznej czy wspólnego rozliczania podatków. Nie ma przeszkód, by w cennym przyrodniczo terenie w pobliżu rzeki Ner, niedaleko Lutomierska w Łódzkiem, powstał magazyn Krajowej Administracji Skarbowej. Tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny. Przeciwko budowie magazynu towarów z przemytu właśnie w tym miejscu protestował